Wiem, że ty wiesz, cały hajs bawię się cały czas. Delodrej, cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. Jestem sobą, jestem sobą, jestem sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz, że nie obchodzi mnie to, co myślisz o mnie. Zaufaj mi, o Delodrej. Zaufaj mi, o Delodrej, tak. I nadej wiesz, cały hajs bawię się cały czas. Delodrej, cały świat, nawet jak nienawidzi mnie.

świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, podejdź to. Zaufaj mi, podejdź to. I wiesz, ten cały

gazę. Blask słońca spada jeszcze rzęsiściej i obficie. W pejzażu jest jeszcze wielkopański, klasyczny gest, który tej porze roku przekazał spuściźnie geniusz Poussina. Ale

quarto giro.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No i taka deszczowa, moi drodzy, bardzo deszczowa, ale też bardzo piękna z tych wielu pobudek. O godzinie 6.30, jak zawsze, rozpoczynamy Aferanek w Radiu Afera do godziny 10. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. No i deszczowo za oknem, deszczowo również na naszej antenie, to New People Rain Talk. Na dobry początek.

Chociaż mi to by bardziej Riders on the Storm przypasowało, ale z tego co widzę, my tego na playliście dzisiaj nie mamy. Moi drodzy, playlista przygotowana do godziny 10, my przygotowani do godziny 10, 11 dzień czerwca również przygotowany do godziny 10. No i z tego powodu mogę wam powiedzieć również, że tylko jeden dzień do weekendu nam został, bo czwartek mamy w kalendarzu Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodazja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortuna. To obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Zabawy, Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego w tym wszystkim się znalazło. Połączenie ciekawe. Dodatkowo Mikołaj Pluziński odpowiedzialny za realizację programu, Arkadiusz Augustiak odpowiedzialny za serwisy informacyjne, Kalina Kończak i Kamil Strużyński w tym składzie. Do 10 będziemy.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

I takie rzeczy to do ostatniej nutki akurat trzeba. Only mess na naszej antenie, moi drodzy. Nowhere to hide. Ja mam nadzieję, że wy też nie będziecie się dzisiaj przed nami kryć. Będziecie pisać, będziecie się kontaktować. aferanek@afera.com.pl. Pogoda trochę zmusza do rozmyślań i trochę zmusza do nostalgii, do melancholii, więc można te melancholie, nostalgię i rozmyślenia napisać w mailu i do nas napisać. aferanek@afera.com.pl. Do 10 czekam, a do tej 10, moi drodzy, punktów programu sporo. Zaczniemy to wszystko od przeglądu pogody, moi drodzy. Tak już zapowiem, żebyście nie zastanawiali się, kiedy to i kiedy się dowiem, czy będzie dzisiaj padać. No to już za chwilę kilka. Potem zajrzymy sobie do porannej prasy po godzinie 7. Po godzinie 7.30 czas na kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Przed godziną 8, moi drodzy, nowość na naszej antenie, bo nie przegląd świata sportowego, a studio mundialowe. Dokładnie. Dzisiaj rozpoczynają się rozgrywki, dzisiaj rozpoczyna się ta piękna, aczkolwiek bardzo nierówna walka, no i dzisiaj rozpoczyna się dokładnie ten mundial, na którym polskiej reprezentacji nie ma, więc o tym słów kilka na pewno też przed godziną 8. Po godzinie 8 czas na muzykę, czas na płytę tygodnia, czas na przynętę kulturalną. Po godzinie 8.20 czas na Chodźmy coś zjeść od Antoniny Borczyńskiej-Bednarek. Po godzinie 8.30, po godzinie 9.30 cyklicznie o podróżach Bartosza Kozłowskiego. No i w międzyczasie gdzieś tam po godzinie 9 o informacjach z Poznania, w tym o etnoporcie głównie, który dzisiaj się rozpoczyna. Warto z nami zostać.

to była lista nowości Mysłaki i Kelly Mental. Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. Mówiłem o przeglądzie pogody, no to patrzę i przeglądam w takim razie. Przeglądam na tyle, że wiem, że jest 12 stopni Celsjusza na termometrach w tym momencie, aby potem temperatura delikatnie podskoczy w takim piku. O godzinie 15 będziemy mieli 18 stopni Celsjusza, no i potem od tego piku od razu zacznie spadać, no i przygotowywać się do nocy, kiedy to najniższa to będzie 11 stopni Celsjusza. Padać będzie dzisiaj cały dzień z delikatnymi możliwymi przejaśnieniami koło godziny 14, ale tak czy tak będzie to owiany chmurami i owiany deszczem dzień. Ciśnieniem to 1008 hektopaskali, takie mniej więcej się utrzyma przez cały dzień. Zacznie rosnąć pod koniec do 1012 hektopaskali. Wiatr w porywach mocnym do 72 km na godzinę.

0: No i tak idealnie do pogody Katarzyna Nosowska nawet nam zaśpiewała ledwie wczoraj. Nostalgicznie dzisiaj, nie, szanowny panie Arkadiuszu Augustiaku?
1: Bardzo, bardzo, zwłaszcza przez ten deszczyk.
0: No chyba głównie przez ten deszczyk.
1: Tak, tak, wiesz co, potworzyło mi się nagle 18 stron właśnie na laptopie z niewiadomych mi przyczyn, więc zajmie mi tylko chwilkę, ale możemy gadać cały czas.
0: Dobrze, to porozmawiamy. Szanowny pan Augustiak, jakbyście moi drodzy nie wiedzieli, no to jest to osoba odpowiedzialna za serwis informacyjny.
1: Ale coś mi się tu kliknęło właśnie.
0: No i coś się kliknęło, ktoś urwał od internetu kabel, no i teraz nie ma jak serwisu informacyjnego.
1: Tylko mam nadzieję, że tam rzeczywiście nic się nie poprzestawiało, ale już Mikołajowi zostawię, najwyżej będziemy coś tam rzeźbić.
0: Ty w ogóle słyszysz się w słuchawkach?
1: Słyszę.
0: No bo tak jakoś krzyczysz do mikrofonu, jakbyś...
1: Nie,
0: tak,
1: ja taki pobudzony
0: krzyczał.
1: Jestem rano po prostu, wiesz?
0: Nawet bez kawy.
1: Co się bardzo sam sobie dziwię.
0: Nawet bez kawy, moi drodzy, bo nie wiem, czy wiecie, ale ten oto osobnik, który siedzi po mojej prawicy, kawy zwykł nie pijać o tak wczesnych godzinach nawet, co jest wielkim zdziwieniem moim. Dobrze, bo my tutaj o bzdetach, a są rzeczy ważne, czyli serwis informacyjny. Widzę, że o zastępcach będzie.
1: No musi być. Temat numer jeden od wczoraj.
0: Ale już

0: Niestety taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Sławackiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Sławackiego w układzie struktur miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał.
1: Mówił wczoraj prezydent Jacek Jaśkowiak z HD po Mariuszu Wiśniewskim. Ma objąć natomiast wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech.
0: Bartosz Derech, mając mnie ze współpracy na poziomie metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak? W tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter.
1: Dodawał Jacek Jaśkowiak. Derech obejmie stanowisko z początkiem lipca. Pietrusik Adamska natomiast jest wiceprezydentem od dziś.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Już dziś o 9:00 przy szpitalu imienia Strusia w Poznaniu rozpoczynają się największe w regionie warsztaty bezpieczeństwa. Na miejscu ma być nawet 50 różnych służb, instytucji i organizacji, które mają pokazać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w praktyce. Organizatorzy zaplanowali m.in. symulację wypadku drogowego, prezentację psów służbowych, zajęcia z pierwszej pomocy, czy też pokazy sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Tradycyjnie też będzie można oddać krew oraz zapisać się do DKMS. Wydarzenie przy szpitalu imienia Strusia potrwa do 13:00. W Poznaniu otwarto regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Ma to być miejsce szczególne na mapie stolicy województwa, gdzie uzyskanie pomocy ma być prostsze, a wydaje się, że potrzeby na taką działalność są spore.
3: To jest moim zdaniem niezwykle ważne i muszę powiedzieć, że już w samym maju aż 50 usług wyświadczyliśmy SOS. To pokazuje, jaka jest potrzeba. To jest dopiero początek. Więc dla mnie to jest wyrównywanie szans i włączanie do społeczeństwa. I co ważne, my robimy to bezpłatnie.
1: Mówiła dyrektorka Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami Dorota Gomołka. Potrzebujący będą mogli skorzystać m.in. z tłumaczenia na polski język migowy, zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie.
2: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Już w sobotę w samo południe powraca letnia pływalnia w Parku Kasprowicza. Można spodziewać się, że tradycyjnie będzie to jedna z najpopularniejszych letnich atrakcji Łazarza. Przez pierwszy tydzień pływalnia ma być otwarta codziennie od 12 do 20, później godziny te mają zostać wydłużone. Na odwiedzających czekają basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych, boiska od siatkówki plażowej oraz strefa street workoutu. Na miejscu dostępny będzie również punkt gastronomiczny i wypożyczania leżaków. Podobny obiekt, ale na Chwiałce, rozpocznie swoją działalność pod koniec czerwca. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 7:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz pierwszy witamy się dzisiaj z aferową kurą.

11 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to czwartek, moi drodzy. Jeden dzień do weekendu nam został. Paula, Barnaba, Anastazja, Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Zabawy. O, to akurat dla tych, którzy imieniny obchodzą. Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego. Bardzo ciekawe połączenie w tym wszystkim, żeby się bawić razem z komornikiem sądowym i rysiem. No może jakoś można to połączyć. Zapraszam serdecznie, aferanek@afera.com.pl. A propos dziwnych połączeń, no to zajrzymy sobie zaraz do porannej prasy, bo tam na pewno jakieś dziwne połączenia się znajdą. Moi drodzy, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski przed nami. No a na antenie już teraz mały Atlas burz. Wszystko się zgadza od samego początku z tymi burzami.

5 minut po godzinie 7 na zegarku mamy, a to oznacza, że do porannej prasy. Zaglądamy, moi drodzy. Gazeta Wyborcza idzie na sam początek, jak zwykle, jak zawsze. No i na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o aferze dwóch wież i koperty dla księdza, która wraca. Tak pisze Wojciech Szuchnowski, prezes PiS zeznaje. Tak rozpoczyna się ten artykuł. Po ponad 7 latach od ujawnienia afery dwóch wież prokuratura po raz pierwszy przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego. W czasach rządów PiS śledztwo w tej sprawie błyskawicznie umorzono. Gdy w ubiegłym roku prokuratura krajowa opublikowała audyt z postępowania z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, afera dwóch wież byłaby tam wymieniona wśród tych, których badania odmówiono z powodów politycznych. Taki dodatkowo trend w tym artykule. No a tę sprawę ujawniła Gazeta Wyborcza w roku 2019. Opisali, jak Jarosław Kaczyński planował budowę dwuwieżowego biurowca na warszawskiej działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Przez 14 miesięcy spotykali się z Gerardem Birgelferem, austriackim biznesmenem, prywatnie zięciem kuzyna Kaczyńskiego, który miał nadzorować projekt. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a że prezes PiS nie chciał zapłacić za wykonaną pracę, biznesmen zawiadomił prokuraturę. No i ta afera została ujawniona o kłopotliwej kopercie dodatkowo i o śledztwie, które wszczęto ponownie 7 lutego ubiegłego roku. No i o tym, jak to wszystko przebiegało oraz jak teraz będzie przebiegać, bo Kaczyński do prokuratury okręgowej w Warszawie został wezwany w charakterze świadka. Jego przesłuchanie to pierwsza znacząca czynność w śledztwie, odkąd ponad rok temu została od niego odsunięta prokurator Ewa Wrzosek, dzisiaj radca w prokuraturze generalnej. Przeczytacie na stronie pierwszej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Na jedynce dodatkowo i w temacie dnia o mundialu, no bo mundial czas zacząć, moi drodzy. Meczem współgospodarzy z RPA rozpocznie się dzisiaj wieczorem w Mexico City Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 23. edycja tego turnieju po raz pierwszy odbędzie się aż w trzech krajach, to w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Tytułu broni Argentyna. No i korespondencja z Meksyku również we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej w temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 znajdziemy o inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata w tekście Macieja Czarneckiego. Zapraszam serdecznie, to strona 4 i strona 5. My o mundialu już dzisiaj również będziemy rozmawiać na 10 minut przed godziną 8 w studium mundialowym Radia Afera. W Rzeczpospolitej, moi drodzy, na stronie pierwszej poczytamy o finansach publicznych i o dochodach państwa, które biją rekordy. Wpływy szybko rosną mimo braku dużych podwyżek podatków. Tyle, że to już nie wystarczy, by ratować finanse, tak pisze Anna Cieślak-Wróblewska. Na stronie numer 1 w roku 2025 dochody całego sektora finansów wyniosły około 1 700 000 000 000 zł, czyli 43,6% PKB. Najwięcej od co najmniej dwóch dekad. Rok wcześniej było to 42,8% PKB, a średnia z ostatnich 20 lat wynosiła około 40%, więc ewidentnie to wszystko rośnie, moi drodzy, o państwie, które zwiększa wpływy po cichu, no i o tym, jak zasypać dziurę, również poczytamy na stronie pierwszej i na stronie 21 w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Dodatkowo na jedynce sondaż ECFR. No i pytanie, czy poparłaby pani wysłanie przez swój kraj wojsk w celu utrzymania pokoju w Ukrainie po wojnie? No i tutaj odpowiedzi z wielu państw Europy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Polskę, no to większość przeważa na stronę raczej się sprzeciwiam i zdecydowanie się sprzeciwiam. A najwięcej pozytywnych odpowiedzi było w Szwecji. Więcej przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 8 w artykule nie gotowi na Ukrainę w Unii Europejskiej. Taksówki nie dla przestępców to kolejny temat na jedynce. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego KRK, ale też ze kraju swojego pochodzenia. Piotr Szymaniak o tym pisze na stronie 1 oraz na stronie 15. Aborcja wraca do Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty chce wprowadzić aborcję do prac Sejmu nawet wbrew Donaldowi Tuskowi. Tak ustaliła Rzeczpospolita i tak pisze Michał Kolanko na stronie 1 oraz na stronie 3. W Rzeczpospolitej zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej na stronie 1 o więzieniu za drobne naruszenia, za wyrzucenie jednej beczki odpadów niebezpiecznych czy błędy w wypełnieniu formularza może grozić więzienie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z przestępstwami przeciw środowisku. Renata Krupa-Dąbrowska pisze, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorcy oraz prawnicy biją na alarm, bo ministerstwo chce karać nie tylko za porzucenie odpadów, lecz
także za ich składowanie, magazynowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie czy transport, czyli praktycznie za wszystkie czynności związane z odpadami. W każdych z tych przypadków będzie grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nie będzie miała też znaczenia skala przestępstwa. Dlaczego? I w jakim kierunku to idzie? Na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej więcej informacji. Oczywiście o KSeF-ie również słów kilka i o podatkach, jak zawsze na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. No i dodatkowo o mundialu, ale do mundialu z trochę innej strony, bo bardziej o mundialu ze strony polityki Donalda Trumpa, która w ten mundial uderza w czwartek, to znaczy dzisiaj. Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata, największe i najdroższe w historii. Tradycyjnie już nie brakuje kontrowersji. Tym razem dotyczą one zwłaszcza restrykcyjnej polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, oprócz Kanady i Meksyku, jednego z gospodarzy imprezy. Urzędnicy nie wpuścili do Stanów Zjednoczonych sędziego z Somalii, którego w odpowiedzi FIFA skreśliła z listy arbitrów. Tak po prostu. Na stronie pierwszej i na stronie trzeciej. Więcej szczegółów. Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej o wotum nieufności dla Jacka Jaśkowiaka. No i o tym, że prezydent powołał zastępców. Paweł Antuchowski pisze i Emilia Ratajczak dodatkowo. Jacek Jaśkowiak powołał Magdalenę Pietrusik-Adamską i Bartosza Derecha. Ta druga nominacja wywołała trzęsienie ziemi w poznańskiej Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej w rozwinięciu tego artykułu o tym wotum nieufności również słów kilka. Dodatkowo cytat za słowami prezydenta Jaśkowiaka. Życzę im twardego tyłka. To w Głosie Wielkopolskim. O mundialu słów kilka również się znajdzie w dzisiejszym wydaniu prasy lokalnej, a dodatkowo na stronie drugiej poczytamy o szczątkach króla i królowej, które będą pokazane w katedrze poznańskiej, dokładnie w 1001 rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego na Ostrowie Tumskim. Odbędą się uroczystości związane z ekspozycją szczątków pierwszego króla i pierwszej królowej. To Głos Wielkopolski, to przegląd porannej prasy był na zegarku 12 minut po godzinie 7.

0: Sabotaż i wiesz. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz

No tak, żeby nas trochę obudzić, Ninja Episkopat przychodzi do nas z The Bell of Shame. Wspaniały zespół, wspaniały singiel, moi drodzy. Zachęcam do przesłuchania sobie większej ilości ich twórczości i do poczytania więcej na stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Tam szczegóły o nowościach i tam szczegóły o tych kawałkach i o tych singlach. Przypominam, 618750213 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić, jeżeli jesteście na drogach i widzicie, że gdzieś są utrudnienia. Za chwilę serwis komunikacyjny. No a my czekamy na wiadomości od was. 618750213. Double glaze in the summer house. A wristwatch kickback.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Arek Augustiak. Zapraszam, zanim wyjedziemy na ulicę, to spójrzmy, co będzie nam dzisiaj pogoda dostarczała. Wyglądam za okno, na razie deszcz pada i padać będzie przez dużą część dnia, na pewno do południa i trochę nawet po południu. Temperatura maksymalna to 17 stopni Celsjusza. Przez większość dnia może być ślisko na drogach, więc też uważajcie. Słońce dopiero może wyjść zza chmur późnym popołudniem oraz wieczorem. Wjeżdżamy na ulicę miasta. One jak na razie nie wyglądają zbyt dobrze, jak to poranku. Zwłaszcza zakorkowane jest centrum miasta. Mówię tu o ulicy Garbary, o Królowej Jadwigi, Maty i o ulicy Głogowskiej, o okolicach Ronda Kaponiera, o Alei Niepodległości również. Idąc dalej, to ulica Libelta również jest zakorkowana. Ulica Dąbrowskiego tak samo, jak również Świętego Wawrzyńca. Wschodnia strona Warty natomiast wygląda trochę lepiej. Jednakże trzeba dalej uważać na ulicy Jana Pawła II, na Rondzie Rataje, czy też na Rondzie Śródka. Tam tradycyjnie też są korki. Jeśli chodzi o komunikację miejską, ta dzisiaj jeździ bez większych ograniczeń, więc radzimy się tam przesiąść, aby te miejskie korki też ograniczyć. Jeśli macie dla nas więcej informacji, to do nas dzwońcie 678750213.
0: Aferanek.

24 minuty nam zostały do godziny 8, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy do kalendarium historycznego, no i do kalendarium muzycznego. Tego pierwszego oczywiście sobie zaczynamy. 11 dzień czerwca dzisiaj mamy, jakbyście jeszcze się nie zorientowali. Zaglądam do roku 1434. Wtedy to do Krakowa przewieziono zwłoki zmarłego 1 czerwca w Grudku koło Lwowa króla Polski i najwyższego księcia Litwy, Władysława II Jagiełły. To rok 1434. W roku 1946 założono automobil Klub Rzeszowski. Jakbyście się zastanawiali. W roku 2021 w Poznaniu odsłonięto pomnik Bohdana Smolenia. To z dat najważniejszych, tych oczywiście, które udało mi się znaleźć. Nie mówię, że nie było żadnych innych ważniejszych, które zostały pominięte, ale z dat muzycznych zaglądamy do roku 2024, bo 11 dnia czerwca zmarła Françoise Hardy, odpowiedzialna na przykład za taki utwór jak Więc. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Yo, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A Plus, and my man Oak. You know he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill.

No i szanowni, tutaj ewidentnie mają jakiś chill, moi drodzy. My o zupełnym braku chillu za chwilę sobie porozmawiamy, no bo mundial się zaczyna, no i w Stanach Zjednoczonych to ten mundial już na samym początku taki zero chillowy, jakby to powiedzieli Souls of Mischief, ale to za chwil kilka. Szanowny pan Michał Rogoziński wejdzie do studia i poopowiada nam trochę, jak to będzie wyglądało, jak to wygląda już w tym momencie. Zanim to jednak, to zajrzymy sobie na listę aferowych nowości. Tutaj nie broński bit, moi drodzy, a Fusy ze Small Town Boy z jakim bardzo ładnym i ciekawym coverem. Na 15 minut do godziny 8. Bardzo proszę.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Moi drodzy, tak, pierwsze studio mundialowe 2026 rozpoczynamy. O, dobry to będzie mundial, bo mundial przede wszystkim powiększony i mundial z najlepszą reprezentacją na świecie, która istnieje, czyli z Polską. Czy tak?
2: Nie.
1: Niestety. Kiedy Polska gra swój pierwszy mecz?
2: No, to możemy przejść do innych wątków. Poproszę kolejne pytanie.
1: Dobrze, w takim razie, moi drodzy, przejdziemy do wątków, które już są na pewno sensowne. No właśnie. Zacznijmy sobie od tych zmian, no bo to mundial trochę inny niż te, które widzieliśmy w ostatnich latach. Przede wszystkim właśnie o tej większej ilości zespołów trzeba porozmawiać.
2: 48 drużyn zamiast 32. Taka decyzja zapadła już jakiś czas temu. Były pewne dyskusje nad tym, jak ma wyglądać faza grupowa. Ostatecznie 12 grup po 4 drużyny. Z części z nich wyjdą 3, a nie 2 reprezentacje. W związku z tym dochodzi kolejna faza, 1/16 finału, a łącznie 64 spotkania zamieniają się w 104. No i też mundial będzie dłuższy o 10 dni. No z jednej strony fajnie, dłuższe święto, no ale jak spojrzymy na to tak, że gwiazdy największych reprezentacji, tych, które dojdą najdalej, no, będą musiały prawie natychmiast wrócić do klubowego futbolu, właściwie nie mając przerwy wakacyjnej na zregenerowanie się, no to przyszły sezon klubowy może wyglądać specyficznie.
1: Polska reprezentacja na szczęście takiego problemu nie będzie miała. To jest jedna z takich najważniejszych zmian, ale dużo jest zmian też szczegółowych w trakcie rozgrywek. Tam o liczenie czasu, o jakieś sekundy chodzi przy wyrzucaniu piłek z autu, przy wyrzucaniu piłek przez bramkarza i tak dalej,
2: nie? Tak, to chodzi o zdynamizowanie gry, żeby to nie było, żeby nie było po prostu takiego typowego grania na czas. Zmiana też, jeśli chodzi o fazę grupową, o rozstrzyganie remisów, bo teraz będą liczyć się bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami, czyli tak jak to było w... tak jak to jest w większości rozgrywek po prostu.
1: Do zespołów za chwilę przejdziemy, do faworytów za chwilę przejdziemy, do tego, co dzisiaj w ogóle się zacznie, za chwilę przejdziemy, no ale nie możemy ominąć tematu, chyba, który najbardziej grzeje nie tylko poletko sportowe, ale również geopolityczne, czyli to, że mundial odbywa się również w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego jeszcze Kanada i Meksyk, ale tam większych problemów nie ma, a Stany Zjednoczone jednak problematyczne są.
2: No właśnie, ponieważ to jest kraj, który ma bardzo, bardzo skomplikowany, taki twardy system
1: restrykcyjny.
2: O właśnie, tego słowa mi brakowało, dziękuję. 11 z 48 krajów są na... 11 z 48 krajów to są kraje, które są na takiej liście, które są szczególnie mocno nadzorowane. I to są kraje oczywiście takie, które nam się kojarzą z tym, że Amerykanie mogą nie do końca z nimi sympatyzować. Iran chociażby, czy Irak, czy Jordania. No ale jest też na przykład Brazylia, która jeśli chodzi o piłkę nożną, uchodzi za absolutny pierwszy świat. W takim przypadku, po pierwsze, jeśli chodzi o kibiców, to wskaźnik odrzucenia wiz to jest ponad 40%, jak to uśrednimy. Wow. Więc bardzo, bardzo dużo. A z drugiej strony problemy mają też piłkarze, mają też osoby funkcyjne. Głośna jest sprawa somalijskiego sędziego Omara Artana. No taki Szymon Marciniak afrykańskiej piłki. Tak byśmy go chyba określili. No i ponieważ jest z Somalii, to nie posędziuje meczów mundialu, bo po prostu Amerykanie go nie wpuścili, bo uznali go za powiązanego z organizacjami terrorystycznymi.
1: FIFA go skreśliła z listy.
2: No, na to wygląda, że nie będzie Omara Artana, no bo już wydaje mi się, że w te 13 godzin niewiele będzie się udało załatwić.
1: No, ale... wrócił do kraju, ja z tego co informacje znalazłem. W kraju takie... po powrocie jest noszony na rękach i wiwatowane jego imię.
2: No właśnie, było takie spotkanie, to chciałem powiedzieć, na stadionie, na którym cała masa Somalijczyków się zebrała i po prostu no, zrobiła wielką fetę na cześć sędziego, który na mundial pojechał, ale się na niego nie dostał, nie został po prostu wpuszczony. Nie został też wpuszczony na przykład fotograf reprezentacji Iraku, ponieważ jest z Iraku, a inni musieli długie kontrole przechodzić, chociażby taki absurdalny przykład, no to jest Ayman Hussein, piłkarz reprezentacji Arabii Saudyjskiej, który był przez 7 godzin kontrolowany na lotnisku ze względu na to, że ma takie samo nazwisko, czy bardzo podobne nazwisko, bo trochę inaczej pisane, jak człowiek, który kiedyś był dyktatorem Iraku, Saddam Hussein.
1: No i nie zorientowali się, że tamten już nie żyje od wielu, wielu lat.
2: No, a jakiś 20, tak.
1: A propos Iranu, to jeszcze ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć. Reprezentacja Iranu będzie mogła wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tylko na dzień meczowy, a potem będzie musiała szybko uciekać.
2: Tak jest, tylko taką zgodę Irańczycy dostali na wjazd do USA. Bazę musieli przenieść do Meksyku, no i efekt jest taki, że no po pierwsze będzie to męczące, a po drugie no będzie to też, no umówmy się, to nie jest atmosfera takiej pełnej równości, tych samych szans w sporcie.
1: No nie chodzi o to w mundialu powinno
2: chodzić. Nie o to w mundialu
1: chodzi.
2: Mieliśmy już mundiale w krajach uchodzących za, nazwijmy to, kontrowersyjne. W Katarze takich problemów nie było, w Rosji takich problemów nie było, no a USA takie problemy robi.
1: Tak, moi drodzy. I dzisiaj rozpoczynamy fazą grupową, oczywiście grupy A. To Meksyk i Republika Południowej Afryki po godzinie 21.
2: Tak jest, to jest rewanż za 2010 rok. Wtedy taki sam był mecz otwarcia. Wówczas Republika Południowej Afryki była gospodarzem. 1-1 padł. Wtedy wynik to jest pierwsze spotkanie. Dzisiaj chyba Meksyk będzie faworytem. A drugie spotkanie, także grupa A. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. To o 4:00 nad ranem naszego czasu. Według naszego czasu jutro, ale, no, ale tak naprawdę to jeśli chodzi o czas amerykański, to dzisiaj.
1: Pamiętajcie, że my oglądamy, żebyście wy nie musieli siedzieć po nocach. I wszystko zrelacjonujemy wam oczywiście jutro również po godzinie 7:50. Jak już powiedzieliśmy, co dzisiaj, no to jeszcze co na ostatnich spotkaniach będziemy mogli zobaczyć za te 104 spotkania, jak dobrze pamiętam?
2: 104.
1: Tak. Finał jaki będzie?
2: No, ja bym obstawiał jako głównych faworytów Hiszpanię i Francję. Wydaje się, że to są kadry najbardziej kompletne w tym momencie. Oprócz tego oczywiście trzeba wspomnieć o Portugalii, o Brazylii, o Anglii. Chociaż ta Brazylia może niekoniecznie ma tam sporo problemów, ale gdyby te trzy reprezentacje miały zostać mistrzem świata, to złamałyby pewną klątwę, która od samego początku historii mundiali obowiązuje. To znaczy zawsze mistrzostwa świata w piłce nożnej wygrywała reprezentacja, której selekcjoner jest tej samej narodowości, co reprezentacja. Portugalia, Brazylia, Anglia tego warunku nie spełniają, w związku z czym one moim zdaniem szans nie mają.
1: O, no to zobaczymy, moi drodzy, za 104 spotkania się prawdopodobnie znowu spotkamy tutaj po godzinie 7:50 i to wszystko ocenimy. Jakieś słowa wsparcia, słowa otuchy na sam koniec?
2: Kupcie sobie coś, co was obudzi o tej 4:00.
1: Albo idźcie po prostu spać. Michał Rogoziński był moim i waszym gościem, albo współprowadzącym przez tę chwilę. Dziękuję ci bardzo serdecznie. 4 minuty, moi drodzy, zostały do godziny 8:00.

0: Serwis informacyjny, moi drodzy. Już 8:02.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja komentuje powołanie Bartosza Derecha na nowego wiceprezydenta Poznania. Na swoim Facebooku pisze on, że w polityce najważniejsza jest wiarygodność i szacunek wobec wyborców i wyborczyń oraz gra zespołowa. Decyzja o powołaniu nowego zastępcy prezydenta Poznania budzi mój sprzeciw, ponieważ łamie obie te zasady. Decyzja o powołaniu Derecha budzi również niechęć u innych radnych. Zdaje sobie z tego sprawę nowy wiceprezydent.
2: Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
1: Mówił wczoraj Bartosz Derech. W związku z jego nominacją w najbliższym czasie rozpisane zostaną wybory na wójta gminy Rokietnica. Na ogrodach rozpoczęły się prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu, która przygotuje osiedle do uruchomienia strefy płatnego parkowania. Pierwsze zmiany obejmują północną część osiedla między ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego, Dąbrowskiego i Botaniczną. Na kolejnych ulicach wyznaczane są nowe miejsca postojowe, a samochody będą parkować równolegle do krawędzi jezdni. Zmieniona organizacja ruchu zacznie obowiązywać od momentu ustawienia oznakowania. Na czas robót obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a pozostawione samochody mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Prace będą prowadzone etapami przez całe lato i obejmą większość ulic na osiedlu. Sama strefa płatnego parkowania na ogrodach ma zostać uruchomiona 2 listopada.
3: Przystanek informacja.
1: Wiemy, jak będą wyglądać nowe pociągi Flirt dla Kolei Wielkopolskich. Zaprezentowane one zostały wczoraj. Wizualizacje pokazują 5-członowe składy, które pomieszczą nawet ponad 600 pasażerów. Będą to pojazdy niskopodłogowe, które mają mieć też wiele udogodnień.
4: Duża przestrzeń w środku, szerokie wejścia, miejsca na rowery, specjalne miejsca dla osób z ograniczoną mobilnością, łącznie z toaletami, komfortowe siedzenia z dużą przestrzenią na nogi. Więc to myślę, że jest naprawdę pociąg bardzo nowoczesny. Przede wszystkim szczególnie należy podkreślić aluminiową konstrukcję, która powoduje, że ten pociąg jest jakieś 20% lżejszy od pociągu o konstrukcji stalowej.
1: Tłumaczył prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach. Koleje wielkopolskie mają otrzymać 10 takich składów. Łącznie ma to kosztować ponad 550 milionów złotych. Nowe Flirty wyjadą na tory na początku 2028 roku.
3: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
1: Trwa remont ulicy Zejlanda na odcinku między ulicami Bukowską i Zwierzyniecką. Drogowcy wymieniają zniszczoną nawierzchnię jezdni, a prace zostały podzielone na 2 etapy, które potrwają do początku sierpnia. W czasie robót ruch odbywa się tylko w jednym kierunku, czyli w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Wyznaczono również objazdy dla kierowców i rowerzystów. Po zakończeniu remontu nawierzchni zmieniona zostanie organizacja ruchu, parkowanie zostanie przeniesione na jezdnię, a na części obecnych chodników pojawi się nowa zieleń. I to wszystko w tym serwisie, kolejny za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę po raz kolejny.

11 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. To informacja najważniejsza i tę informację będę powtarzał do końca, do godziny 10, moi drodzy. Paula Barnaba, Anastazy, Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortuna to obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc się bawmy. Międzynarodowy Dzień Rysia. Nie wiem. I Dzień Komornika Sądowego, to tym bardziej nie wiem, więc tego nie skomentuję w zupełnie żaden sposób. Bardzo za to przepraszam, ale nie wiem, czy muszę się tłumaczyć w jakikolwiek sposób. Przysłowie na dzisiaj. O! To jest dobra rzecz. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. No co, zobaczmy. Time for reward. It's been so hard.

5 minut po 8. Moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy, jak już prawdopodobnie bardzo dobrze wiecie, na płytę, która nazywa się Postfang. To płyta wydana przez Madame FR. No i to jest odpowiedź, albo bardziej próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskiej muzyce da się jeszcze stworzyć coś nowego. No bo wszystkie gatunki muzyczne, które nam są znane i które są przez nas lubiane, są. No ale czy pomiędzy tymi wszystkimi gatunkami, które są opisane, znajdzie się miejsce na coś, co nie wpisuje się w żaden gatunek? Tak mówi o tej płycie zainteresowany zespół i zainteresowani szanowni artyści. No właśnie, wydając Postfang, na którym znajdziemy 10 kawałków i z tego, co patrzę na rozpiskę, wszystkie z tych kawałków my już wam zdążyliśmy zaprezentować, czy to właśnie na liście nowości, czy to w tym tygodniu, w trakcie prezentowania płyty tygodnia. Więc ja zaglądam sobie pod numerek 7, to Orlando, to Madame FR.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No i pięknie Welkratyk, moi drodzy, na naszej antenie. Welkratyk to jest w ogóle taki zespół i taki projekt, który wydaje mi się, że w Radiu Afera od samego początku jest prezentowana. To bardzo dobrze, bo to poezja najwyższych lotów przy muzyce, równie najwyższych lotów. Teraz do listy aferowych nowości zaglądamy, bo trzeba do tych nowych, najnowszych zajrzeć na 16 minut po 8. No i Natalia Marczuk do nas przychodzi z kawałkiem, singlem do ciebie. No a zaraz po Natalii Marczuk, Kultura.
1: Tak długo czekałam, aż zjawi się cud.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś 11 czerwca, na który przypada Międzynarodowy Dzień Zabawy. Z tego powodu przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji kulturalnych, aby zapewnić Ci udane świętowanie. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Znasz może świetliki? I nie mówię o tych pięknych stworzeniach, a o zespole. Założyciel grupy, Marcin Adam Świetlicki, to poeta, powieściopisarz, dziennikarz oraz wokalista. W towarzystwie profesora Tomasza Kunza odbędzie się spotkanie autorskie z obydwoma autorami, które poprowadzi dr Jarosław Borowiec. Tematem wydarzenia będą utwory Wypisany Świetlickiego oraz Świetlicki Osobność Kunza. Pałac Działyńskich o godzinie 18. Czym jest bestseller? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na panelu Festiwalu Ludzi Książki. W rozmowie wezmą udział pisarka Magda Genow, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego Monika Kaczmarek oraz bookstagramerki Aleksandra Leśniak i Justyna Wachowska. Tematy trendów literackich, produkcji bestsellerów oraz klasyków w dzisiejszym świecie będą kluczem tego wieczoru. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich o godzinie 18. Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich, nawet do Ciebie.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Moi drodzy, jeżeli wy chcielibyście poczuć szczęście, no to możecie wybrać się na przykład na Dire Straits. Bo tak, Dire Straits zagra w Polsce. To rzecz jedna. Druga rzecz jest taka, że Dire Straits zagra w Poznaniu. Dokładnie tak. W Teatrze Wielkim. Jeszcze w tym wszystkim. Z Kubą Badachem, Markiem Napiórkowskim i Krzysztofem Heredzinem. Jeżeli chcielibyście się wybrać na Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkim z Kubą Badachem, Markiem Napiórkowskim i Krzysztofem Heredzinem, no to zapraszam was bardzo serdecznie, bo wejściówki mam przygotowane właśnie na to wydarzenie. Nie będę grał Dire Straits teraz. Wybaczcie mi to. Może później jakoś się nam tak ułoży, że to zrobimy. Ale jeżeli chcielibyście posłuchać na żywo, symfonicznie, w Teatrze Wielkim z Kubą Badachem, Markiem Napiórkowskim i Krzysztofem Heredzinem, to zapraszam serdecznie 7148. Pod ten numer wysyłajcie wiadomości, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to przy jakim kawałku Dire Straits bawicie się najlepiej? Do 10 czekamy, złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Uwaga, uwaga, walczymy o Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkim z Kubą Badachem, Markiem Napiórkowskim i Krzysztofem Heredzinem. Zapraszam serdecznie. Można wysyłać swoje wiadomości.

0: Godzina 8.30 na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że wybieramy się w podróż razem z Robertem Makłowiczem. A nie, przepraszam. To nie u nas Robert Makłowicz. U nas, moi drodzy, wspaniała Antonina Borczyńska-Bednarek, która przygotowała Chodźmy coś zjeść. Do Laosu się wybieramy.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30. Sabaidi. Dziś wybierzemy się trochę dalej niż zwykle. Do kraju, który jest jednym z najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych wojną, a zarazem najpiękniejszych i najspokojniejszych na świecie. Miejsce kultu buddyjskiego, egzotycznej przyrody i pływających wiosek. Laos. Nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i opowiem Wam trochę o przepysznej kuchni tego dzikiego kraju. Kuchnia laotańska pełna jest świeżych ziół i przypraw. Tu królują liście kafiru, galangal i trawa cytrynowa. Ale znajdziecie też koperek, kolendrę lub pędy bambusa, a także mniej nam znanej mięty rybiej. Potrawy nie są tak słodkie jak u wielu popularnych sąsiadów, a najważniejszy ich składnik to zdecydowanie klejący ryż Khao Nyao. I od niego zaczynamy. W Laosie je się go najwięcej na świecie. Gałązki ryżu znajdują się nawet w godle tego państwa. Dodawany jest tu do wszystkiego. Do mięsa, jajek, zup, a nawet do makaronu. Ryż dostaje się w specjalnych koszyczkach i macza w przepysznych sosach. Wszystko oczywiście bez użycia sztuczców, bo tych Laotańczycy używają tylko w razie konieczności. Mieszkańcy nazywają się wręcz dziećmi kleistego ryżu. Tak jak wszędzie indziej, największa magia to lokalne targi. Możecie się na nich zajadać czymś oswojonym, jak mango, arbuzy czy soczyste pomarańcze. Możecie zanurkować w egzotykę, próbując budyniowe jabłko, rambutan albo chlebowiec. Możecie też pójść na całego, totalnie bez gaci, i rzucić się na jakiegoś owada, wiewiórkę, a może nietoperza? Tak, takie cuda też na ryneczku. Dla powściągliwych polecam wpływy francuskie, czyli bezpieczne naleśniki, w których Laotańczycy się wręcz wyspecjalizowali. I jak zwykle na straganach, większość rzeczy jest za grosze. Z ulicznych przekąsek polecam świeże sajgonki, które skosztujecie tu w wersji niesmażonej. Jak zatopicie je w orzechowym sosie, zakochacie się w tym miejscu. Polecam gorąco aromatyczną kiełbaskę sai kok. Suszone ryby, wyłowione z Mekongu wodorosty, posypane chili, czosnkiem z pomidorkami i sezamem wydają się być nutą niesamowitego orzeźwienia w upalne dni. Dla wielbicieli mainstreamu ryż na patyku i bagietki. Ale dajcie się choć namówić na taką z mango i awokado, bo to niebo w gębie. Danie, którego trzeba spróbować w Laosie i bez którego wstyd wyjeżdżać, to larb tudzież lap. Co zabawne, to sałatka. A tubylcy spytani o dokładny przepis nie potrafią do końca udzielić odpowiedzi. Dużo zależy od pogody i dostępnych składników. Na pewno jest w niej siekane mięso, kolendra, sos rybny, liście kafiru i chili. A reszta? Naprawdę zależy. Ale wszędzie i o każdej porze roku nieprzerwanie niesamowicie pyszne. Pikantne, słodkie, słone, gorzkie i kwaśne zarazem. Jak burza w upalny dzień. Posypana mielonym, a raczej tłuczonym, prażonym ryżem zostawia apetyczny ślad w pamięci. Na zawsze. Kolejne, jedyne w swoim rodzaju kulinarne doświadczenie to tutejsze fondue, czyli Lao barbecue. Generalnie to danie, które robicie sobie sami. To połączenie gotowania i grillowania, które Laotańczycy też bardzo lubią. Wszystko dostajecie. Kociołek, do niego bulion, makaron, warzywa, jajo, grzyby. Do tego na kociołku smażycie sobie mięsko i gotowe. Czego chcieć więcej w takich okolicznościach przyrody? Ale jeśli chcecie więcej i marzy Wam się prawdziwa laotańska uczta, to wybierzcie się na noc do dżungli, a tam skosztujecie potraw robionych na ognisku w pniu z bambusa. Mięso, warzywa, kwiat bananowca i witamy w Laosie. Na koniec nie może oczywiście zabraknąć deserów, a w nich klejącego ryżu. Czy zwinięty w kuleczki, czy wyłożony obok dojrzałego mango, polany słodkim mlekiem kokosowym jest tu niekwestionowanym numerem jeden. Przy deserze nie zapomnijcie, że laotańska kawa uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. A podana ze skondensowanym mlekiem może stanowić deser sam w sobie. Jako studencki przepis na dziś mam dla Was specjalną wersję zupy Kopiaksen. Będziecie potrzebować bulion, jaja, marchew, cebulę, czosnek, imbir, sos sojowy lub rybny oraz szczypiorek. Po szczegóły zapraszam na Spotify Radia Afera. Kin Kao.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ekazamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
5: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu populacji.

Moi drodzy, że deszcz to jest taki warunek pogodowy, który zmienia drogi nie do poznania. Przede wszystkim mniej widać, po drugie są bardziej śliskie, a po trzecie leży woda. Nie ma za co to wszystko z moich informacji, które chciałem wam podać. A tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to mam informacje drogowe dla was, bo jeżeli jeszcze nie wyjechaliście z domu, albo już wyjechaliście, ale zastanawiacie się, jaką trasą jechać, no to powiem wam jedno. Nie jedźcie z domu, nie wychodźcie z domu, a jeżeli zastanawiacie się już podczas jazdy, jaką trasą jechać, to zawróćcie i wróćcie do domu. Najlepiej sobie pracę zdalną wziąć albo, nie wiem, pojechać tramwajem, rowerem, takim z parasolem, bo wszędzie korki. To jest informacja, z którą do was spieszę. Całe centrum jest zakorkowane. Królowej Jadwigi, o dziwo, jest przyjezdne, tak wyłączając te ulice, które niestety na czerwono i na czarno mi się na mapach świecą. Wschód Poznania, wschód rzeczny Poznania, również zakorkowany. Obręby, ronda, Śródka dojazdy, odjazdy, tak samo z rondem Rataje jest, no i tak samo z Jeżycami, z Ogrodami, z Grunwaldem. Tutaj, moi drodzy, większość głównych ulic zapchana samochodami. Patrząc na północ, zgadliście, sytuacja zupełnie podobna. Nie będę wam wymieniał dokładnych ulic, no bo to szczerze mówiąc, patrząc w tym momencie na mapę, która jest czerwono-czarna, nie ma zdecydowanie żadnego sensu. Jeżeli są jakieś miejsca szczególne, w którym stoicie bardzo, bardzo długo, albo jakieś wypadki, to możecie też do nas zadzwonić pod numer 618750213. Gdzie to jest? Ja bym chętnie się dowiedział, gdzie jest najgorzej. Może ranking zrobimy? O! To jest plan na dzisiaj. Do godziny 10 robimy ranking najbardziej zakorkowanych miejsc.

Koczule mówię od Natalii Grosiak na liście aferowych nowości. Moi drodzy, jeżeli zastanawialiście się, czy na Natalię Grosiak można akurat zagłosować w aferzastej, to ja przychodzę wam z odpowiedzią i mówię tak, w propozycjach się znajduje. Tak samo jak Żyni, tak samo jak Molk, tak samo jak Fusy i tak samo jak Chłopcy z Miasta. Jeżeli chcielibyście, to zapraszam. Do jutra, do południa można oddać swój głos na notowanie 1745. Afera.com.pl/aferzasta. Tam wszystkie szczegóły, tam lista. No i tam przede wszystkim rozpiska utworów, które możecie wybrać. Zapraszam serdecznie na Aferzasta. Już jutro po 20 się rozpocznie.

0: Nie potrafię przestać.
1: Zastanawiam się, czy ten Zbigniew Zamachowski to jest naprawdę Zbigniew Zamachowski, czy to jest wycięty Zbigniew Zamachowski, czy to jest AI Zbigniew Zamachowski. Chociaż jest w tytule napisany fit Zbigniew Zamachowski, więc to może być realny Zbigniew Zamachowski. Na pewno prawdziwy jest Arkadiusz Augustiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Niestety nie Zbigniew Zamachowski. Serwis informacyjny przed nami, ale my nie o serwisie, my o rzeczach ważnych. Który Szrek jest najlepszy?
2: Boże kochany, ja czekam na ten nowy na pewno.
1: Jezus, ale ja Maria, dlaczego?
2: Sentyment, chcę zobaczyć, jak oni to zrobili, mimo wszystko, co nie, ale sentyment mam do jedynki i dwójki przede wszystkim, mimo wszystko.
1: No to bardzo dobre wybory, ja chyba największy sentyment mam, chciałem powiedzieć, że do trójki, po czym uświadomiłem sobie, że nie pamiętam zupełnie, o czym było
2: Szrek 3. Też nie pamiętam, tak samo ze Szrekiem Forever mam, też nie pamiętam, o czym
1: Szrek Forever
2: było.
1: To akurat pamiętam, bo tam była ta gęś i ten diabeł, który podpisywał cyrografy.
2: To chyba byłem za młody, kiedy to oglądałem, bo jedynkę i dwójkę to nawet ostatnio obejrzałem sobie, tak dla powtórzenia, ale trójki nie zdążyłem.
1: O, szanowny pan Mikołaj Pluciński, który realizuje naszą audycję, mówi, że był w kinie nawet na
2: Ja też byłem w kinie na Foreverze, tak.
1: Ja chyba na Szreku w kinie nie byłem nigdy i bardzo z tego powodu ubolewam. Mam nadzieję, że
2: za rok
1: gdzieś zagrają.
2: Chyba.
1: Nie, no na nowego to nie ma po co. Nowy serwis informacyjny to jest jedyne to, co się liczy. Na 3 minuty przed 9:00.
2: Arek Augustiak, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Poznaniu realizuje warty ponad 11 milionów złotych projekt cyfrowej transformacji. Finansowany on jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Celem tej

0: Na antenie Radia Afera.
1: Od niedzieli Poznań staje się tenisową stolicą Polski. Rozpoczyna się wtedy 31. edycja Enea Poznań Open. Do stolicy Wielkopolski przyjadą zawodnicy z pierwszej i drugiej setki rankingu ATP, w tym też uczestnicy wielkich szlemów. Warto zwrócić uwagę na kilka nazwisk.
2: Z graczy tego najwyższego poziomu to mamy Argentyńczyka Diaza, Czecha Kolara, który już tam był w pierwszej setce i dobrze grał. Jan Choński, bardzo dobre nazwisko, bardzo dobry gracz, korzenie polskie, Anglik, 30-letni, ale cały czas w czołówce.
1: Mówił dyrektor turnieju Krzysztof Jordan. Tegoroczna pula nagród wynosi w sumie ponad 160 tysięcy euro. Zwycięzca zgarnie blisko 24 tysiące euro nagrody. Enea Poznań Open potrwa do 20 czerwca. Od niedzieli do środy włącznie. Wstęp tam jest bezpłatny. Studia to nie tylko nauka, to również czas na rywalizację, potwierdza to Kolegium Da Vinci, na którym ostatnio odbyły się akademickie mistrzostwa Poznania i Wielkopolski w Counter-Strike 2. Wydarzenie okazało się mieć bardzo duże zainteresowanie.
3: Dzięki organizacji środowiskowej udało nam się wprowadzić tą dyscyplinę do całokształtu puli wszystkich dostępnych i wiemy jedną rzecz. Wiemy, że młodzi gracze na pewno grają i chcemy im stworzyć przestrzeń, aby mogli to robić tak naprawdę też w środowisku akademickim.
1: Tłumaczył nam koordynator sekcji eksportowej Kolegium Da Vinci Kacper Kubiak. Organizatorzy są na tyle zadowoleni z tegorocznej edycji turnieju, że nie wykluczają kolejnych takich zawodów w przyszłości.
0: Przystanek informacja.
1: PKE czeka modernizacja. Podpisano na to już umowę. Największą zmianą będzie możliwość korzystania z taryfy przystankowej bez karty PKE. Za przejazd będzie można zapłacić zbliżeniowo kartą płatniczą, telefonem lub smartwatchem. W pojazdach komunikacji miejskiej pojawi się także blisko 5 tysięcy nowych kasowników wyposażonych m.in. w czytniki kodów QR. Jak podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego, nowe rozwiązanie mają ułatwić podróżowanie mieszkańcom, turystom i osobom korzystającym z komunikacji okazjonalnie. Pierwsze efekty modernizacji pasażerowie mają zobaczyć w 2028 roku. Co ważne, dotychczasowe karty PKE nadal będą działać i pozostaną w użyciu. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny ostatni o godzinie 9.57.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na zegarku wybija, a to oznacza, że kurę witamy po raz kolejny.

0: 11 dzień czerwca mamy w kalendarzu, to czwartek. To oznacza, że jeden dzień do weekendu nam został, a to informacja zdecydowanie najważniejsza. Panie Areczku, czy to informacja najważniejsza?
1: Przepraszam, właśnie przeglądałem już dalsze informacje i nie wiem, co...
0: Że jeden dzień do weekendu nam
1: został.
0: Jeden
1: dzień do weekendu, tak, to jest bardzo ważna informacja.
0: Ale czy najważniejsza?
1: Tak. W tym momencie tak.
0: Ważniejsza niż cały serwis informacyjny.
1: Czytam teraz tak. Różne inne ciekawe rzeczy.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę wyłączyć już panu mikrofon. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiła, Radomiła i Fortuna to obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tak właśnie zamyka się usta prawdziwym dziennikarzom, moi drodzy. Właśnie w taki sposób. Prosi się o wyłączenie mikrofonu. Międzynarodowy Dzień Zabawy. A to z tego powodu właśnie dzisiaj w tym kierunku. Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego. To święta, które są wpisane. No i mamy jeszcze przysłowie. W czerwcu się pokaże, co nam Pan Bóg da w darze. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. O, tak to szło. Tam, bo wcześniej powiedziałem trochę inaczej i się pomyliłem. No, moi drodzy, nie mylimy się z kolei z informacją następującą. Etnoport się zaczyna dzisiaj. No i my o tym etnoporcie sobie powiemy słów kilka. To zaraz, jak Nick Shane skończy, to my zaczniemy.

0: 6 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, a z nami na łączach jest już Anna Gruszka z Biura Prasowego Centrum Kultury Zamek. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Rozmawiamy o Etnoporcie, ponieważ kolejna edycja, 19 edycja festiwalu rozpoczyna się już dzisiaj, moi drodzy. Będzie trwała do niedzieli. Festiwal, o którym zawsze myślałem w taki sposób, po co to jest? Co to w ogóle jest? Dla kogo to jest? No i zrozumiałem, dla kogo to jest. To jest po prostu dla osób, które szukają czegoś nowego. Dobrze myślę?
1: To osób, które szukają czegoś nowego. Mamy oczywiście wśród naszej publiczności osoby, które naprawdę przyjeżdżają na ten Etnoport od 19 lat, bo mamy 19 edycję. Więc ja sobie myślę też o tym Etnoporcie jako takiej możliwości posłuchania muzyki z całego świata. I to naprawdę, jak mówimy z całego świata, to z całego świata. Przyjeżdżają do nas goście z Maroka, Republiki Południowej Afryki, Iranu, Turcji, Hiszpanii. Między innymi oczywiście będą też artyści z Polski. Sam festiwal adresujemy oczywiście do wszystkich. Zapraszamy i dorosłych, i młodzież, i dzieci na specjalną sekcję Małe Etno. Ale myślę, że to jest taka okazja, żeby po pierwsze liznąć trochę tej muzyki tradycyjnej. I to takiej naprawdę muzyki tradycyjnej z różnych zakątków świata, ale w takiej nowoczesnej formule, bo większość tych koncertów i projektów, które usłyszymy podczas Etnoportu, to jest muzyka, która czerpie z korzeni, czerpie z tradycji, ale łączy ją często z jakimiś postrokowymi dźwiękami, z elektroniką, więc to jest taka opcja przyjrzenia się tradycyjnej, ale bardzo współczesnej muzyki z całego świata.
0: Tak, ja przepraszam, bo ja chyba złego słowa użyłem na samym początku, nowej muzyki, w sensie nieznanej nam. O,
1: takiej.
0: Bardzo od nas dalekiej, takiej, której prawdopodobnie nigdy w życiu nie moglibyśmy usłyszeć, no chyba, że właśnie na Etnoporcie wybierzemy. Powiedziałaś o wielu tych miejscach i ta mnogość miejsc mnie bardzo zawsze zaskakuje i przede wszystkim, co mnie zaskakuje, to ogarnięcie tego wszystkiego, nie tylko ze strony naszej, jako ze strony obserwatorów, no bo to jest łatwiejsze, ale ze strony osób, które to wszystko przygotowują, no bo mnogość państw, mnogość stylów, mnogość gatunków. Jak to wszystko zebrać ze sobą?
1: Jeszcze do tego dochodzi mnogość języków wszystkich artystów, którzy nas odwiedzają. No, nasza ekipa, która przygotowuje ten festiwal na czele z dyrektorką Bożeną Szotą, to są osoby, które ten festiwal przygotowują już naprawdę od lat i w tej muzyce świata są absolutnie osadzone, jeżdżą po całym świecie szukając i słuchając tych artystów, więc dzięki temu możemy naprawdę zaproponować przekrój wyjątkowej muzyki z całego świata. Jesteśmy już na szczęście na absolutnym finiszu przygotowań, więc już czekamy na koncert otwarcia. Otwarcie bram. Dzisiaj zaczynamy koncertem otwarcia o godzinie 19:00. Kimmo Pohjonen, fiński akordeonista, wyjątkowo w duecie, nawet więcej niż w duecie z orkiestrą Polskiego Radia Kameralną Amadeus. Niestety na ten koncert już jest wyprzedany, ale zapraszamy potem od 21:00. Przenosimy się na dziedziniec zamkowy i tam usłyszycie polsko-białoruski zespół Hajda Banda, a potem po tańcówka z kapelą Odloty, więc na dziedzińcu od późnych godzin wieczornych do rana bawimy się przy muzyce tradycyjnej. Zapraszam serdecznie na tą potańcówkę, bo to jest możliwość, żeby usłyszeć polską tradycję i to taką naprawdę in crudo. Osoby, które tworzą ten zespół, uczyły się od mistrzów tradycji i jeżeli kojarzycie polską muzykę tradycyjną jako taką cepeliową trochę zespół Śląsk czy Mazowsze, to tu usłyszycie muzykę, która jest transowa wręcz. To jest rzeczywiście świetne doświadczenie posłuchać, jak ta muzyka jest niezwykle rytmiczna i wciągająca i jako my, jako te osoby tańczące na deskach na dziedzińcu zamkowych, sami jesteśmy instrumentem też.
0: O, no to ładnie się to wszystko dopełnia. No właśnie, bo wydaje mi się, że muzyka tradycyjna i folk są takimi elementami muzycznymi, takimi elementami kultury, które na wielu etapach zostały trochę zapomniane, jeżeli chodzi o słuchaczy, no bo oczywiście nie chodzi mi o samych artystów, którzy rozwijają to wszystko i zmieniają przede wszystkim to wszystko, to co powiedziałeś w ogóle na samym początku tej audycji, że no to już nie zawsze jest po prostu sama w sobie muzyka tradycyjna, ale muzyka tradycyjna z elementami też zupełnie nowymi. Przede wszystkim muzyka tradycyjna, która przez te nowe formuły, nowe pomysły, nowe elementy i nową technologię przede wszystkim przechodzi. I to jest bardzo ciekawy tytuł, kierunek, jak połączyć to stare z tym nowym.
1: Tak, myślę, że też dla wielu słuchaczy szansa na posłuchanie muzyki, która może jest bardziej dostępna, czy bardziej lubi. Czy te nowoczesne motywy to jest coś, czego my teraz słuchamy. I to jest opcja, żeby poprzez te nowoczesne wykonania trafić też do tych źródeł. Mhm. Inna sprawa jest taka, że rzeczą, która też mnie osobiście fascynuje, jest to, jak różne kultury, muzyki z różnych obszarów potrafią się spotkać, znaleźć wspólne wątki i wejść w taki dialog. Między innymi usłyszymy zespół Stringed Compass, to są muzycy z Syrii i Kolumbii, czyli bardzo odległych terenów, a jednak potrafią gdzieś się spotkać i znaleźć wspólne źródła tej muzyki, która razem świetnie brzmi. Więc to jest naprawdę okazja, żeby odkryć muzykę, a razem z tą muzyką naprawdę kultury całe z różnych obszarów świata, tym bardziej, że podczas Etnoportu nie są to tylko koncerty, mamy też całą sekcję Wsłuchaj się w świat, gdzie będą odbywać się pokazy filmowe czy dyskusje o książkach, więc będziemy też sięgać do takich społecznych wątków, trochę politycznych, ze względu na to, że mamy oczywiście cały czas napiętą sytuację polityczną. Mhm. Chcemy wejść w dialog z różnymi osobami i spotkać się z ponad podziałami, zagłębić się w te kultury i naprawdę nawzajem się po prostu poznać.
0: Na mundialu się nie uda, to w Poznaniu na Etnoporcie się uda ponad podziałami.
1: Tak, zapraszamy.
0: A propos tej muzyki, a propos kultury i a propos różnorodności tej kulturowej właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo można jeszcze spojrzeć nie tylko na same kultury i na same społeczeństwa, które w tych krajach się tworzą, w tych krajach żyją, ale na to, jak muzyka i samo podejście do muzyki się na całym świecie różni, no bo my w Polsce jesteśmy bardzo sformalizowani, tak jak cały świat zachodni, i działamy na podstawie muzyki właśnie tak zwanej zachodniej. No ale ta cała muzyka wschodnia to zupełnie na innych zasadach w wielu miejscach działa. Na zasadach, o których my nawet nie myślimy, bo nie wiemy, że takie zasady mogą istnieć. I to jest chyba też bardzo ciekawy aspekt muzyczny.
1: Tak, no żyjemy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w takiej europejskiej kulturze bardzo nastawionej między innymi na indywidualizm, a w trakcie naszych wydarzeń będzie można posłuchać projektów, które mają taki też głębszy społeczny wymiar. Między innymi chóru Tanda Choir, muzyków, który ten zespół jest oczywiście zespołem muzycznym, ale on jest też szansą na i opcją na zaangażowanie takie społeczne, budowanie społeczności wśród osób, które tę muzykę tworzą, wśród młodszych też artystów. Więc rzeczywiście to jest taka szansa naprawdę na przekrojowe, ale też takie globalne spojrzenie. No i oczywiście te tradycje muzyczne są bardzo różne, nawet jeżeli chodzi o same wątki związane z jakąś harmonią. No oczywiście ci muzycy, którzy między innymi Kapela Odloty, oni grają rzeczywiście taką tradycyjną muzykę, jak to się mówi, in crudo, więc ona nie ma tyle naleciałości, powiedzmy, muzyki zachodniej. No ale w przypadku występów, gdzie ta tradycja łączy się z tą muzyką współczesną, jak myślimy o tej muzyce współczesnej, to tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to jest ta tradycja muzyki zachodniej, elektroniki, muzyki rockowej, które oczywiście mają swoje źródła w przypadku muzyki rockowej, chociażby...
0: Wszystko wywodzi się od bluesa, koniec końców.
1: Wszystko właśnie, wywodzi się od bluesa, więc wszystko i tak wychodzi z naszej kolebki, czyli z środkowej Afryki, na obecny stan badań. I myślę, że to jest też... Przez to też muzycy właśnie z różnych krajów mogą ze sobą pracować. Aha. I myślę, że to jest i dla... Często jest też tak, że i to dla słuchaczy, osób, które przyjdą na koncerty, jest szansa, żeby poznać nową muzykę, ale też widzimy, że muzycy, którzy występują, przychodzą na inne koncerty, też posłuchać czegoś, co może znają, a też odkryć coś nowego. Więc często jest tak właśnie, że na Etnoport nie idzie się na jakieś super konkretne koncerty, czy zna się wszystkich muzyków. To jest szansa, żeby rzeczywiście odkryć nową muzykę, jeżeli szukać. Jeszcze zdążycie szukać. To na Spotify'u i na YouTubie znajdziecie etnoportowe listy, playlisty muzyków, którzy wystąpią w tym roku, więc jeszcze dzisiaj możecie sobie odpalić taką playlistę, posłuchać, zobaczyć, co najbardziej was interesuje i zaplanować swoją obecność na festiwalu.
0: No tak, i zapraszamy na to bardzo serdecznie, bo tak jak powiedzieliśmy, każdy inny festiwal, to wiecie, to samo i zawsze ta muzyka zachodnia. No a tutaj, moi drodzy, nowe rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie słyszeliście. nowe w znaczeniu takim, że dla danej jednostki nowe.
1: Tak, oczywiście.
0: Rzeczy, których nigdy nie słyszeliście, rzeczy, których się nawet nie spodziewacie, że moglibyście usłyszeć, więc zapraszamy bardzo serdecznie. To jeszcze od ciebie bym na sam koniec zaproszenie poprosił dla naszych słuchaczy.
1: Tak, zapraszam was serdecznie. To będą 4 dni naprawdę wejścia w niesamowitą muzykę, w muzykę, która wszystkich nas, podejrzewam, zaskoczy. Zaczynamy dzisiaj i kończymy w niedzielę i liczymy na to, że odwiedzicie nas na całym festiwalu. Są dostępne jeszcze karnety 3-dniowe, bo liczymy na to, że w tym centrum Poznania, na naszych 3 scenach, naprawdę wydarzy się atmosfera festiwalowa. Będziemy całe dnie spędzać w zamku i w okolicach, na dziedzińcu zamkowym. Po prostu wtopimy się w tę muzykę, zapominając o reszcie świata na te 4 dni.
0: A start dzisiaj o godzinie 19. Z tej w sali wielkiej. Anna Gruszka z Biura Prasowego Centrum Kultury Zamek była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci bardzo pięknie.
1: Dziękuję również.
0: 17 minut po 9.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

No i takim śladem sobie poszliśmy razem z Justyną Święc, razem z Fiszem Madę Tworzywem. Bardzo ładnie na 27 minut. Po 9 zaglądamy jeszcze na listę nowości. Ciało elektryczne. Jeżeli było spokojniej teraz, no to w tym momencie już ten spokój nam odpadł, moi drodzy. Michał Kisielewski do nas przychodzi ze swoją najnowszą propozycją, a o tej propozycji poczytacie na naszej stronie więcej.

0: W zeszłym tygodniu zapowiadaliśmy wam, że z wododziałem to my już kończymy, moi drodzy. No ale tak się czasami w życiu układa, że jak myśli się, że coś już jest zakończone, to potem się okazuje, że jeszcze raz. No to i tak będzie też w tym momencie. Cyklicznie o podróżach, moi drodzy, o godzinie 9:30. O wododziale, proszę bardzo.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Dzisiejsza rozmowa jest finałową rozmową z Olgą Bejgą, która podczas jednej ze swoich podróży pokonała szlak The Great Divide Mountain Bike Route, czyli wielki górski rowerowy szlak wododziału kontynentalnego. Ależ to jest długa nazwa. Na szczęście, albo na nieszczęście, już po raz ostatni ją wymawiam, chociaż kto wie. Cześć, Olgo.
3: Cześć.
2: No a ja jeszcze przypomnę słuchaczom, że jeżeli temat wydaje wam się interesujący, no to każda rozmowa z Olgą i z poprzednimi gośćmi jest do przesłuchania na Spotify Radia Afera. W tym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o ciele, a konkretnie jak ciało znosi taki wysiłek. Może jakie są sygnały od ciała, które mówią o tym, że należy odpocząć, albo jak odróżnić takie sygnały od zwykłego zmęczenia.
3: No ja nie jestem na pewno najlepszą osobą, która może o tym mówić, ponieważ ja mam wrażenie, że teraz już trochę im dłużej jeżdżę, tym bardziej się wsłuchuję to swoje ciało, ale przez to, że to była taka pierwsza, dłuższa wyprawa i my wtedy byliśmy tacy po prostu nakręceni na tą jazdę, to my dużo rzeczy nie wsłuchiwaliśmy się tak dobrze w nasze ciała w tamtym czasie, bo faktycznie my przez te 49 dni zrobiliśmy sobie 4 dni przerwy pomiędzy. Więc mniej więcej codziennie przekonywaliśmy około 100 kilometrów i nie wiem tam, czyli co powiedzmy 10 dni, albo 12, nie wiem jak to podzielić, teraz już matematyka. Więc nie robiliśmy tych przerw za dużo i też, ale właśnie Adam wziął taką piłeczkę, więc się masowaliśmy i to był nasz jedyny ratunek na te nasze po prostu napięte nogi. Ale właśnie, no nie wiem, dla mnie po prostu jazda na rowerze jest tak sama w sobie relaksująca i taka po prostu, ja jestem jakoś tak uzależniona od zmieniających się krajobrazów, że ja często zapominam po prostu o moim ciele, że po prostu jadę i się napawam tą jazdą i faktycznie jak już padam wieczorem do namiotu, to wtedy czuję, o dobra, dzisiaj faktycznie było mocno, albo właśnie, że... Ale następnego dnia rano po prostu wstawaliśmy, jechaliśmy dalej, bo jakoś byliśmy w takim właśnie w takim trochę cugu jazdy. Teraz im dłużej jeżdżę i też już więcej mam za sobą jakichś dłuższych wypraw, to faktycznie wiem, że trzeba sobie robić częściej te przerwy, no bo to po prostu jest dobre dla regeneracji ciała i... No, ale to trzeba sobie powoli się, każdy musi się tego na własnej skórze nauczyć.
2: No jasne. Ja na swojej dłuższej wyprawie wytrzymałem 3 dni bez dnia przerwy. 4 dni na 49 dni, chyba tak? To naprawdę robi wrażenie coś takiego. To jest wyczyn. Tak myślę, no bo jechaliście we trójkę i zastanawiam się, czy ważnym czynnikiem u was było takie dostosowanie do siebie pod kątem kondycji fizycznej.
3: W sumie tak i nie, bo my już ze sobą wcześniej gdzieś jeździliśmy i ja wiedziałam, jak chłopaki jeżdżą i oni wiedzieli, jak ja jeżdżę. I może ten pierwszy tydzień był jakiś taki, że się trochę jeszcze gdzieś tam właśnie dostosowywaliśmy, ale mniej więcej akurat, no muszę przyznać, że w naszym przypadku to było łatwe, bo my jakby siebie znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy po prostu, jak mniej więcej to może wyglądać i też potrafiliśmy sobie jakoś tam to zakomunikować, jak ktoś musiał właśnie. Pierwsza przerwa była dlatego, że Kamiś właśnie sobie naciągnął Achillesa i mówimy, dobra, to dzisiaj jest dzień przerwy, niech odpocznie noga, nie? I tak to wyglądało.
2: Słuchaj, złamałeś nogę, więc możemy pozwolić sobie na pół dnia odpoczynku, potem musimy jechać dalej. Mówiłaś w naszej rozmowie, przed tą rozmową, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że asfalt cię nudzi. Dlaczego?
3: Kurczę, no to jest takie, nie wiem, no pytanie, dlaczego, w sensie nie mam na to jakiejś takiej odpowiedzi. Chyba ja po prostu lubię, jak jest tak trochę ten teren się zmienia, że ja muszę trochę kombinować jadąc tym rowerem, muszę uważać, jakby, że właśnie nie ma takiej jakby monotonii, bo asfalt jednak ci daje to, że suniesz po prostu i to sunięcie jest przyjemne, ale ja przez to może, że mam jakąś taką, nie wiem, akurat w taki sposób jakoś, nie wiem, świat odbieram, że na klubie jak coś się pojawia i ja muszę coś z tym zrobić, nie? Że właśnie nie, że jestem w jakimś tunelu po prostu i lecę, tylko cały czas dostaję jakiś taki mały bodziec, że o tutaj ten, tutaj muszę uważać, tutaj kałuża, tutaj coś tam. A jeszcze, no i też lubię jakby szutr i w ogóle też jeżdżenie gdzieś tam w trudniejszym terenie, no bo też te widoki są fajniejsze i też te, no jakieś takie wyzwania, to jest po prostu jakoś tak mnie bardziej stymuluje i niż taki właśnie gładziutki asfalt.
2: No ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnimi czasy dochodzę do takiego wniosku, że gdy planuje się trasy rowerowe, to to jest właściwie ciągły kompromis pomiędzy tym, czy wolisz mieć ładniejszy widok, czy wolisz mieć wygodniejszą trasę. Zazwyczaj jest tak, że im wygodniejsza ta trasa, tym ten widok jest nudniejszy. Ja też jestem raczej po tej stronie, która woli się troszeczkę przemęczyć, zapiaszczyć swój napęd, być może coś tam przebić, ale zobaczyć coś ładniejszego, także rozumiem cię na tym poziomie. No i takie duże pytanie na koniec. Dlaczego ciągnie cię do takich wypraw?
3: Ojej, to jest pytanie dlaczego, bo chyba lubię po prostu, ja lubię być w jakichś nowych przestrzeniach, lubię jakby stymulować się tą zmianą po prostu otoczenia, tym, że mogę jakby używać swojego ciała po prostu też, że jakby te wszystkie rzeczy, które daje rower w ogóle i też to bycie cały dzień na dworze, że te jakby zmieniająca się pogoda, jakby to wszystko jest dla mnie jakby zawsze tyle mi daje po prostu różnych fajnych doznań, bodźców i w ogóle, że no jakby, no ja na rowerze chyba jestem po prostu najszczęśliwsza jak mogę i to jest takie chyba najprostsze, co mi przychodzi do głowy, no więc tak.
2: I tą z pozoru prostą, ale w sumie to piękną odpowiedzią kończymy cykl rozmów o szlaku wododziału kontynentalnego, nie będę już przytaczał jego bardzo długiej amerykańskiej i polskiej nazwy.
3: Jak co można mówić, GDMBR i to jest skrót i oni tak mówią.
2: GDMBR, trudne dla dyslektyków, ale jeżeli ktoś tej dyslekcji nie ma, to pewnie łatwo będzie mu w ten sposób zapamiętać. No i na tym stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rozmowy.
3: Super, dzięki również.
2: No i po raz ostatni. Żegnają się
3: Olga
2: i Bartek.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
2: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Autopromocja. Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00. Time to wake up.
5: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
6: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja.

No i proszę bardzo, taka propozycja od Editors, moi drodzy. Na naszej antenie, by nowość była przed chwilą, to chyba też zajrzymy sobie w tym momencie na listę aferowych nowości, no bo jeżeli tak to jest ustawione, to czemu by nie? Był już dzisiaj jazz, to rzecz naprawdę dobra. No to teraz zajrzymy do czegoś, co na jazzie na początku się dużo opierało i do artysty, który na jazzie dużo na początku się opierał. Potem te kierunki jazzowe połączył z innymi kierunkami muzycznymi i zaczął tworzyć bardziej w elektronicznych aspektach. No a teraz? Teraz to się jeszcze przekonamy, jak to wszystko wygląda. To Żyni, który przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem Inside My Head.

No i było i jazzowo, było i elektronicznie, i było z tymi wszystkimi dodatkami, których opisać również nie potrafiłem. To Żyni, to była lista aferowych nowości, moi drodzy, a jeżeli chodzi o nowości, to ja zaglądam do tego, co dzieje się w Finlandii. Tam nie o nowościach muzycznych, a o nowościach, jeżeli chodzi o myśliwce, ponieważ myśliwce z Poznania lądowały właśnie w Finlandii. Uwaga, uwaga, jakby lądowały na lotnisku, to temat taki jak i żaden, ale przez to, że lądowały na drodze, no to można już o tym coś więcej powiedzieć. To niezwykła droga, tylko uwaga, uwaga, specjalnie pod to przygotowany drogowy odcinek lotniskowy. Tak to się profesjonalnie nazywa. No i na tym drogowym odcinku lotniskowym, który to jest wykorzystywany po prostu jako zwykła droga w momencie, kiedy tam samoloty nie lądują, F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego lądowały, dodatkowo jeszcze M-346 Bielik z 41. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego. Gdyby to była również jakaś autostrada w polu. O, no to powiedzielibyśmy, to są profesjonaliści, oni wiedzą, jak lądować w każdym miejscu, ale dookoła tej drogi wszędzie były drzewa, więc trzeba było taki manewr wykonać naprawdę, naprawdę precyzyjnie. No i Polakom to się udało. Takie tam szkolenie, żeby zobaczyć, czy nasze samoloty lądują w Finlandii na ulicach. Proszę bardzo, zostało wykonane i to zostało wykonane jeszcze w jakim stylu. W internecie możecie sobie zobaczyć filmik z tego, jak to przebiegało. Polecam. Ładne to są obrazki i z wnętrza samolotu, i z zewnętrza samolotu. To wszystko na kanałach 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Poznań Krzesina oczywiście. Zapraszam. Możecie nam napisać również swoje wrażenia z tego, jak to dla was wyglądało. Faranek@afera.com.pl. Do 10:00 przypominam, adres mailowy jest otwarty.

0: Szanowny pan Arkadiusz Augustiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, że masz mikroplastik w sercu?
1: No pewnie mam, ale staram się to ograniczać.
0: Wyprowadzasz ze swojego serca mikroplastik, jak rozumiem.
1: Tak, tak, nie tylko mikroplastik.
0: A czy ty wiesz, że mikroplastik znaleziono nawet na szczycie Mount Everest?
1: A co on tam robił?
0: No nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że leżał i sobie chillował po prostu.
1: Czy zaliczamy go w takim razie jako jednego ze zdobywców?
0: Oj, nie jednego ze zdobywców, bo tam dużo mikroplastycznych elementów było, więc prawdopodobnie każdy z takich...
1: Mikroplastycznych czy mikroplastikowych?
0: Mikroplastikowych elementów było, więc wydaje mi się, że każdy z tych mikroplastików powinien być określony jako osobna osoba.
1: Jeszcze
0: albo osobny byt.
1: Też powinni płacić za te wejście.
0: To na pewno.
1: Bo za wejście się płaci przecież.
0: To na pewno powinni płacić, żeby potem miał kto to wszystko posprzątać. No jest to problem, ja widzę, że o tym problemie, w serwisie informacyjnym tak się złożyło, wylosowało. Akurat chciałem o godzinie 9:57 o mikroplastiku porozmawiać.
1: No przypadki się nie zdarzają.
0: Według mnie to przeznaczenie, a nie przypadek.
1: A to chyba, że to.
0: Wiesz co, pisać o przeznaczeniu można dużo, na przykład przeznaczeniem jest również to, że ty w czwartek jesteś i ja w czwartek jestem i że mamy 9:57, a to czas na serwis informacyjny.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Wraca temat tzw. Bramy Zachodniej. Grupa poznańskich radnych skierowała do prezydenta Jacka Jaśkowiaka interpelację dotyczącą planowanej inwestycji w rejonie ulic Polskiej i Dąbrowskiego. To właśnie tam od lat planowane jest stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego z pętlą tramwajową, parkingiem typu park and ride oraz infrastrukturą dla rowerzystów. Inwestycja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i korki, szczególnie na ogrodach i woli. Radni pytają m.in. o harmonogram prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możliwość zabezpieczenia środków w budżecie miasta oraz działania związane z pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Dodają przy tym, że mieszkańcy od lat czekają na realizację tego projektu. Prezydent ma 2 tygodnie na odpowiedź. Mikroplastik stał się niewidocznym elementem naszej codzienności. Trafia do organizmu wraz z wodą, jedzeniem i powietrzem. Jego cząsteczki, które mają średnicę mniejszą niż 5 mm, znajdowane są w krwi, w sercu, a nawet w mózgu. Aby ograniczyć ich obecność, należy robić konkretne rzeczy.
2: Niestety to się uwalnia, ten mikroplastik, zarówno podczas takich mechanicznych prac typu krojenie na desce, czas korzystania z mikrofalówki. Ogólnie, gdy podgrzewamy plastik, te drobiny się uwalniają i tutaj przyłączy się do tego chóru, że tak powiem, entuzjastów wodociągów poznańskich. Nie powinniśmy kupować butelkowanej wody mineralnej w butelkach plastikowych, tylko pić wodę kranową, która w Poznaniu jest fantastyczna, jest absolutnie zdatna do picia i korzystać ze szklanych naczyń.
1: Tłumaczył w studenckim patrolu doktor habilitowany Łukasz Łapaj z ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego imienia Wiktora Degi. Całą rozmowę o mikroplastiku i jego wpływie na ludzki organizm możecie znaleźć na naszym Spotify.
3: Ty też tworzysz radio.

0: Lecie na 98,6.
1: Siatkarskie emocje wracają na Drusałkę. Jutro startuje Plaża Wolności. Do niedzieli najlepsi siatkarze i siatkarki plażowe z Polski będą rywalizować w eliminacjach mistrzostw kraju. Poza tym do turnieju zgłosiło się rekordowe 108 drużyn, a na boiskach pojawią się także zawodnicy z Czech, Litwy, Ukrainy i Libanu. Organizatorzy liczą na wielkie sportowe emocje.
2: Dużo emocji zawsze przez sport gdzieś tworzy tą aurę taką pozytywnych emocji. Przynajmniej ten sport. Jest trochę rozczarowań, bo ktoś przegrywa, jest trochę euforii. Kibice się angażują, kibicują.
1: Mówił organizator wydarzenia i czterokrotny mistrz Polski w siatkówce plażowej Damian Lisiecki. Co ważne, wstęp na trybuny jest bezpłatny. Tą informacją też kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 10 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy po raz ostatni kurę na antenę.

No tak, i z tym mikroplastikiem to jeszcze tak się wylosowało, że nawet zgadłem, gdzie szanowny pan Arkadiusz Ogłościak ma ten mikroplastik. A przed specjalistą byłem, tak to się wszystko ułożyło. Z kolei patrząc do kalendarza, to mamy 11 dzień czerwca. To czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Zabawy, Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego w kalendarzu jeszcze się znalazł. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. To przysłowie na dzisiaj, które również zostało do kalendarza wpisane. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Na sam koniec jeszcze trzeba rozwiązać konkurs. Uwaga, uwaga, uwaga. Konkursem dzisiaj były wejściówki na Dire Straits Symfonicznie w Teatrze Wielkim z Kubą Badachem, Markiem Napiórkowskim, Krzysztofem Heredzinem. Więc kilka odpowiedzi do nas spłynęło. No i jedna mnie chyba zaskoczyła. Tak spoglądając na całą listę. Ola napisała, że Dire Straits to nie moja bajka, więc nie mam ich ulubionego utworu. No i na tym ta wiadomość mogłaby się skończyć, ale jest dopisek jeszcze. Kocham Marka Napiórkowskiego, Kubę Badacha, Krzysztofa Heredzina tak bardzo, że sama nie wiem, którego najbardziej, więc każdy utwór z ich wykonaniem na pewno byłby moim ulubionym. No i to jest piękna wiadomość. Olu, wybierzesz się na ten koncert za chwilę w wiadomości tekstowej. Będę wysyłał do ciebie wszystkie szczegóły. Dziękuję również wszystkim innym, którzy wysyłali. No, niestety, wygrany może być jeden. A na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy jeszcze do kalendarium, moi drodzy. Dlaczego? No bo w roku 1992 urodziła się Pola Chobot. Znana z takiego projektu głównie jak Pola Chobot i Adam Baran. Z tego powodu gramy, chodźmy do mnie na sam koniec. Dziękujemy wam serdecznie. Mikołaj Pluciński, Arkadiusz Augustiak, Kamil Strużyński. Od 6.30 byliśmy z wami. Życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznań.

iskre, jaskrę, pod niej mi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Autopromocja.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś 11 czerwca, na który przypada Międzynarodowy Dzień Zabawy. Z tego powodu przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji kulturalnych, aby zapewnić Ci udane świętowanie. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Znasz może świetliki? I nie, nie mówię o tych pięknych stworzeniach, a o zespole. Założyciel grupy, Marcin Adam Świetlicki, to poeta, powieściopisarz, dziennikarz oraz wokalista. W towarzystwie profesora Tomasza Kunza odbędzie się spotkanie autorskie z obydwoma autorami, które poprowadzi dr Jarosław Borowiec. Tematem wydarzenia będą utwory Wypisany Świetlickiego oraz Świetlicki Osobność Kunza. Pałac Działyńskich o godzinie 18. Czym jest bestseller? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na panelu Festiwalu Ludzi Książki. W rozmowie wezmą udział pisarka Magda Genow, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego Monika Kaczmarek oraz bookstagramerki Aleksandra Leśniak i Justyna Wachowska. Tematy trendów literackich, produkcji bestsellerów oraz klasyków w dzisiejszym świecie będą kluczem tego wieczoru. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich o godzinie 18. Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich, nawet do Ciebie.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Panda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe.
4: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Gdybyś była moja, mielibyśmy spokój. Żadnych wojen i pożarów, nieprzyjaciół ani wroga.

0: Wybiła godzina 15, to czas na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Mamy dzisiaj 11 czerwca. Dawno mnie tutaj nie było, bardzo się za wami stęskniłam. I dzisiaj imieniny obchodzą Paula, Barnaba, Eustazy. Więc wszystkim obchodzącym imieniny życzymy na wszystkiego najlepszego.
2: Mamy też takie nietypowe święta i jedno mi się bardzo podoba, bo jest Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc dzisiaj będziemy się dużo bawić.
0: Jaka była twoja ulubiona zabawa, kiedy byłaś dzieckiem?
2: A to może będzie nasze pytanie konkursowe, które już konkurs przedstawimy niedługo, myślę. A za realizację dzisiaj odpowiada Olga Grumowicz, a za mikrofonami
0: Natalia Rutkowska oraz
2: Zofia Frankiewicz. W programie właśnie będzie niedługo konkurs, będzie kalendarium oraz opowiemy o tym, co dzieje się w Poznaniu, także zostańcie z nami do godziny 16:00.

0: A teraz, jak zapowiadała Zosia, mamy dla Was konkurs.
1: Tak, i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc jeżeli chcecie się dobrze bawić już jutro, to mamy dla Was konkurs, gdzie możecie właśnie wygrać koncert na taką dobrą zabawę do Gridiona i Heavy Runner. I czyli będzie taki hardcore, metal, rap, więc jeżeli nie macie planów na jutrzejszy wieczór, 12 czerwca, no to jak najbardziej taką podwójną wejściówkę u nas możecie wygrać. No i co by trzeba zrobić, żeby tak się dobrze właśnie bawić?
0: A żeby tak się dobrze zabawić na koncercie Gridiona i Heavy Runner, trzeba wysłać odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, które brzmi: jaka jest wasza ulubiona zabawa z czasów waszego dzieciństwa? Odpowiedź na to pytanie należy wysłać pod numer 7148, dodając słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz podaną odpowiedź.
1: I ta zabawa jest pod Minogą, zaczyna się jutro o 19:00, więc na wasze wiadomości czekamy do godziny 16:00.

0: Autopromocja. Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Natalia, ja mam dla ciebie takie pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś na przykład nie musiała iść na jutrzejszy egzamin?
1: Myślę, że spałabym do późna.
0: A na którą masz ten egzamin?
1: No właśnie na 9 rano, więc ja jestem raczej z tych osób, które lubią sobie dłużej pospać, więc pospałabym do późna, później zjadłabym jakieś dobre śniadanie i poszłabym do pracy.
0: Ja na szczęście nie mam jutro egzaminu, ale myślę, że gdyby nie padało, to bym jutro poszła pobiegać.
1: Bardzo dobry pomysł, to bieganie ogólnie w taką pogodę niedeszczową jest bardzo fajne.
0: No myślę, że w deszczową buduje to charakter, ale może ja mojego jeszcze tak na tyle nie zbudowałam. Ja natomiast jestem bardzo ciekawa, co Klara Wysocka by mogła robić, co myślisz?
1: Myślę, że Klara mogłaby opowiadać o jakiejś swojej, śpiewać swoje nowe piosenki.
0: No więc zaraz zobaczymy, co Klara Wysocka ma na myśli, a to już w nowości dzisiaj w Radiu Afera.

0: Wracając do innych nietypowych świąt, które dzisiaj obchodzimy, mamy Międzynarodowy Dzień Rysia oraz Dzień Komornika Sądowego, z którym myślę, że nie do końca każdy z nas chciałby się w życiu codziennym spotkać.
1: Tak, chociaż ja generalnie tak uważam, że najlepsze dzisiejsze święto to Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc teraz w sumie może już rzucimy jakimiś podpowiedziami tymi konkursowymi, jakie były nasze ulubione zabawy z dzieciństwa. Więc jakie było twoje, Natalia?
0: Ja myślę, że układanie Lego, ale też taka zabawa, że po prostu z dziećmi z podwórka spotykaliśmy się i graliśmy w jakieś gry typu, nie wiem, Baba Jaga Patrzy, kalambury, a po prostu ganialiśmy po placu zabaw. Myślę, że to było takie najbardziej dziecięce i fajne. A twoje?
1: Ja lubiłam bawić się lalkami.
0: A Barbie czy jakimiś innymi?
1: Tak, lalkami Barbie. To chyba była moja ulubiona zabawa. Ja mam dwie siostry, które pozdrawiam i z nimi zdecydowanie najwięcej się bawiłam. A my też wam dzisiaj życzymy wszystkiego dobrego w Dzień Zabawy.
2: Hurtownia na 98,6.
1: Jest godzina 15:20, więc teraz czas na przynętę kulturalną.
3: Mój stary to fanatyk kultury.
4: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
5: Dziś 11 czerwca, na który przypada Międzynarodowy Dzień Zabawy. Z tego powodu przygotowałam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych, aby zapewnić ci udane świętowanie. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
3: Przynęta kulturalna.
5: Znasz może świetliki? I nie mówię o tych pięknych stworzeniach, a o zespole. Założyciel grupy, Marcin Adam Świetlicki, to poeta, powieściopisarz, dziennikarz oraz wokalista. W towarzystwie profesora Tomasza Kunza odbędzie się spotkanie autorskie z obydwoma autorami, które poprowadzi dr Jarosław Borowiec. Tematem wydarzenia będą utwory Wypisany Świetlickiego oraz Świetlicki Osobność Kunza. Pałac Działyńskich o godzinie 18. Czym jest bestseller? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na panelu Festiwalu Ludzi Książki. W rozmowie wezmą udział pisarka Magda Genow, dyrektorka wydawnictwa dolnośląskiego Monika Kaczmarek oraz bookstagramerki Aleksandra Leśniak i Justyna Wachowska. Tematy trendów literackich, produkcji bestsellerów oraz klasyków w dzisiejszym świecie będą kluczem tego wieczoru. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich o godzinie 18. Ostatni muzyczny dzwonek. Finałowe w tym sezonie Jam Session w Blue Note. Wieczór pełen grania, improwizacji i słuchania. O 21:00 wydarzenie rozpocznie koncert homebandu w składzie Mikołaja Suchanka, Flavio Gulotty oraz Stanisława Aleksandrowicza. O 22:30 scena będzie należeć do wszystkich, nawet do ciebie.
2: Radio Afera, 98,6 MHz.
6: Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the moments we relive, it's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve, best believe it's the moments.

0: step out for a fresher breath of air after that.
1: Wybieramy się teraz za ocean, a w zasadzie to już nad ocean spokojny do San Francisco, bo 11 czerwca w 1962 roku doszło tam do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów z Alcatraz. No i w zasadzie po dziś dzień nie wiadomo, co tam się z nimi stało, czy oni przeżyli, gdzie oni teraz są, bo mówi się, że to więzienie było najbardziej takie strzeżone i ciężkie do ucieczki, bo znajduje się na wyspie, więc ciekawe, gdzie oni dzisiaj są.
2: Ciekawe, czy udało im się uciec, a przede wszystkim, czy udało im się przeżyć, ponieważ naokoło mamy ocean i czy byli gotowi na taką przepłynięcie w słupa.
1: A zostajemy na tym samym oceanie dalej. Mam kolejną ciekawostkę z naszego kalendarium, bo w 1770 roku James Cook dopłynął do Wielkiej Rafy Koralowej również 11 czerwca. No tylko po drugiej stronie oceanu już teraz.
2: Zmieniamy trochę vibe z tego podróżniczego na muzyczny. I tutaj dokładnie 11 czerwca w 2021 roku Daria Zawiało wydała swój album Wojny i Noce. I z tej okazji teraz na naszej antenie Daria Zawiało w Za krótki sen.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Jest tylko 13 stopni Celsjusza, a odczuwalna to nawet 9 stopni. Ma padać dzisiaj cały dzień, a w zasadzie ma padać do końca tygodnia, czyli aż do 14 czerwca, do niedzieli. No i ja tutaj spoglądam właśnie na prognozy i dopiero ma nam się nieco ocieplić. 18 stopni ma przyjść dopiero w poniedziałek. Także no mam nadzieję, że jak lato się rozpocznie, to już będzie całkiem dobrze.
2: Zaglądamy na drogi i tutaj niestety nie mamy dobrych informacji. Jana Henryka Dąbrowskiego stoi, tak samo Rynek Jeżycki. Przenosimy się bardziej do centrum, gdzie Królowej Jadwigi również stoi, Rondo Śródka, Rondo Rataje, Kurnicka oraz Jana Pawła II. Zalecamy, aby przesiąść się do komunikacji miejskiej, a do tego mamy pewien komunikat, ponieważ już w tą sobotę odbędzie się koncert Dawida Podsiadło i przez to komunikacja miejska zostanie wzmocniona. Będą to linie tramwajowe 1, 6, 13, 15 oraz autobusowe 145, 163, 191, 193, które będą funkcjonować co około 6-7 minut.
0: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: przypominamy o naszym konkursie, gdzie do wygrania mamy podwójną wejściówkę na Gidron X Heavy Runner, a to już w ten piątek w klubie Pod Minogą.
1: Tak, tutaj jeszcze dodam, że jeszcze jest jeden zespół, Owful się nazywa, i wszystkie te trzy zespoły właśnie grają Pod Minogą już w najbliższy piątek, więc jeżeli nie macie planów, a chcecie dobrej zabawy, to jak najbardziej zapraszamy. Tutaj będzie hardcore, metal, rap. Drzwi otwierają się o godzinie 19, także myślę, że to jest idealne rozpoczęcie weekendu. No i jeżeli chcielibyście wygrać taką wejściówkę podwójną, to jeszcze macie na to szansę i całe 23 minuty. No i takie SMS-y możecie do nas pisać na numer 7148, wpisując swoje imię i nazwisko, słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, no i właśnie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi...
0: Jaka jest wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa? Liczymy na waszą kreatywność.
1: Tak, no i dlaczego? No właśnie, powiedzcie też, dlaczego była ta zabawa waszą ulubioną, a to dlatego, że dzisiaj jest międzynarodowy jednak dzień zabawy. Taki koszt SMS-a to złoty 23 zł. No i czekamy na SMS-y do godziny 16:00.

0: A teraz przechodzimy dla Was z newsem dla fanów siatkówki, ale nie tylko. Ponieważ już w najbliższy piątek na boiskach plażowych nad Jeziorem Rusałką rozpocznie się Lotto Plaża Wolności, czyli to jest taki turniej, w którym można awansować do Mistrzostw Polski. I będą grali tam najlepsi zawodnicy i zawodniczki z naszego kraju oraz również zawodnicy z Libanu, Czech, Litwy czy Ukrainy. Justyna Czerpniak opowie o tym, czy czuje się faworytką do wygrania tego turnieju.
1: Myślę, że nie. Będzie sporo dobrych par grających właśnie na arenie naszej krajowej. Jednak będą to dobre mecze, gdzie będziemy mogły postarać się i walczyć o to złoto.
0: Justyna Czerpniak wypowiada się również o popularności siatkówki plażowej w Poznaniu.
1: Dużo obiektów, dużo zawodników, dużo amatorów, którzy dopiero chcą się uczyć i się uczą. Właśnie na boiskach przy Rusałce można zobaczyć, że te boiska są praktycznie cały czas zajęte.
0: Ponadto Tomasz Jaroszak opowiada o tym, jak wysiłkowo różni się siatkówka plażowa od siatkówki halowej.
2: Szczególnie w tej formie, którą mamy zaproponowaną w Polsce, gdzie jednego dnia możemy rozegrać nawet 4 spotkania, no i to obciążenie jest bardzo duże. Ja zawsze się śmieję, że po takim ciężkim weekendzie turniejowym, no to w poniedziałek człowiek wraca niepełnosprawny zarówno fizycznie, jak i umysłowo, no bo często boli każdy ruch, można rozegrać nawet 7 spotkań, a grając w eliminacjach tych meczów może być nawet więcej, nawet i do 10 czy 11.
0: Wszystkich fanów siatkówki zapraszamy do wspierania i kibicowania naszym zawodniczkom i zawodnikom.

0: przy mnie, przy sobie, Molk, to była nowość w Radiu Afera. A można by powiedzieć, że 15 lat temu w Poznaniu też była pewna nowość, bo wtedy zmieniono pętlę na osiedlu Lecha i wtedy tam odjechał ostatni tramwaj. A to dlatego, że wtedy właśnie tam była zajezdnia, była pętla, kończyły swoją drogę tam tramwaje i żeby dojechać na Franowo, to trzeba było dojechać autobusem. I 15 lat temu to przebudowano. I ciężko aż sobie wyobrazić, że wcześniej na to Franowo nie można tramwajem było dojechać.
1: Tak, bardzo ciekawe, że wcześniej, żeby dojechać na Franowo, trzeba było się przesiadać i ta droga była o wiele dłuższa. Więc teraz na szczęście mamy taką wygodną sytuację, że na Franowo pojedziemy bezpośrednio.
0: Tak, ja też się z tego bardzo cieszę, bo niegdyś pracowałam na Franowie, także nie wyobrażam sobie jechać teraz tam w inny sposób, no więc się bardzo w sumie z tego cieszymy, że już od 15 lat możemy tam tak dojechać. A teraz przed nami jest Bezsenna i Tylko biegnij, więc w sumie też się cieszę, że już biegać na to Franowo nie trzeba.

0: Powoli niestety hurtownia w dniu dzisiejszym dobiega już końca. Ta godzinka tutaj bardzo szybko mija.
1: Tak, dokładnie. Za realizację dzisiaj odpowiadała Olga Grumowicz, a za mikrofonami
0: były Zofia Frankiewicz
1: oraz Natalia Rutkowska. Także do osób, które posłały do nas SMS-a w związku z konkursem, odezwiemy się po godzinie 16, więc na dobrą sprawę na wysłanie nam tych SMS-ów jest jeszcze całe 6 minut i 40 sekund, więc jak najbardziej zachęcamy. A tak to, no to w takim razie my się z wami już tutaj
0: powoli żegnamy, powoli ale żegnamy. Nie zostawiamy was samych.
1: Tak, bo już zaraz będzie studencki patrol.
2: Jak to człowiek sobie zda sprawę?

tym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać,

tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Wbiła godzina 15:57, czas na serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Znamy nazwisko nowego zastępcy prezydenta miasta Poznania. Obowiązki odwołanego w styczniu Mariusza Wiśniewskiego przejmie dotychczasowy wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. To doświadczony samorządowiec, który od lat działa na rzecz lokalnej społeczności. O swoim nowym zastępcy mówi prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Na takim stanowisku na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna. I tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym, jak ważne są relacje z radnymi, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią.
1: Prezydent Jacek Jaśkowiak podjął też decyzję o powołaniu na stanowisko czwartej zastępcy Magdaleny Pietrusik-Adamskiej, dotychczasowej dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Nowa zastępczyni od dziś przejęła decernat Jędrzeja Solarskiego, który z powodów osobistych i zdrowotnych złożył rezygnację.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Transformacja cyfrowa w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. W ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy w placówce wprowadzono narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo danych pacjentów, w tym elektroniczną dokumentację medyczną. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia usług medycznych. Jak mówi pełnomocnik dyrektora Szpitala do Spraw Cyberbezpieczeństwa Mariusz Kończak, oszuści są w stanie podszyć się pod pracownika.
4: Mamy przykład klonowania głosu, na przykład ordynator, którego nie ma. I rzeczywiście możemy coś takiego zrobić, że podszyjemy się pod ordynatora, lekarza, policjanta, prokuratora i będziemy mogli uzyskać efekt, który sobie wcześniej zaplanowaliśmy. No musimy się do tego przygotować. Taki mamy świat, tak na dobrą sprawę. No jedyna rzecz to edukacja.
1: Całkowita wartość projektu wyniosła 11 milionów złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jedna z największych sportowych atrakcji Łazarza wznawia funkcjonowanie. Już w najbliższą sobotę otwarta zostanie pływalnia letnia Kasprowicza. Odwiedzający będą mieli do dyspozycji 50-metrowy basen sportowy, zjeżdżalnię oraz brodzik z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych. W sąsiedztwie dostępne będą również boiska do siatkówki plażowej i urządzenia do street workoutu. Drugi z obiektów poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, pływalnia letnia na Fiałce, rozpocznie działalność pod koniec czerwca.
3: Kultura na 98,6.
1: Teatr Wielki w Poznaniu ma nowego szefa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek marszałka Marka Woźniaka w porozumieniu z minister kultury oficjalnie powołał Adama Banaszaka na stanowisko dyrektora opery. Nowy dyrektor to uznany dyrygent i menedżer kultury, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. W swoim portfolio Adam Banaszak posiada kierowanie prestiżowymi scenami w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie, a także poprowadzenie ponad 600 spektakli i koncertów. Nowy dyrektor stanowisko obejmie 1 września. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Mamy godzinę 16, a więc czas na Studencki Patrol.
3: Studencki Patrol na 98,6.
5: Witamy się z wami ciepło. Jeżeli chodzi o kabinę realizatorską, to realizuje nas Marcelina Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. I co dzisiaj w programie? Oczywiście standardowo newsy ze świata akademickiego. Oprócz tego konkurs, o którym już za chwilę. W tym czasie też świetna muzyka i rozmowa o 17:10 w temacie genetyki klinicznej. Także zostańcie z nami, gramy do 18:00.

0: Studencki patrol nie mógłby się odbyć bez konkursu. Tak więc dzisiaj pytamy was o to, jak bawiliście się w dzieciństwie, jakie były wasze ulubione zabawy z dzieciństwa, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, także pozostajemy w tym klimacie. A co do wygrania, jeżeli chodzi o pytanie konkursowe i sam konkurs? Cóż, do wygrania jedna wejściówka podwójna na koncert Fat Freddy's Drop w niedzielę 14 czerwca w klubie Progresja w Warszawie, także jeżeli chcielibyście się wybrać do stolicy w weekend, to macie taką opcję. Co należy natomiast zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie? Ano należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
4: z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Nie wiem, czy mieliście okazję wybrać się do Wieliczki, na przykład w czasach szkolnych. W moich rodzinnych stronach to całkiem popularny kierunek, żeby sobie odwiedzić te groty solne. I dlaczego do tego nawiązuję? Bo oprócz tego, że nasza rozmowa w kolejnej godzinie patrolu będzie dotyczyła czegoś klinicznego i związanego ze zdrowiem, tak teraz mam dla was propozycję takiego wydarzenia jak wykład otwarty w temacie tego, czy sól szkodzi, czy pomaga. Odbędzie się to 18 czerwca o godzinie 16 w sali 123 Biblioteki Technicznej na naszej Politechnice Poznańskiej. Także gdybyście się chcieli zastanowić, czy to jest bardziej kwestia uważania, żeby nie rozwinąć jakiejś choroby związanej z nadciśnieniem, albo żeby sobie wprost przeciwnie ustabilizować jakiś balans elektrolitowy, no to myślę, że jest to ciekawy kierunek do podjęcia i wybrania się.

Drogie Pyrki, nie wiem, czy wybieracie się na Pyrkon. Jeżeli tak, to przy okazji możecie sobie wpaść na stoisko Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo będzie samo dobre, słuchajcie. We wszystkie trzy dni trwania festiwalu będzie pełen program prelekcji, warsztatów, pokazów naukowych, sesji RPG, planszówek, komiksów, aktywności tematyczne i przede wszystkim to, co wydaje się dla mnie najciekawsze, to będą też rozmowy o literackich światach. Czy Tolkiena, czy Alicji w Krainie Czarów. Będzie też o popkulturowych czarownicach, dawnym rzemiośle, starożytnych grach planszowych. To jest też ciekawe, co tam się będzie działo. Rytuałach masońskich, zaćmieniach słońca i zjawiskach, które mają pobudzać wyobraźnię i zachęcać do zadawania pytań. Pełen program prelekcji i warsztatów oczywiście możecie znaleźć na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Także mam nadzieję, że widzimy się na Pyrkonie.

Przypomnijmy sobie o konkursie, gdzie dzisiaj rozdajemy podwójną jedną wejściówkę na koncert Fat Freddy's Drop w niedzielę 14 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Także świetna okazja i wymówka, żeby odwiedzić stolicę. I co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Należy wysłać SMS pod numer 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, o którym zaraz. I uzasadnienie tego pytania. Sam koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze, a jeśli chodzi o pytanie konkursowe, które jest tutaj najważniejsze, to w ramach Międzynarodowego Dnia Zabawy pytamy was o wasze ulubione zabawy z dzieciństwa. Także dajcie znać, wysyłajcie SMS-y. Gramy do 18:00.

Było luźniej, to teraz coś bardziej technicznego. Konkretnie jeżeli chodzi o inżynierię chemiczną, to mam wam do zaproponowania ciekawą sprawę. Już od 12 czerwca do 17 czerwca będzie w Poznaniu urzędował profesor Manuel Pinelo, który właśnie zajmuje się procesami membranowymi i pracuje na co dzień w Technical University of Denmark. Także to jest ciekawa na pewno okazja, żeby zobaczyć, jak to ten temat można realizować na platformie międzynarodowej. I 12 czerwca otwiera on cykl wykładów najpierw w szkole doktorskiej, gdzie podejrzewam, że być może może pojawić się problem ze wstępem, ale już 15 czerwca jest wykład otwarty od godziny 12 do 13.30, sala 123, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej.

0: Słuchajcie, czasy są niepewne, więc tym ważniejsze jest ugruntowanie sobie pewnych podstawowych spraw. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co w trawie piszczy, zwłaszcza na tej trawie na naszym starym kontynencie, no to słuchajcie, nie trzeba daleko szukać, bo teraz zapraszam was na mini audycję Zrozumieć Europę.
1: Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością.
2: Wyobraź sobie, że wchodzisz do piekarni w Paryżu i kupujesz croissanta za 1,5 euro. Potem wsiadasz do pociągu do Brukseli za 90 euro, a na miejscu idziesz na mule z frytkami za 25 euro. A to wszystko nie martwiąc się o kurs wymiany walut. Dziś wydaje się to zupełnie normalne. Jednak 30 lat temu przekraczanie granic między krajami Unii oznaczało na każdym kroku kłopoty z wymianą pieniędzy i zmieniające się kursy walut. To, co kiedyś wydawało się nieuniknioną częścią podróży po Europie, zastąpiła codzienna wygoda korzystania z euro. Wspólnej waluty, dzięki której możemy teraz bez problemu podróżować, robić zakupy i płacić w 21 krajach. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty opowiemy, jak euro stało się podstawą integracji europejskiej i czym jest dziś dla firm i obywateli. Euro to coś znacznie więcej niż waluta. To jeden z najbardziej widocznych symboli integracji europejskiej i fundament projektu gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie z euro korzysta codziennie ponad 350 milionów osób w całej Europie. Ale czym jest strefa euro? Jak kraje przyjęły tę walutę? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Pomysł euro narodził się pod koniec lat 60., ale plan utworzenia wspólnej waluty nabrał konkretnego kształtu dopiero w 1992 roku w traktacie z Maastricht. Określono w nim rygorystyczne warunki dla krajów pragnących przyjąć euro. Wymogi te nazywamy obecnie kryteriami konwergencji. Obejmują one cztery cele: stabilne ceny, odpowiedzialne planowanie budżetu, przewidywalne stopy procentowe oraz solidną i stabilną walutę. Krótko mówiąc, każdy kraj musiał udowodnić, że jego gospodarka jest gotowa, aby przystąpić do strefy euro. Euro oficjalnie wprowadzono w 1999 roku, ale można było go używać jedynie do płatności elektronicznych i transakcji finansowych. 3 lata później, 1 stycznia 2002 roku, do obiegu weszły banknoty i monety euro, które zastąpiły wcześniejsze waluty w 12 krajach. Była to jedna z największych zmian walutowych w historii. W całej Europie wprowadzono do obiegu ponad 15 miliardów banknotów i 52 miliardy monet. Do strefy euro należy obecnie 21 państw Unii, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. 5 państw członkowskich, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, jeszcze jej nie przyjęło, chociaż wszystkie są do tego prawnie zobowiązane, gdy tylko spełnią wymagane warunki. Dania natomiast zrezygnowała z przyjęcia euro na podstawie specjalnej umowy, którą wynegocjowała w 1992 roku. Wspólna waluta oznacza wspólną odpowiedzialność. Ponieważ kraje strefy euro używają tych samych pieniędzy, muszą współpracować w zakresie polityki gospodarczej, aby zapewnić stabilność i jak najlepiej wykorzystać wspólną walutę. W tym celu regularnie odbywają się posiedzenia ministrów finansów państw strefy euro, tzw. eurogrupy, którzy omawiają wyzwania gospodarcze, plany wzrostu gospodarczego i politykę budżetową. Przejście na euro nie polegało jedynie na drukowaniu nowych banknotów. Był to ogromny projekt prawny i gospodarczy. Zasady płynnego przejścia na euro określono w 2 kluczowych rozporządzeniach. Dzięki nim kredyty hipoteczne, umowy o pracę i oszczędności obywateli pozostały niezmienione, a dawne waluty przeliczono na euro w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Krótko mówiąc, od samego początku zagwarantowano ciągłość prawa i sprawiedliwość gospodarczą. Wprowadzenie euro wyeliminowało również koszty związane z kursami walutowymi i niepewność dla firm działających w całej strefie euro. Dzięki temu handel transgraniczny i inwestycje stały się prostsze, a ceny bardziej przewidywalne. Sercem euro jest Europejski Bank Centralny, który ma swoją siedzibę we Frankfurcie. Wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro tworzy tak zwany eurosystem. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen, rozwój polityki pieniężnej w strefie euro oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. Jego niezależność od wpływów politycznych przekłada się na wiarygodność. To dlatego euro cieszy się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Parlament Europejski od samego początku odgrywa ważną rolę w kwestii euro. Pomaga w kształtowaniu przepisów, które stanowią podstawę funkcjonowania euro, nadzoruje zarządzanie gospodarcze oraz rozlicza Europejski Bank Centralny i inne instytucje unijne. Parlament dba o to, by obywatele mieli głos w debatach dotyczących takich kwestii jak stabilność finansowa, ochrona konsumentów i reformy gospodarcze. Wiele osób uważa, że po wprowadzeniu euro ceny podrożały. Faktycznie, po tej zmianie cena niektórych artykułów codziennego użytku znacznie wzrosła, ale kiedy spojrzymy na oficjalne dane o inflacji dla całej gospodarki, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niezależne badania wykazują, że wprowadzenie banknotów i monet euro spowodowało jedynie niewielki, jednorazowy wzrost inflacji, który często szacuje się na zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Innymi słowy, ceny niektórych często kupowanych towarów wzrosły, co ludzie zauważyli w swoim codziennym życiu, ale ogólne koszty utrzymania nie wzrosły gwałtownie wyłącznie z powodu wprowadzenia euro. Inne czynniki, takie jak płace, ceny energii i ogólne warunki gospodarcze, w znacznie większym stopniu przyczyniły się do zmian cen z biegiem czasu. Podobnie jak sama Europa, euro przeszło wiele zmian w obliczu wyzwań. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro powstały nowe narzędzia, np. Europejski Mechanizm Stabilności, które miały pomóc chronić strefę euro i usprawnić zarządzanie finansami. Wydarzenia te sprawiły, że wspólna waluta stała się bardziej odporna i stabilna. Chociaż euro jest oficjalną walutą 21 państw Unii, używa się go również poza Unią Europejską, w Andorze, Monako, San Marino, Watykanie, Czarnogórze i Kosowie. Świadczy to o atrakcyjności i znaczeniu euro nawet poza granicami Unii Europejskiej. W przyszłości euro będzie się nadal rozwijać. Europejski Bank Centralny około 2029 roku zamierza wprowadzić cyfrowe euro. Ta nowa forma pieniądza będzie uzupełnieniem gotówki, a nie jej zamiennikiem, dzięki czemu euro będzie dostosowane do ery cyfrowej. Wszelkie dalsze działania będą przedmiotem debaty między wszystkimi unijnymi instytucjami, w tym z Parlamentem Europejskim. Pozytywnie wpłynie to na przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie. Jest centralnym elementem projektu europejskiego. To wspólna waluta i wspólna odpowiedzialność, która wymaga zaufania, współpracy i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Autopromocja.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
3: Reklama. Studencki Patrol na 98.

Wróćmy do tematu konkursu. Dzisiaj do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na koncert Fat Freddy's Drop w niedzielę 14 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Także idealna wymówka, żeby wybrać się do stolicy. I w ramach konkursu pytamy was dzisiaj o wasze ulubione zabawy z dzieciństwa, bo mamy dzisiaj nietypowe święto, czyli Międzynarodowy Dzień Zabawy. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Ano należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Tak wam podsuwałam ostatnio same rzeczy, które dzieją się na dniach. Także mam też wam do zaproponowania teraz coś, co będzie za równy tydzień. Od godziny 18:00. Także możecie wtedy zdążyć jeszcze na cały studencki patrol, żeby go nie ominąć. No więc 18 czerwca o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się wykład wokół idealizacji. W ramach całego cyklu wykładów otwartych na zamku. Celem wykładu jest prezentacja głównych tez idealizacyjnej teorii nauki. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale generalnie jest to bardzo gęsty temat, także pokrótce jest to mowa o tym, że teoria naukowa nie jest ani uogólnieniem faktów, ani systemem hipotetyczno-dedukcyjnym, lecz podobna jest do karykatury. To brzmi fascynująco i jeżeli chodzi o to, jak wygląda budowa teorii, to rozpoczyna się od zdecydowanej deformacji rzeczywistości. Też brzmi to ciekawie. Sama chętnie się na to wybiorę, także zapraszam was na ten wykład. Mam nadzieję, że się tam spotkamy.

0: Zostały nam 3 minuty do godziny 17, a więc czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Czy najstarsza część Poznania, wyspa Ostrów Tumski, zostanie uchroniona przed zabudową deweloperską? Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości obecne przepisy, w tym przyjęty przez radnych plan ogólny, nie gwarantują odpowiedniej ochrony. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, posłowie zapowiedzieli złożenie do marszałka Sejmu projektu ustawy, która ma zablokować zabudowę północnej części wyspy. Poseł Bartłomiej Wróblewski zauważył, że plan ogólny zakłada powstanie osiedli mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zdaniem Wróblewskiego może to doprowadzić do nieodwracalnej degradacji Ostrowa Tumskiego. Mikroplastik stał się niewidzialnym elementem naszej codzienności. Trafia do organizmu wraz z wodą, jedzeniem i powietrzem. Te mikroskopijne cząsteczki tworzy w sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm. Naukowcy odnajdują już w ludzkiej krwi, sercu, a nawet w mózgu. Organizm człowieka nie jest jednak ewolucyjnie przystosowany do kontaktu z plastikiem.
2: Mikroplastik jest pochłaniany przez komórki układu odpornościowego. Te komórki się nazywają makrofagami. Mówiąc bardzo obrazowo, nasz układ odpornościowy nie jest ewolucyjnie przystosowany do kontaktu z plastikiem. Przez całe istnienie Ziemi tego mikroplastiku nie było i nagle, gdy układ odpornościowy nadzieje się, że tak powiem, na dużej ilości jakichś dziwnych drobin, zaczyna to rozpoznawać jako coś, co prawdopodobnie jest agresywne i tak profilaktycznie zaczyna się rozwijać przewlekły stan zapalny.
1: Mówił w studenckim patrolu doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Łapaj z ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego imienia Wiktora Degi w Poznaniu. A całej rozmowy możecie posłuchać na naszym Spotify'u.
3: Świat nauki w Radiu Afera.
1: Analiza ogromnych zbiorów danych, sztuczna inteligencja oraz nowoczesne metody wspierania decyzji w biznesie i przemyśle były głównymi tematami konferencji DSEM 2026, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja była także okazją do rozmów o przyszłości sztucznej inteligencji i jej wpływie na rynek pracy. Zdaniem przewodniczącego koła naukowego AI4BM z Politechniki Poznańskiej Joachima Lisiaka, człowiek jest dalej w centrum.
4: Wydaje mi się, że na ten moment, na tym poziomie technologii raczej człowieka nie da się pominąć. Jednak wiadomo, modele stają się coraz mądrzejsze, stają się coraz lepsze, ale wydaje mi się, że czasami po prostu nie wyłapują prostych, bardzo logicznych rzeczy wynikających po prostu z ich natury.
1: Zdaniem organizatorów, umiejętność przetwarzania i interpretowania danych staje się dziś jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku.
3: A może na koncert?
1: 3 niezależne sceny, artyści z niemal każdego zakątka świata i 4 dni wypełnione muzyką, spotkaniami oraz warsztatami. Od dziś do niedzieli Poznań po raz 19 stanie się stolicą muzyki świata za sprawą festiwalu Etnoport. Festiwal od lat tworzy przestrzeń, która skupia w jednym miejscu różne kultury i tradycje oraz współczesne brzmienia. Tegoroczny program połączy muzyczne inspiracje z Karpat, Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego z dźwiękami Kaukazu, Afryki Południowej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. W programie znalazły się także warsztaty muzyczne, taneczne, pokazy filmowe, spotkania autorskie, kiermasz oraz wydarzenia w ramach cyklu Wsłuchaj się w świat. Szczegółowy program oraz bilety dostępne są na stronie etnoport.pl. I to już wszystko, a kolejny serwis za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
0: Mamy godzinę 17, także zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu.
3: Studencki patrol.
0: W kabinie realizatorskiej Marcelina Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. I co w drugiej godzinie na nas czeka? Już za parę minut o 17.10 zastanowimy się nad tym, czym jest genetyka kliniczna, jak wygląda współcześnie, kiedy warto się tym zainteresować. O tym porozmawiam z profesorem, doktorem habilitowanym Maciejem Krawczyńskim, kierownikiem Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej oraz pracowni poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oprócz tego o 17.30 polecimy sobie w kosmos z audycją Rocket Science Klubu Naukowego PUT Rocket Lab. Oprócz tego oczywiście przypomnienie o konkursie, newsy studenckie oraz dużo dobrej muzyki. Zostańcie z nami, gramy do 18.00.

0: Nie wiem, czy macie plany na niedzielę, ale jeśli nie, to mam dla was propozycję. Możecie wybrać się na koncert Fat Freddy's Drop właśnie w niedzielę 14 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, żeby taką jedną podwójną wejściówkę wygrać? Ano, należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie, które zaraz wam przypomnę, i koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze. A przechodząc do samego pytania konkursowego, to dzisiaj w ramach Międzynarodowego Dnia Zabawy pytamy was o wasze ulubione zabawy z dzieciństwa. Także dajcie znać, co tam wam w duchu grało i z czym się zajmowaliście, i na odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

0: Czas teraz na trochę poważniejsze klimaty, bo porozmawiamy sobie o genetyce klinicznej. Czym jest, kiedy warto się nią zainteresować? A o tym porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Maciejem Krawczyńskim, kierownikiem Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej oraz pracowni poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
0: Panie profesorze, może takie pytanie rozbiegowe na wstępie, żeby przybliżyć naszym słuchaczom, czym w ogóle jest genetyka kliniczna?
1: Genetyka kliniczna jest nauką stosunkowo młodą w medycynie, zwłaszcza w Polsce, bo ta specjalność powstała tylko troszkę ponad 20 lat temu w naszym kraju. I zajmuje się, krótko mówiąc, diagnostyką i poradnictwem w zakresie wszelkiego rodzaju genetycznie uwarunkowanych chorób człowieka.
0: Kiedy warto byłoby w takim razie zastanowić się nad tym, czy powinniśmy się wybrać do takiej poradni?
1: W niektórych przypadkach może to być konieczne.
0: Czyli powinno to być w konsultacji z pewnie lekarzem prowadzącym jakiejś innej specjalności lub lekarzem rodzinnym, ale zastanawiam się, czy coś takiego po stronie pacjentów powinno ich skłonić do odwiedzenia tej poradni, na przykład może osób, które planują założyć rodzinę.
1: Niewątpliwie najlepszą sytuacją i najbezpieczniejszą jest, jeżeli skierowanie do poradni genetycznej wydaje specjalista innej dziedziny, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę lub inny problem o podłożu genetycznym. Oczywiście intencja wizyty w poradni genetycznej może wyjść od samego pacjenta, natomiast wtedy siłą rzeczy nie może się to odbyć w ramach świadczeń gwarantowanych przez Fundusz Zdrowia, ewentualnie w ramach wizyt prywatnych. I muszę powiedzieć, że częściej wtedy niestety te wizyty w poradni genetycznej nie są do końca uzasadnione. Jeżeli chodzi o planowanie rodziny, o którym pani redaktor wspomniała, to w zasadzie najważniejsze w tym momencie jest zebranie starannego wywiadu rodzinnego i ewentualnie identyfikacja jakichkolwiek czynników ryzyka, które mogą sugerować zagrożenie występowaniem jakichś genetycznych nieprawidłowości w rodzinie. Czy braku takiego obciążenia rodzinnego dla całkowicie zdrowych ludzi, nie mających problemów z zajściem w ciąży, donoszeniem ciąży, na ogół badania genetyczne nie są potrzebne.
0: A zastanawiam się też w kontekście współczesnej demografii i modelu rodzin, które obecnie się kształtują, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skuteczność przeprowadzenia takiego wywiadu rodzinnego, bo te rodziny się siłą rzeczy coraz bardziej kurczą, więc zastanawiam się, czy to tworzy większą trudność niż jeszcze 10, 20 czy więcej lat temu, żeby wychwytywać takie zależności.
1: Oczywiście, im dalej próbujemy sięgnąć wstecz, tym trudniej zebrać informacje. Oczywiście przekazywane są w rodzinach jakieś opowieści dotyczące naszych przodków, czasem również ich problemów zdrowotnych, sposobów zachowania, wyglądu. Natomiast im dalej sięgamy, tym trudniej o dokumentację medyczną, tym trudniej o jakiekolwiek pewne informacje. Natomiast niektóre sytuacje są dość jednoznaczne i choroby mogły być diagnozowane z powodzeniem, nawet w czasach, gdy badania genetyczne nie istniały, bo dają tak charakterystyczne objawy, że zebranie wywiadu nie budzi wątpliwości.
0: A jak wyglądają same badania genetyczne? Jakich metod się używa? Czego to wymaga od pacjentów?
1: Badanie genetyczne jest zawsze zależne od przyczyny, dla jakiej ma być wykonane. Na ogół dla pacjenta ogranicza się to do pobrania niewielkiej ilości krwi, 2-3 ml, a w niektórych przypadkach można wykonać badanie nawet bez pobierania próbki krwi, tylko na podstawie wymazu pobieranego z jamy ustnej. Natomiast dla niektórych badań ta druga opcja niestety nie zapewnia odpowiedniej jakości materiału i jednak to pobranie krwi jest potrzebne. Natomiast metodyka badań zależy już od tego, jakiego rodzaju choroby genetycznej poszukujemy, jaką chorobę podejrzewamy, jaki rodzaj defektu może ją powodować. I tak na przykład dla par z niepowodzeniami rozrodu, z niepłodnością, z poronieniami samoistnymi, z martwymi urodzeniami, ciągle jest to bardzo staroświeckie badanie kariotypu oparte na hodowli komórek i oglądaniu dzielących się komórek chromosomów w mikroskopie. Mhm. Dla chorób o podłożu jednogenowym będą to badania oparte w tej chwili przede wszystkim na sekwencjonowaniu genów, a liczba tych sekwencjonowanych genów zależy od podłoża genetycznego i mnogości przyczyn, które mogą ją powodować.
0: Rozumiem, a jednocześnie zastanawiam się nad tym, o ile różni się wizyta i możliwości diagnostyczne w ramach poradni Funduszu Zdrowia, a na ile te możliwości być może rozszerzają się, kiedy w grę wchodzi wizyta prywatna?
1: To jest strasznie pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ poradnie genetyczne w skali kraju mają różne formy podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i różne, nie do końca identyczne sposoby finansowania tych badań. Generalnie rzecz biorąc, obowiązuje zasada tak zwanego finansowania ryczałtowego, czyli za całościową diagnostykę genetyczną pacjenta Fundusz Zdrowia kontraktuje usługę. I teoretycznie można w tym zakresie zrobić dowolne badanie, tylko oczywiście jeśli laboratorium ma ponieść koszty zdecydowanie wyższe od kwoty proponowanej przez Fundusz Zdrowia, no to siłą rzeczy takie badanie na ogół wykonywane w ramach Funduszu Zdrowia nie jest.
0: No tak.
1: Aktualnie to...
0: Przepraszam.
1: Tak. Aktualnie teoretycznie można takie większe badania, które kosztują prywatnie po kilka tysięcy złotych, teoretycznie można rozłożyć na części i wykonać je częściowo, rozliczając jako kilka badań. Natomiast jest to takie troszeczkę obejście, że tak powiem, tej zasady kontraktowania diagnostyki ryczałtowej całościowej pacjenta.
0: Rozumiem. Jednocześnie przy tym, że jest pan oprócz bycia genetykiem również osobą ze specjalizacją z okulistyki, zastanawiam się, jak wygląda intersekcja tych dziedzin.
1: A to akurat jest może zaskakujące, ale właśnie okulistyka obok neurologii to są dwie specjalizacje lekarskie, w zakresie których mamy największą ilość chorób uwarunkowanych genetycznie. Więc w samej okulistyce szacuje się jest około 1500 chorób genetycznie uwarunkowanych dotyczących narządu wzroku. Niektóre dotyczą tylko oczu, inne są zespołami chorobowymi, w których oczy chorują razem z innymi elementami ciała.
0: Mhm. Czy w takim razie to jest też dynamicznie rozwijająca się dziedzina? Ja też zastanawiam się, co obecnie jest na świeczniku samych badań, które miałyby rozwijać tę dziedzinę?
1: Ja bym powiedział, że mam wrażenie, że ten najbardziej dynamiczny okres rozwoju diagnostyki genetycznej u człowieka miał miejsce na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Po wprowadzeniu do diagnostyki i do usług tak zwanego sekwencjonowania następnej generacji. Więc w zasadzie w tej chwili potrafimy diagnozować w jednym teście diagnostycznym dowolną ilość genów i tylko od potrzeby lekarza, pacjenta i środków, którymi dysponujemy, od tego wszystkiego zależy tylko to, co potrafimy zbadać. Oczywiście głównym limitem jest finansowanie. Natomiast jeśli to finansowanie nie przeszkadza, no to w tym momencie w zasadzie w zakresie sekwencji kodujących możemy zbadać wszystko. Możemy w jednym teście wykonać nawet badanie wszystkich sekwencji kodujących jednego człowieka. To jest tak zwane sekwencjonowanie całoeksomowe, zwane jako badanie WES. Możemy też nawet wykonać badanie sekwencji kodujących i niekodujących, czyli całego genomu, tak zwane badanie WGS. Natomiast w tym drugim przypadku pociąga to za sobą już spore trudności interpretacyjne i trudności z analizą bioinformatyczną wyników. Bo o tym też trzeba wyraźnie powiedzieć, że sama praca laboratorium stanowi wstęp do późniejszej analizy bioinformatycznej tych danych uzyskanych z sekwencjonowania, a następnie do analizy kliniczno-rodowodowej tych danych, czyli wszystko ze sobą trzeba połączyć.
0: Wspaniale, że już nawiązał pan do bioinformatyki i elementów technologicznych w całym procesie, bo wyprzedziło to moje kolejne pytanie, czyli to, jak obecnie wygląda proces integracji być może sztucznej inteligencji w jako ewentualna pomoc w interpretacji tak potężnej ilości danych. Czy to już się dzieje, czy to jeszcze pieśń przeszłości?
1: Aktualnie w naszej pracy na razie sztucznej inteligencji w takiej formie, jaką ją znamy, nie korzystamy z niej, nie wykorzystujemy jej. Natomiast korzystamy z bardzo szerokich baz danych, które są w znacznej mierze przyjazne dla użytkownika i które pozwalają na ocenę wariantów genetycznych identyfikowanych u pacjenta. Pozwalają nam sprawdzić, czy i jak często identyfikowano jakiś wariant genetyczny u pacjentów chorych na całym świecie, na co chorych. Pozwala nam sprawdzić, czy identyfikowano taki wariant w populacjach osób zdrowych, co przemawia z kolei przeciwko jego istotnemu znaczeniu patogennemu. Pozwalają nam programy bioinformatyczne ocenić poziom przypuszczalnej patogenności, a więc szkodliwości wykrytego wariantu. I na podstawie tych wszystkich danych oceniane jest prawdopodobieństwo, że dany wariant jest powiązany z objawami pacjenta i może stanowić jego przyczynę. Na razie nie robi tego sztuczna inteligencja. Robią to bioinformatycy, diagności, którzy korzystają z baz danych.
0: Rozumiem. To też ciekawe, jak faktycznie przez kolejne 10 czy 20 lat ten horyzont się być może zmieni lub być może będzie odporny też na integrację tej technologii. Co zależy, czy też byłoby plusem czy minusem, bo to oczywiście jest cały czas kontrowersyjne, w jakim stopniu sztuczna inteligencja powinna ingerować w tak wrażliwą zresztą dziedzinę jak zdrowie i interpretacja danych zdrowotnych. Także to też jest ciekawe zagadnienie. Jednocześnie zastanawiam się nad tym od strony, tak już być może zwieńczając, jakie są najpowszechniejsze mity dotyczące genetyki klinicznej, z którymi pan się być może spotyka?
1: Najpowszechniejsze mity. Pierwszy najpowszechniejszy mit. Jeżeli choroba występuje po raz pierwszy w rodzinie, to nie jest genetyczna. Nic błędniejszego. Większość naszych pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi chorobami to pierwsze przypadki w rodzinie. Drugi mit. Choroba genetyczna musi być chorobą wrodzoną. Nieprawda. Przyczyna jest wrodzona. Pacjent się z nią rodzi. Natomiast wiele chorób ma późny początek i choroba genetycznie uwarunkowana może ujawnić się w każdym wieku, nawet w podeszłym. Myślę, że to najważniejsze.
0: Rozumiem. Jeszcze tak być może bym zagaiła o temat epigenetyki. Jak to być może wpływa też na interpretację różnych danych, albo na ile jest to coś wartego uwzględnienia w samym procesie?
1: Epigenetyka stanowi jakby margines, bym powiedział, jeśli chodzi o pracę genetyka, bo tylko w nielicznych jednostkach chorobowych mamy udokumentowany wpływ zmian, które nie powodują zmiany samego kodu genetycznego, ale powodują zmiany ekspresji genów na drodze jakichś modyfikacji chemicznych, na przykład metylacji czy zmian konformacji chromatyny. Więc badań epigenetycznych w codziennej genetyce stosunkowo niedużo wykonujemy.
0: Rozumiem. Tutaj ze względu na ramy czasowe musimy na dzisiaj postawić kropkę. Także moim i waszym gościem był profesor doktor habilitowany Maciej Krawczyński, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej oraz pracowni poradnictwa genetycznego w chorobach narządu wzroku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Wiecie co? Najbardziej lubię lato za letnie noce, bo można wtedy sobie pochodzić trochę po mieście czy nie po mieście i popatrzeć sobie w niebo, pooglądać gwiazdy i pozastanawiać się nad tym, co leży po tej drugiej stronie. Także jeżeli macie podobnie, to zapraszam Was na audycję Rocket Science, klubu naukowego PUT Rocket Lab.
1: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is Rocket Science.
3: Witam słuchaczy radia Afera, z tej strony Eryk Włodarczyk i
4: Jakub Smuda.
3: I dzisiaj porozmawiamy sobie o stabilizacji lotu rakiety, stabilizacji pozycji rakiety w czasie lotu. No i właśnie, Kuba, powiedz proszę, po co nam stabilizacja rakiety?
4: Ogólnie stabilizujemy rakietę dlatego, że w czasie jej lotu mogą na nią działać różnego rodzaju siły zakłócające. Takie na przykład jak wiatr, co może być bardzo niebezpieczne dla rakiety, może spowodować jej przechylenie i nawet zmienić jej kierunek lotu, czego byśmy nie chcieli mieć w naszych rakietach. Również możemy przez to, że rakieta nie jest obiektem idealnym, nie jesteśmy w stanie jej doskonale wyważyć, żeby był środek ciężkości w tym samym miejscu, w którym jakby wyliczyliśmy, to musimy korzystać z różnego rodzaju stabilizacji. Możemy wydzielić w sumie dwie główne sposoby stabilizacji i możemy powiedzieć o stabilizacji pasywnej oraz aktywnej. Chciałbyś coś powiedzieć więcej o stabilizacji pasywnej?
3: Jak najbardziej. Otóż stabilizacja pasywna odbywa się za pomocą naszych stateczników aerodynamicznych. Są to te wystające płatki, wystające powierzchnie u dołu rakiety, na które działają siły aerodynamiczne. Są one podstawową wersją stabilizacji pasywnej, która niestety jest najbardziej wrażliwa przy samym starcie, kiedy rakieta ma jeszcze małe prędkości i siły aerodynamiczne działające na nie jeszcze aż tak nie działają na nie, jak powinny. To znaczy nie wytwarzają takiego momentu, jaki został wyliczony dla całego lotu. I cóż, w stabilizacji pasywnej mamy dwa bardzo ważne parametry. Center of gravity oraz center of pressure, czy środek ciężkości rakiety oraz środek parcia aerodynamicznego. Warunki stabilizacji statycznej rakiety to jest to, że środek ciężkości jest wyżej niż środek parcia aerodynamicznego. No, oczywiście w czasie lotu rakiety na przykład spala się paliwo, przez co masa ubywa, przez co center of gravity również nam się zmienia. To wszystko musimy wyliczyć, a między innymi pomagają nam w tym różne programy, takie jak na przykład
4: Open Rocket.
3: Open Rocket, dokładnie.
4: I również Open Rocket może nam pomóc wyliczać CP, czyli Center of Pressure, czyli jak właśnie o tym wcześniej wspominał, będziemy używać w tym momencie już skrótów CP i CG. CP to jest trochę cięższe do wyliczania i wykorzystamy do tego najczęściej równań Barrowmana, czyli liczymy dla poszczególnych części rakiety CP, na przykład dla głowicy, kadłuba, czy też stateczników, i dzięki temu jesteśmy wyznaczyć jak wektor, który środek tego CP. A CG, no to wiadomo, mniej więcej jak policzyć, po prostu szukamy po prostu środka ciężkości całej naszej rakiety.
3: Zgadza się. Przejdźmy może do aktywnych środków stabilizacji lotu rakiety. Co powiesz mi na przykład o kanardach?
4: Kanardy to są takie lotki znajdujące się bliżej górnej części rakiety i są to czemu w sumie aktywne? Dlatego, że jesteśmy w stanie ich pomocą elektroniki ruszać i kontrolować, jak mają się zachowywać.
3: Tak, jesteśmy dzięki w stanie temu kontrolować rol rakiety, ale także jej trajektorię. Mieliśmy taki projekt w kole, była to rakieta Rex. Może Państwo o niej słyszeli. Natomiast bliżej w tym momencie projekty są o Jetwane'ach i TVC. I może najpierw o Jetwane'ach.
4: Jetwane'y są ruchome łopatki znajdujące się w strumieniu gazów z dyszy i one działają tak, że odchylają nam wektor ciągu rakiety. Dzięki temu jesteśmy w stanie kontrolować rakietę w trzech osiach swobody, czyli w pitch, yaw i roll. Również mamy takie, drugi naszym, tym o czym właśnie wspomniał Eryk, jest teraz Vectoring Control, czyli możemy kontrolować cały ciąg rakiety przy pomocy ruchomej gimbalowanej dyszy.
3: Dokładnie. Wtedy jesteśmy w stanie kontrolować ciąg w dwóch stopniach swobody. Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze jeden silnik z gimbalowaną dyszą, możemy też kontrolować roll. W następnym odcinku powiemy na przykład o tym, jak kontrolujemy roll w obiekcie hopper. No cóż, może już tu daję taką zapowiedź następnego, gdyż następnym będzie o hopperach. I to by było na tyle z naszego krótkiego przeglądu informacji o sterowaniu i stabilizacji lotu rakiety. Żegnam się z wami ja, Eryk Włodarczyk oraz...
4: Dziękuję za uwagę, Jakub Smuda.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
7: Neverland. Fantasy, science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Moi drodzy, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, także dajcie znać, jakie są wasze ulubione zabawy z dzieciństwa. Czekamy na tą odpowiedź do godziny 18 w ramach naszego konkursu, gdzie do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na koncert Fat Freddy's Drop w niedzielę 14 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Żeby wziąć udział, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na wcześniejsze pytania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Nie wiem, czy słyszeliście o takim mieście jak Tarnów ze wschodniej Małopolski. To są moje rodzinne strony i wspominam o tym dlatego, że Tarnów jest nazywany raz perłą renesansu, a dwa taką kolebką wiedzy i historii kultury żydowskiej. Także nawiązuję do tego, ponieważ chcę was zaprosić na drugą ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową Eureka Makati, właśnie skupioną na kulturze i historii hebraistycznej i judaistycznej. Odbędzie się to w piątek 12 czerwca, czyli w sumie jutro, w siedzibie poznańskiej hebraistyki na Alei Niepodległości. Będą dwa panele i 10 prelegentów, także będzie co robić. Z samym rozpoczęciem będzie z grubej rury i to będzie ciężki temat, bo o Holokauście. Konkretnie Holokaust od kul w świetle zbioru 204. Cokolwiek miałoby to znaczyć. A żeby się dowiedzieć, to warto się wybrać. Oprócz tego będą reprezentacje Orientu w tygodniku Olam Katan, gdzie będzie analiza motywów orientalnych i orientalistycznych w wybranych przykładach. Będą też rzeczy w języku hebrajskim, analiza literacka, egzegetyczna, ciekawe, i recepcyjna poematu o dzielnej niewieście i dużo innych rzeczy, w tym teatr musicalowy w Izraelu. Także myślę, że warto się wybrać. Także jeżeli nie macie planów na jutro, to serdecznie was zapraszam.

Moi drodzy, wszystko co dobre niestety musi się skończyć. Tak więc i nasz studencki patrol dobiega końca. Było mi przemile z wami tutaj spędzić te 2 godziny i tutaj też podziękowania dla naszej realizatorki Marceliny Mikołajczak, dla przypomnienia za mikrofonem Julia Grela. I co dalej? Oczywiście będzie serwis informacyjny oraz rozstrzygnięcie konkursu, gdzie do osoby, która wygrała, odezwę się po godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: 3 minuty do godziny 18, a więc czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Dziś w Centrum Poznania otwarto Centrum Wsparcia Onkobaza. Jest to miejsce stworzone dla osób chorujących onkologicznie i ich rodzin. Wsparcia psychospołecznego udzielać tam będą m.in. psycholog, psychoonkolog, seksuolog i terapeuta uzależnień. Będą też porady prawne, ale przede wszystkim miejsce to ma zapewniać pomoc środowiska, które zna doświadczenie choroby onkologicznej. Informacje o onkobazie będą przekazywane już w szpitalach, a oferowana pomoc ma być częściowo bezpłatna. Siedziba Centrum Wsparcia mieści się w podwórzu kamienicy przy ulicy 27 grudnia 3A.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Drugi atak na motorniczą w ciągu zaledwie kilku dni. Do niebezpiecznej sytuacji doszło dziś około 11 na przystanku Świętego Czesława, gdzie pobili się dwaj mężczyźni. Widząc to, motornicza postanowiła interweniować i poprosiła ich o rozejście się. Gdy próbowała wrócić do pojazdu, została uderzona. Do pierwszego tego typu ataku doszło niecały tydzień temu na pętli na osiedlu Sobieskiego. Wtedy to 39-letni mężczyzna wdał się w kłótnię i uderzył prowadzącą pojazd. Potem zbił butelkę i groził kobiecie. Sprawcy obu ataków zostali zatrzymani, ponieważ motorniczy w trakcie pracy podlega ochronie prawnej, tak jak funkcjonariusz publiczny. Mężczyznom grożą surowe konsekwencje za naruszenie nietykalności cielesnej. Lech Poznań i Koleje Wielkopolskie zaciśniają współpracę. Jej najważniejszym elementem będzie jeżdżący po Wielkopolsce pociąg Kolejosz, który ma oczywiście niebiesko-białe barwy i swoim wystrojem nawiązuje do 10 mistrzostw Polski wywalczonych przez klub. Jak mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, trzeba być dumnym z tego zwycięstwa.
3: Taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu.
1: Warto przypomnieć, że Lech Poznań związał się z koleją na początku lat 30. XX wieku. Wtedy to klub został objęty patronatem paramilitarnej organizacji KPW, czyli Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Kształt herbu to do dziś przód lokomotywy widzianej z lotu ptaka.
2: O sporcie na 98,6.
1: Uczestnicy Wielkich Szlemów, tenisiści z pierwszej i drugiej setki rankingu ATP i polscy zawodnicy ponownie na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Już w niedzielę wystartuje 31. turniej Enea Poznań Open, choć na wydarzeniu nie zobaczymy Igi Świątek czy Mai Chwalińskiej, poziom gry będzie wysoki.
4: Nie musimy obawiać o poziom gry na kortach ziemnych, bo to przyjeżdżają ci, co akurat specjalizują się w grze na ziemi, a że nie ma tych absolutnie topowych nazwisk, bo z pierwszej 50 nie mogą przyjeżdżać. I to nie ma znaczenia, chodzi o poziom gry, czy kto jest 70 czy 90, więc liczymy, że będziemy dobry tenis oglądać.
1: Mówił dyrektor turnieju Krzysztof Jordan. W tym roku na zawodników czeka wyższa pula nagród, która wynosi ponad 160 tysięcy euro. Zwycięzca turnieju singlowego wyjedzie z Poznania szczekiem na blisko 24 tysiące euro, a ranking ATP powiększy o 100 punktów. I to już wszystko, a na ostatni serwis zapraszam o 18.57.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
6: Śmigła są passé.
7: My mamy silniki odrzutowe.
8: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
2: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
9: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.
9: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
10: Kultura to tutaj?
11: Co głowę zawracają?
10: Trzymaj ją!
12: Sabotaż kulturalny.
13: Cześć, witamy Was w dzisiejszym sabotażu kulturalnym. Pogoda nam nieco płata figle, ale my jak zawsze dostarczamy Wam solidną dawkę kultury. Dzisiaj mówić dla Was będą
14: Olena Piotrowska
13: oraz Maria Pińska, a realizuje nas Jonasz Mechuła. A o czym dzisiaj w sabotażu kulturalnym?
14: A dzisiaj w sabotażu kulturalnym będzie mocno filmowa audycja, ale nie tylko. Dzisiaj przedstawimy Wam zapowiedź przeglądu filmowego Federico Fellini, Ciao a tutti, w kinie pałacowym już od najbliższego poniedziałku. Poza tym usłyszycie również zapowiedź pierwszego Splot Festival. Wybrzmi również piguła po napisach Kacpra Kaźmierczaka. Poza tym, tak jak już mówiłam, będzie mocno filmowo, ponieważ powiemy sobie również o przeglądzie kina francuskiego, który odbywa się w kinie Muza, oraz przedstawimy co nieco, co nas czeka na tegorocznym Malta Festival. To wszystko przez kolejną godzinę. Kolejna godzina to niezła dawka kultury.
13: Słyszymy się już po przerwie.

0: trwa sabotaż kulturalny w Radiu Afera. A my zaczynamy od tematu, które ja uwielbiam i mam nadzieję, że moja współprowadząca również, czyli tematy kinowe. Ponieważ już w najbliższy poniedziałek, 15 czerwca, w Kinie Pałacowym, w Centrum Kultury Zamek, rozpocznie się przegląd filmów mistrza z Rimini. Myślę, że najbardziej rozpoznawalnego reżysera włoskiego, czyli no nie kto inny, tylko mam na myśli tutaj Federica Fellini. Ciao e tutti. Dokładnie tak nazywa się przegląd kinowy. Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów na kolejną filmową podróż do Włoch w ramach wakacyjnego przeglądu filmów Felliniego. Na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w całej Polsce zagości aż 6 odrestaurowanych w wersji 4K filmów Felliniego. Jednego, tak jak wspomniałam, z najważniejszych, myślę, że też najbardziej rozpoznawalnych twórców kina europejskiego. I jakie filmy będziemy mogli obejrzeć? Co w ogóle dokładnie tam będzie na tym przeglądzie? O tym myślę, że dokładnie opowiedziała naszej redakcyjnej koleżance Zosi Wojewodzie, Wiktoria Wojciechowska z działu filmu Centrum Kultury Zamek. Opowiedziała, czym się charakteryzuje twórczość Felliniego i jakie filmy będziemy mogli również obejrzeć w ramach tego przeglądu.
1: Federico Fellini przede wszystkim

0: Kim kojarzy się z takim przepychem, z taką cyrkowością, że wiecznie coś się dzieje na tym ekranie i że wszystkiego jest, niektórzy mówią, że za dużo. Natomiast mi się wydaje, że pod tą warstwą tych wszystkich jego różnych zabiegów kryje się bardzo ciekawe spojrzenie we wnętrze człowieka, bo to najczęściej opowieści o ludziach młodych, o ludziach pełnych emocji, o ludziach zagubionych, którzy próbują się gdzieś tam odnaleźć w włoskim społeczeństwie. Więc myślę, że Federico Fellini jest taki magik włoskiego kina. On w taki bardzo oniryczny sposób potrafi pokazać rzeczy, których wielu reżyserów nie potrafi.
1: A jakie tytuły będziemy mogli zobaczyć w tym onirycznym świecie, jak to powiedziała pani Wiktoria Wojciechowska?
0: Zaczynam 15 czerwca od filmu Wałkonie, filmu o młodych przyjaciołach, którzy ewidentnie nie chcą dorosnąć. To jest jeden z takich pokazów, który jest dosyć ciekawy. Jak najbardziej zachęcam, żeby poznać Federico Felliniego od tej strony. Następnie gramy Noce Cabri, Słodkie życie, 8,5, Giulietta i duchy oraz Głos z księżyca.
1: A ja się chciałam zapytać tutaj mojej koleżance po stronie prawej prowadzącej, czy widziałaś jakiś film Felliniego? Jaki jest, nie wiem, taki najbardziej, jeśli widziałaś kilka, to jaki jest najbardziej interesujący, a jeśli nie widziałaś żadnego, to jaki chciałabyś zobaczyć w pierwszej kolejności, znając już repertuar?
2: Niestety przykro mi to przyznać, aczkolwiek ja w takie klasyki kinowe dopiero się zaczynam zagłębiać i nie jest to dla mnie łatwe wyzwanie, ponieważ ja głównie siedzę w świecie muzyki klasycznej. Trochę próbuję się przełamać. Chciałabym na pewno obejrzeć film Słodkie życie, bo to jest chyba jeden z najbardziej kultowych filmów. Dowiedziałam się w ogóle tuż przed audycją w sumie, że słowo paparazzi wywodzi się z tego filmu, więc jestem bardzo ciekawa, w jakim kontekście się to wszystko działo. No i jestem ciekawa w tych filmów Felliniego.
1: Tak, bo w ogóle ja, jeśli chodzi o film Słodkie życie, to jestem ogromną, ogromną fanką. Mam nawet plakat z La Dolce Vita. A jak myślę o La Dolce Vita, myślę o filmach Felliniego, to od razu na myśl przychodzi mi Marcello Mastroianni, taki ikoniczny aktor, który gdzieś tam budował tą współpracę z Fellinim długo. I to jest takie moje pierwsze skojarzenie. To są nasze gdzieś skojarzenia, którymi się wymieniliśmy, ale pani Wiktoria Wojciechowska z działu filmu, myślę, że najlepiej nam odpowie na pytanie też, który z prezentowanych tytułów najlepiej wprowadza w świat Felliniego, od czego może zacząć.
0: Myślę, że każdy zaczynał swoją drogę z Federico Fellinim trochę inaczej. Pierwszy z filmów, który obejrzałam, to było Słodkie życie. I czy to jest dobry film na początek? Nie wiem. To już jest na pewno taki Fellini, który bardzo definiuje swoją twórczość. My zaczynamy przegląd filmem Wałkonie. I to jest taki dobry film, żeby właśnie wejść w ten świat i dać się porwać kolejnym filmom.
1: Fellini nie wraca na dziś na polskie ekrany wyłącznie jako, jak już tu padło sformułowanie, wielki makina, lecz po prostu jako artysta, który pod zgiełkiem pełnego namiętności i takiej perwersji spektaklu umiał rozpoznać i pokazać taką egzystencjalną pustkę, bo pod tym wszystkim, tą taką barokowo-przepychową stylizacją jednak pokazuje, znając większość filmów Felliniego, pokazuje według mnie takie ludzkie słabości, nasze ludzkie wady, takich ludzi, pomimo tego blichtru i blasku, ludzi z krwi i kości. Więc wydaje mi się, że też ta przejmująca prawda o nas, o ludziach, o człowieku jest wartością uniwersalną, ale jest to moje zdanie. Ale na pytanie właśnie, jak współczesna publiczność reaguje na filmy, które powstały kilkadziesiąt lat temu, prawie 70 lat temu niektóre z nich, odpowie również pani Wiktoria Wojciechowska z działu filmu Centrum Kultury Zamek.
0: Myślę, że obecnie jest bardzo duże zainteresowanie klasyką kina przede wszystkim. Jest coś takiego, że możliwość obejrzenia filmów, które powstały lata temu w kinie, jest bardzo kusząca dla współczesnych widzów i widzek, ponieważ doświadczenie kinowe jest nie do podrobienia, więc jest może mniejsze zainteresowanie, żeby oglądać starsze filmy w domu, gdzieś na streamingu, jeżeli są dostępne, niżeli tak jakby je oglądać w kinie. I tutaj cała nasza seria związana z klasyką, czy z filmami, które wprowadzamy jeszcze raz po rekonstrukcji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Nawet, tak jak już wspomniałam, ten włoski twórca, który olśniewa taką barokowością obrazu i przepychem, nie porzuca właśnie tej czułości wobec tych ludzi. Myślę, że to jest taka wartość najważniejsza i też myślę, że fajne to, co tutaj wspominała wcześniej pani Wiktoria, że wracamy do tej klasyki, że młodzi ludzie, tak, przede wszystkim, którzy nie znają, nie wychowali się na tej klasyce, chcą ją poznawać, chcą wiedzieć, kim był ten Fellini. Ja myślę, że warto, że myślę, że dla włoskiego kina taki Fellini to jest tak jak, nie wiem, dla nas Wajda, tak, czy Kieślowski, takie najbardziej mocno rozpoznawalne nazwiska, tak, i powiedzieliśmy sobie właśnie o tej współczesnej publiczności, jak będzie na te filmy reaguje, ale też nasza koleżanka redakcyjna zadała takie pytanie, co sprawiło, że Fellini stał się jednym z najważniejszych europejskich reżyserów w historii kina.
0: Myślę, że swego rodzaju ponadczasowość, że on dzięki temu, że jego filmy są bardzo oniryczne, potrafi jakby przyciągnąć i spojrzeć na świat, który funkcjonował wtedy, takim spojrzeniem bardzo szerokim, że jakby bardzo dużo rzeczy związanych z bohaterami jesteśmy w stanie też dostrzec w samych sobie. Takie zagubienie we wszechświecie, mam wrażenie. Federico Fellini zawsze pozostanie gdzieś tam aktualny w tych swoich sennych opowieściach.
1: To myślę, że nie pozostaje nam w tym momencie nic innego, tylko zaprosić naszych słuchaczy na przegląd filmów Federica Felliniego.
0: Bardzo serdecznie zapraszam na przegląd Federico Fellini i Ciała Tutti. Jest to przegląd, który organizuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych i który będzie gościł w naszym kinie, w Kinie Pałacowym już od 15 czerwca. A seanse odbywają się w czerwcu i w lipcu. Zapraszamy serdecznie.
1: Tak, a żeby tutaj przypomnieć, jakie seanse w ramach przeglądu, bo wiem, że to wybrzmiało, ale na samym początku, to tak, w poniedziałek, 15 czerwca jakby seans w Ałkonie, w sobotę kolejną, 20 czerwca Noce Kabiri, 28 czerwca Słodkie Życie, czyli ta klasyka i klasyka, 5 lipca 8,5, 13 lipca Giulietta i Duchy, to już wchodzimy w klimat już filmów kolorowych Felliniego i na sam koniec 17 lipca Głos z Księżyca. Zapraszamy serdecznie do Kina Pałacowego, do Centrum Kultury Zamek, a my wracamy za moment i poniekąd też będziemy mówić o filmach, nawet nie poniekąd, tylko
2: poniekąd,
1: dość,
2: tak,
1: dość mocno. Więc wracamy już za chwilę i tak jak powiedziałam, audycja będzie mocno filmowa, z czego bardzo, bardzo się cieszę.

0: Powracamy do Was z garścią newsów, szczegółów dotyczących nowego festiwalu Splot, który będzie w Poznaniu już niedługo. To będzie festiwal, który łączy tak właściwie różnorodne obszary sztuki. Łączy w sobie kino, muzykę, teatr, taniec, sztuki wizualne i poezję. A jego celem jest przede wszystkim przełamanie barier pomiędzy tymi różnymi dziedzinami sztuki. Nasza redakcyjna koleżanka Liza Doroszenko porozmawiała o tym festiwalu z Natalią Kusiak i zapytała, skąd się wziął pomysł na stworzenie festiwalu.
1: Festiwal jest inicjatywą oddolną, studencką. Jest ona wspierana przez uniwersytet, ale początek wziął się od tego, że razem z znajomymi stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie festiwal i od 7 osób rozbudowało się to do 20, prawie 30, więc poszło dosyć szeroko.
0: Pięknie słuchać o tym, że studenci łączą się, tworząc tak świetną inicjatywę. No ale tak właściwie zastanawia mnie, skąd się wzięła nazwa Splot?
1: I cała idea tego festiwalu polega na tym, że splatamy różne osoby, różne rodzaje sztuki i różne organizacje, które inaczej by się nie splotły.
0: Czyli splot najróżniejszych dziedzin, najróżniejszych organizacji, jest to bardzo pomysłowa i chwytliwa nazwa. Zastanawia mnie jeszcze i Państwa na pewno też, jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Na uczestników festiwalu Splot czekają warsztaty, pokazy filmowe, będą warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej, warsztaty taneczne, będzie sitodruk, będzie konkurs jednego wiersza, wystawa fotograficzna, przed festiwalem organizowany jest jeszcze fotospacer.
0: A więc odbiorców czeka naprawdę cała masa doświadczeń. A kto tak właściwie może wziąć udział w Splocie?
1: Festiwal jest organizowany dla wszystkich, zapraszamy wszystkich, aczkolwiek naszą taką grupą docelową myślę, że będą bardziej studenci, ale każdy, kto lubi sztukę, które spodobały mu się nasze jakieś treści, warsztaty, z każdym, z którym to rezonuje, może przyjść i świetnie bawić. Wstęp jest wolny.
0: Brzmi to dla mnie bardzo, bardzo dobrze, a więc jeszcze na koniec szczegóły, aby każdy słuchacz mógł sobie już wpisać datę Splotu do kalendarza.
1: Zapraszam wszystkich na festiwal Splot, który odbędzie się 13 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Po festiwalu zapraszamy również do klubu Dragon na koncerty oraz na afterparty do Hachu.
0: Ja od siebie dodam jeszcze, że otwarcie festiwalu już o godzinie 10, a potem ruszamy z warsztatami, wystawą, filmami, a dokładniej możemy na przykład przyjść na pokazy filmów krótkometrażowych, warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej czy ruchowej, z podstaw polskiego języka migowego, co chyba mnie tutaj najbardziej zachęciło, nie wiem jak ciebie.
2: Tak, brzmi to bardzo zachęcająco. Też kiedyś chciałam się tego nauczyć, tego języka, wiem, że jest trudny, bo mam koleżankę, która studiowała oligofrenoterapię, pedagogikę, tak? I gdzieś tam miała ten język migowy, więc słyszałam, że jest to dosyć trudne do nauczenia, ale uważam, że w dzisiejszych czasach myślę, że to może być nawet potrzebne, ciekawe, przydatne, bo nigdy nie wiemy w sumie, czy nam się to kiedyś przyda. Także ja w ogóle ten cały zestaw tej gamy tego programu, o którym opowiedziałaś tutaj bardzo ładnie naszym słuchaczom, wydaje się bardzo interesujący, bo to nie tylko filmowe wydarzenie. Tak mocno się skupiłam z racji, że jestem filmo, że tak powiem, fanem. To zawsze skupiam, jak widzę jakiś przegląd filmowy, jakieś krótkie metraże, filmy, to jakby jestem pierwsza. Natomiast to, tak jak powiedziałaś, nie tylko kino, tylko jest to taki bardzo ogólny festiwal, ogólnokształcący.
0: Dokładnie, dla ciebie kino, dla mnie muzyka, a więc jeszcze powiem, kogo możemy usłyszeć podczas koncertów. Usłyszymy Szygendę, Ananasa, Naturę 2000 czy Dżunglu, a poza tym DJ sety, koncerty, no i afterparty. Czyli istne kulturalne szaleństwo. Mam nadzieję, że się widzimy.

0: A teraz czas na kolejny odcinek z serii Kacpra Kaźmierczaka po napisach.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30 w Sabotażu Kulturalnym.
2: Cześć, w tym tygodniu po raz pierwszy przychodzę do Was z przedpremierową recenzją, bo dzięki uprzejmości Platformy miałem okazję przed premierą właśnie zobaczyć serial Proud, o którym mówiłem Wam ostatnio. Podstawowa rzecz, na którą chyba najbardziej chciałbym zwrócić uwagę, to to, że Proud jest pozbawiony takiego dosyć często pojawiającego się w filmach o tematyce LGBT+, czy queerowej, motywu edukacyjnego. To znaczy, nie czujemy się jak na wykładzie o akceptacji, słuchając dialogów. Serial opowiada o bohaterze, który jest gejem, a nie o geju. I mam nadzieję, że to rozróżnienie, mimo że może delikatnie mgliste, to jest dla Was zrozumiałe. Przed premierą słyszałem kilka zakulisowych plotek, że serial może być polską euforią. I chyba w tym miejscu warto też powiedzieć, czym mega hit od HBO tak naprawdę był, bo on nigdy nie był planowany na wielki hit. To od początku miał być poniekąd niszowy serial. Stąd też był tak odważny, jak był. No ale właśnie, ale mamy Proud, który od początku był skalowany na wielki mega hit, to i tak, jak na polskie realia, jest bardzo odważny serial, który nie podchodzi do rozwiązłości czy specyficznego życia części grupy gejów w jakiś bardzo pretensjonalny czy protekcjonalny sposób. Oczywiście znajdują się sceny, które figuratywnego Szarego Kowalskiego mogą wgnieść w fotel, ale one są jednocześnie pozbawione pewnego komentarza, to znaczy my je po prostu oglądamy. Reżyser nie daje nam gotowej odpowiedzi, tylko trochę każe nam samym zadawać pytania. Muszę przyznać, że casting jest absolutnie wybitny. Ignacy, który jest młody i wygląda młodo, Ignacy Lis, główny bohater, a jest jednocześnie ojcem w prawdziwym życiu, mógł przenieść to doświadczenie do serialu i relacja z Tosią, no, główna relacja w serialu, relacja głównego bohatera z osieroconą przez jego siostrę córeczką, zdaje się być bardzo niewymuszona i niesamowicie wzruszająca. I ten serial, uwierzcie mi, wgniata w fotel swoją wrażliwością, swoją poniekąd odważnością, tym, jakie tematy, w jaki sposób porusza. I tutaj zdaje się być bardzo ważne to, co się pokaże, ale też czego się nie pokaże. To jest taka bardzo uniwersalna zasada przy tworzeniu historii, generalnie przy sztuce, w której to pojęcie tak zwanego storytellingu jest ważne. Bo Proud to serial, który szokuje obrazami, ale jednocześnie pozostawia pewne poczucie smaku. To znaczy, on szokuje, bo są takie sytuacje, nie szokuje dla samego szokowania, ale jednocześnie nawet w tych najodważniejszych scenach jest poczucie, że twórcy mogliby sobie pozwolić na trochę więcej, tylko zdaje się, że to więcej wcale nie byłoby dla serialu dobre. Nie ma tu żadnego napięcia, żadnej pompatyczności, która jest dla mnie bardzo dużą zmorą polskiego kina. Mam poczucie, że w końcu dialogi o młodych ludziach pisał ktoś młody, albo dialogi były konsultowane chociażby z kimś młodym. Taka rzecz, która zdaje się być mało ważna, ale dla mnie jako dla osoby, która ogląda regularnie dużo też polskiej sceny filmowej, mamy w końcu serial, który jest kolorowy. Bo jak spojrzymy na najnowsze duże premiery typu Morfeusz, który za chwilę wyjdzie, Hevel już z zeszłego roku, Scheda również z zeszłego roku, no to zwykle to są seriale zachowane w jakiejś takiej szaro-niebieskiej palecie barw. A tutaj mamy w końcu normalne kolory. No ale dobrze, miesiąc dumy miesiącem dumy, geje gejami. Wróćmy jednak do jakiejś normalności. Zejdźmy na ziemię, którą to najeżdżają kosmici, gdyż premieruje Dzień Objawienia Stevena Spielberga. Mówi się, że może to być najmocniejszy, a na pewno będzie to najgłośniejszy film Stevena Spielberga od lat, bo patrząc na jego poprzednie filmy, no to mamy chociażby Ready Player One, które nie zostało przyjęte najcieplej. West Side Story, które mimo Oscara nie obiło się z żadnym szerszym echem, a Dzień Objawienia właśnie, patrząc chociażby na bardzo szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, brzmi jak wielki hit tego roku, który też swoją drogą miał zmienić perspektywę reżysera na temat UFO. za jednym z wywiadów, przed premierą filmu. Steven Spielberg miał powiedzieć: to mój pierwszy film, który zostanie uznany za science fiction, ale ja go nie postrzegam jako science fiction. W znacznie większym stopniu odzwierciedla on ewoluujący świat i odkrycia, których dokonujemy obecnie, a właściwie w tej chwili. Jak przyjrzycie się dobrze zwiastunowi, to widać tutaj poczucie pewnej świeżości i to, że reżyser naprawdę bardzo dobrze bawi się na planie. A w kinie sensacyjnym ważne jest w jakiś sposób to, żeby reżyser czuł dobrze to, co robi i wiedział, co robi. No i mam tutaj na myśli chociażby to, jak wygląda praca kamery, to, jaka jest dynamika tej historii, to, w jaki sposób ta historia jest prezentowana, no i w końcu to, jak pracuje on z bohaterami. Oczywiście, bazowanie opinii i potencjalnej recenzji na zwiastunie prowadzi zwykle donikąd, ale mam naprawdę pozytywne myśli przed premierą. Superhit z Emily Blunt, Joshem O'Connorem czy Colinem Firthem już od 10 czerwca zobaczycie w kinach. No i tak, wychodzimy właśnie z sali multiplexowej i powinniśmy skierować się w stronę kina studyjnego, choć nagle ku zaskoczeniu wszystkich zawracamy z powrotem do multiplexu, bo filmy, o których za chwilę wam opowiem, niespodziewanie lądują w tamtejszych programach. Mam tutaj konkretnie na myśli Obsesję oraz Backrooms, które notują w box office już ponad 200 milionów dolarów przychodu. Box office to przychód z kas kinowych. Nie będzie specjalnie świeże ani odkrywcze powiedzenie, że mamy na przestrzeni lat ostatnich jakiś duży problem z kinem horrorów. To znaczy, już naprawdę przestaje brakować kolejnych filmów z ujęciami tanich jumpscare'ów, czy z kolejnymi efektami skrzypiącej podłogi, które opowiadają o mniej więcej tym samym starym, opuszczonym domu na wsi. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Ale na to wszystko wchodzą młodzi twórcy, chociażby twórcy Bring Her Back czy Talk to Me, bracia Filipu, twórcy filmu Zniknięcia, i oni pokazują, że da się to robić w inny sposób. To znaczy z bardziej kreatywnymi historiami, z dużo świeższymi sposobami opowiadania tych historii, z dużo świeższymi pomysłami i w ogóle z pewną świeżością umysłów. I mam jakieś poczucie, że to jest dokładnie to, czego ten gatunek w tym momencie potrzebuje, to znaczy pewnego zredefiniowania. A niestety, nie oszukujmy się, Krzyk 6 czy Kolejna Obecność nie są w stanie nam tego zapewnić, bo operowanie tym samym starym, dobrze znanym IP, własnością intelektualną, intellectual property, tak się bardzo często mówi na dane serie filmów, czy generalnie serie różnej działalności artystycznej, one nie są w stanie tego zapewnić. Ale, no i właśnie, na to wchodzą filmy Obsession oraz Backrooms, które notują wielkie przychody, które stają się wielkimi fenomenami kinowymi. Obsesja już od jakiegoś czasu dostępna jest w kinach, nie miałem niestety jeszcze możliwości jej obejrzeć, a Backrooms zobaczycie już od 19 czerwca. Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30 w Sabotażu Kulturalnym.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: sabotaż kulturalny w Radiu Afera, a my wracamy do was z kolejną dawką, też kinową. Tak jak uprzedzałam, dziś audycja będzie mocno kinowa, a mianowicie powiemy jeszcze słowie kilka słów. Zaprosimy was do Kina Muza na 17 przegląd nowego kina francuskiego, który rozpoczął się już wczoraj i potrwa cały kolejny tydzień od 10 czerwca do 17 czerwca. Instytut Francuski w Polsce, Unifrance i Gutek Film zapraszają na 17 edycję przeglądu nowego kina francuskiego, która odbędzie się właśnie w wcześniej wymienionych datach od 10 do 17 czerwca. W programie, jak co roku, nie zabraknie filmów docenionych przez francuskich krytyków, przez Akademię Filmową Francuską. W programie tak naprawdę najciekawsze propozycje filmowe ostatnich lat, bo i to takich reżyserów klasyków, bym powiedziała, bo będzie film, głośna adaptacja powieści Alberta Camus, Obcy, w reżyserii no, takiego klasyka nowego kina francuskiego, współczesnego kina francuskiego, w reżyserii François Ozona, reżysera odpowiedzialnego za takie filmy jak Podwójny kochanek czy Piękna i młoda. Nostalgiczna podróż do Francji lat 80. Czy najnowszy film twórców nietykalnych Oliviera Nakesha i Erika Toledano, Przeżyj to sam, a także opowieść o największym fałszerzu w historii Francji, urodzonym w Polsce, Janie Bojarskim, czyli film Fałszerz stulecia. W mroczne klimaty źle kończącego się koncertu techno zabierze widzów Giuliane Nicolas w filmie Mi Amor, a Quentin Dupieux pokaże, proszę mi wybaczyć, ja niestety nie umiem języka francuskiego, pokaże Adèle Exarchopoulos w roli bardzo nietypowej influencerki w filmie Wypadek fortepianowy, a Richard Linklater przypomni najsłynniejszą historię powstania najsłynniejszego filmu Godarda. Więc tak naprawdę dziś, jeśli jeszcze ktoś jest w okolicach Kina Muza, może zdąży na pierwszy z wymienionych filmów czy film Obcy na godzinę 19. I jutro również film Nowa Fala, Guru o godzinie 21 w weekend. Młodsza siostra i Wypadek fortepianowy do zobaczenia, a w niedzielę Wielki Łuk i Mi Amor. Tak naprawdę patrząc gdzieś tam na ten rozkład jazdy, repertuar tego przeglądu, to mniej więcej, jeśli chodzi o weekend, od piątku do niedzieli są po dwa filmy dziennie puszczane. No i tak naprawdę do przyszłego czwartku, do 17 czerwca, przepraszam, do przyszłej środy, do 17 czerwca włącznie festiwal trwa i można oglądać. Wiadomo, jak to na festiwalach, przeglądach takich kinowych, szczególnie współczesnego kina francuskiego, warto gdzieś tam się pospieszyć gdzieś tam z wyjściówkami, z biletami. Cały przegląd odbędzie się w Kinie Muza w Poznaniu. Zachęcam, bo mówiliśmy tutaj o kinie oldschoolowym, kinie klasyka, kinie starym, tak jak zaczęliśmy od przeglądu Mistrza z Rimini, czyli Federico Felliniego. Tak można powiedzieć, że kończymy taką, zrobiliśmy powiedzmy klamrę, że zaczynamy od klasyka, a kończymy nowymi artystami francuskimi. No ja bardzo gdzieś tam jestem i mam nadzieję, że mi się uda zobaczyć, bardzo jestem nastawiona na François Ozona, bardzo, bardzo szanuję jego twórczość, bardzo lubię jego filmy, mimo że są mocno kontrowersyjne. Także no mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć film Obcy. Gdzieś w trakcie tego przeglądu, jak i również pozostałe filmy, bo też warto pamiętać, że te wszystkie filmy, które są w trakcie takich przeglądów w kinach studyjnych, one nie są później aż tak często w kinach dostępne. Właśnie po to gdzieś tam są organizowane te przeglądy, żebyśmy mogli zatrzymać się, udać się chociaż na jeden z tych filmów, zobaczyć coś, co nie jest tak łatwo na wyciągnięcie ręki dostępne w kinach później. Więc myślę, że te przeglądy mają taką wartość edukacyjną niż to, że mamy koniecznie oglądać wszystkie filmy François Ozona, tylko po prostu gdzieś tam zobaczyć coś, co może byśmy nie obejrzeli tak na co dzień, idąc do kasy biletowej, a dzięki takim właśnie przeglądom mamy możliwość zobaczenia, zapoznania się z taką twórczością europejskich reżyserów. Gorąco zachęcam udać się do Kina Muza. A teraz z Kina Muza przenosimy się na Maltę. Dosłownie jeśli chodzi o nazwę festiwalu oczywiście, no i Maltę, jeśli chodzi o miejsce nad nasze piękne jeziorko maltańskie, ale o tym więcej powie nam moja koleżanka tutaj po prawej stronie, Maria.
1: Dokładnie tak. Od 21 czerwca do 28 czekamy na Malta Festival, a mnie bardzo, bardzo ciekawi wydarzenie otwierające Malta Festival, czyli koncert plenerowy Za Miłość. Wystąpi tam naprawdę plejada gwiazd. Już mówię, kogo usłyszymy. Usłyszymy Natalię Kukulską, Anitę Lipnicką, Annę Marię Jopek, Grzegorza Turnau, Jakuba Józefa Orlińskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Natalię Przybysz, Natalię Schroeder, Ralfa Kamińskiego i Zalię, czyli składankę naprawdę wielu ciekawych artystów, którzy reprezentują czasami dość różne gatunki muzyczne, ale te ich wszystkie piosenki zostaną splecione w takie trzyczęściowe widowisko muzyczne, w którym te utwory pomimo swojej odmienności stworzą pewną historię i pokażą nam różne etapy doświadczenia miłości, co jest moim zdaniem w ogóle pięknym pomysłem i jak najbardziej nie mogę się doczekać tego koncertu.
0: Ja też nie mogę się doczekać koncertu, ale myślę, że nie będę bardzo nieoryginalna w tej swojej filmo miłości do kina, ponieważ oczywiście poza koncertem będzie jeszcze mnóstwo atrakcji, o tym oczywiście w programie Malty. Nie starczyłoby, myślę, że nam godziny, żeby o wszystkim opowiedzieć. Ja na przykład bardzo czekam na kino kobiet, kino plenerowe. Kino plenerowe to też jest taki element stały, Malta Festival. Właśnie zawsze koncert otwierający, zawsze kino plenerowe. To są takie stałe elementy festiwalu, bardzo ciekawe spektakle, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. No jeszcze ponad półtora tygodnia musimy na to poczekać, ale bardzo, bardzo się cieszę na Malta Festival. Zawsze uważam, że to jest taki festiwal, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ jest to interdyscyplinarny festiwal.
1: Ale myślę jednak, że w Poznaniu kulturalnie dzieje się tak dużo, że te 10 dni po prostu zleci nam bardzo, bardzo szybko.
0: Tak, tak, tak. W szczególności też, że czerwiec to jest taki okres, gdzie musimy wybierać, na co pójdziemy, bo te wydarzenia często się na coś nakładają, tak? A tu mamy Malta Festival, a tu mamy Etnoport, a to za chwilę 4 lipca Animator, więc tak naprawdę czasem musimy jedno wybrać, bo po prostu nie ma czasu, żeby wszystko być w dwóch miejscach naraz.
1: Dokładnie, my już się nie możemy doczekać, ale na dzisiaj musimy się z wami już pożegnać. Słyszymy się w następnym Sabotażu Kulturalnym. Dzisiaj mówiły dla was
0: Olena Piotrowska
1: i Maria Pińska, a realizował nas Jonasz Mechuła. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. We wtorek w Poznaniu oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Komunikacji. To miejsce, które powstało z myślą o osobach mających problemy w porozumiewaniu się. Pomoc znajdą tu poznaniacy i poznanianki z dysfunkcją słuchu, mowy czy wzroku. Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami to projekt rządowy. Ma on zapewnić realny dostęp do komunikacji osobom, które potrzebują wsparcia w codziennym porozumiewaniu się.
2: Po pierwsze, osoby, które mają trudności komunikacyjne, wreszcie będą mogły się skomunikować ze swoim środowiskiem. Środowiskiem lokalnym, ale także dalej. Dajemy po prostu możliwość powiedzenia, co dana osoba czuje, z czym się zmaga, czego potrzebuje.
1: Mówił Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. A więcej informacji o inicjatywie znajdziecie na stronie centrumkomunikacji.pl. Czeski przewoźnik RegioJet wraca na polskie tory. Jak informuje portal Interia, nasi południowi sąsiedzi złożyli ponad 30 wniosków o przyznanie tras w relacjach krajowych. W planie jest m.in. wznowienie połączeń między Poznaniem i Warszawą. Przypomnijmy, że trasa ta była obsługiwana przez czeską kolej od 1 lutego do 3 maja bieżącego roku. Czesi ostatecznie wycofali się z polskiego rynku kolejowego, narzekając na brak maszynistów, negatywną kampanię medialną przeciwko spółce, a także problemy z zakupem zajezdni na warszawskiej Pradze. Zwracali też uwagę, że PKP Intercity po ich wejściu na rynek znacznie obniżyło ceny biletów, co utrudniało ich zdaniem uczciwe konkurowanie.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Jak ratować życie? Około 1000 uczniów z Poznania i okolic uczyło się dziś udzielania pierwszej pomocy. Szkolili ich ratownicy, strażacy i przedstawiciele innych służb. Jak mówią organizatorzy, liczba osób udzielających pierwszej pomocy poszkodowanym jest niska. Przed przyjazdem służb decyduje się na to średnio co piąty świadek wypadku i najczęściej są to osoby młode. Dość powszechnym problemem jest niestety tak zwany efekt zamrożenia. Wiele osób nie wie, jak się zachować, boi się działać lub nie ma podstawowej wiedzy, by pomóc poszkodowanemu i nie podejmuje żadnego działania. Trzeba jednak pamiętać, że często o życiu człowieka decydują pierwsze minuty po zdarzeniu, jeszcze zanim na miejsce dotrą służby ratunkowe.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Znamy już zestaw par sezonu 2026-2027 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Inauguracja nowych rozgrywek odbędzie się w piątek, 24 lipca. Natomiast zakończenie sezonu zaplanowano na 22 maja przyszłego roku. Mistrz Polski Lech Poznań rozpocznie sezon od spotkania z Krakowią. Mecz zostanie rozegrany na bułgarskiej. W ostatniej kolejce niebiesko-biali podejmą u siebie Motor Lublin. Warto podkreślić, że przy układaniu terminarza uwzględniono uwagi zgłoszone przez kluby dotyczące m.in. wymiany mura, organizacji dużych imprez masowych oraz koncertów odbywających się na stadionach i w ich bezpośrednim otoczeniu. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.

Dzień dobry lub dobry wieczór. Nigdy nie wiem, jak o 19 się przywitać, dlatego użyję obu tych zwrotów. Wita się z wami Wojtek Moliński, a dzisiejszą audycję realizuje Olek Znaniecki. Bardzo nam miło. Dzisiaj pogadamy o trzech różnych od siebie festiwalach, ale łączy ich jedno. Zaczynają się już lada chwila, a jeden z nich już dziś. O nich za chwilę, a teraz mocno folkowo kujawski ensemble.

Kujawski Ensemble, i żeby nie było, jest to w 100% polska nazwa, ponieważ ensemble zapisane jest fonetycznie. To jest skład założony przez Wojciecha Jachnę i Marcina Karnowskiego i ten specjalny folkowy projekt będziecie mogli usłyszeć na Ethnoport Festival, który dzieje się w Poznaniu już w ten weekend, a pierwszy dzień festiwalu przypada na właśnie dziś. Zespoły, jakie możecie usłyszeć na tym festiwalu, pochodzą w zasadzie z całego świata. Spaja ich to, że grają około folkową i folkiem inspirowaną muzykę. I tak dla przykładu możecie usłyszeć składy z Finlandii, z RPA, z Gruzji, z Turcji, czy nawet z Senegalu, ale nie tylko. Szczegóły i cały rozkład jazd festiwalu znajdziecie na stronie etnoport.pl i na CK Zamek. No i z ciekawych rzeczy, słuchajcie, jeżeli akurat jest pora miesiąca, kiedy nie za bardzo macie kasy, żeby kupić cały karnet, na tym festiwalu możecie kupić bilet na poszczególny interesujący wasz koncert lub wybrać się do Parku Mickiewicza i załapać się na w 100% darmowe koncerty, a więc świetna sprawa. Festiwal trwa, przypominam, od dziś do niedzieli, ale wspomniałem też, że porozmawiamy o dwóch innych festiwalach. No i lecimy na drugi biegun, na festiwal Lost Generation Festival, który odbędzie się 16 czerwca w Tauron Arenie. Zagra tam m.in. The Offspring jako gwiazda wieczoru bodaj, a teraz posłuchamy sobie nie The Offspring w 100%, tylko Electric Cowboy, czyli ulubieńców ciężkich i elektronicznych brzmień w Polsce, którzy zrobili...

Let the Good Times Roll, czyli Electric Callboy z udziałem The Offspring, których tych drugich będziecie mogli zobaczyć już 16 czerwca w Tauron Arenie na Lost Generation Festival. Myślę, że warto się tym zainteresować. Macie jeszcze troszeczkę czasu, a dokładnie to 5 dni, żeby zaplanować wyjazd do Krakowa. No, jestem ciekawy, jak podoba wam się interpretacja Let the Bedtime Show, czyli starego numeru Offspringa. Możecie nam dawać znać, a tymczasem nasz stały punkt programu.

Madame Affair to artysta, w zasadzie zespół, który niedawno opublikował premierę swojego albumu Post-Funk, który jest już w całości dostępny na wszystkich streamingach. Możecie też kupić ten album. Jest to skład od nas z Poznania. Nie wiedziałem, na który numer się zdecydować, ponieważ całkiem sporo z tej płyty mi się podoba. Cała płyta jest świetna, ale lider chyba jest tylko jeden. Według mnie będzie to Bowaryzm, Madame Affair, już teraz.

Madame Affairs z płytą post-funk i jakże trafiona jest to nazwa płyty niesie. Myślę, że brakowało takiej muzyki w eterze. Madame Affairs są w ogóle z Poznania, więc należy promować tym bardziej lokalnie i patriotycznie tak świetne zespoły. Super charyzma, super brzmienie. A jeżeli chcielibyście usłyszeć ich na żywo, to 21 czerwca na Pyrkonie w Poznaniu Madame Affairs daje koncert. I a propos koncertów, mamy dla was konkurs. Konkurs, który możecie wygrać jedną pojedynczą wejściówkę na koncert Noko i Nowiki. Możecie na tym koncercie posmakować psychodelicznego rocka z elektroniką i zagłębić się w świat fantastyki, tak jak też artyści sami o tym piszą. Jedyne, co musicie zrobić, aby zgarnąć jedną podwójną wejściówkę, to wysłać SMS na 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko i powiedzieć mi, czy o 19 mówi się dzień dobry, czy dobry wieczór, oraz napisać dlaczego. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. Czekam na wasze SMS-y jeszcze przez 40 minut. A tymczasem zostajemy w temacie festiwali, o których już wcześniej powiedziałem. I nadal z Lost Generation. Myślę, że cios z Finlandii, który uderza sentymentalnie we wszystkich milenialsów, czyli Derasmus, i ich najnowszy numer See You in Hell, który zrobili na potrzeby nowego anime od Netflixa. See You in Hell, nowe oblicze Papa Roach. Już przed wami.

Słuchajcie, jestem winien wam sprostowanie. No, pomieszałem w sumie wiadomości jedną i drugą, którą chciałem wam przekazać, aczkolwiek zapowiadałem jedno, poleciało drugie. Oczywiście słuchaliśmy Papa Roach, którzy wystąpią na Lost Generation Festival, ale wspomniałem też o Derasmus, czyli zaspoilowałem sam siebie. Derasmus też będzie na Lost Generation, tak jak Hollywood Undead i Lagwagon, czyli same sentymentalne kapele. Derasmus wrócili po wielu, wielu latach takiej medialnej ciszy i niech pierwszy rzuci kamieniem, kto ma powiedzmy ponad 30 lat i nie podobały mu się nigdy czarne pióra we włosach. Jak brzmi nowe Derasmus? Proszę bardzo.

Rasmus z powrotem, który w mojej opinii jest mega świeży i bardzo przyjemny. Na całej płycie, którą całkiem niedawno wydali, możecie usłyszeć utwory, które przypominają trochę to, co grali kiedyś, ale zdecydowanie nie brakuje im właśnie wspomnianej przeze mnie świeżości. Chciałbym wam przypomnieć o konkursie, który dla was mamy, w którym do rozdania dla was jest, a właściwie do wygrania przez was jest jedna podwójna wejściówka na koncert Noko i Nowiki, które odbędzie się w klubie pod Minogą 18 czerwca, czyli również niedługo. Jedyne, co należy zrobić, to wysłać SMS-a na 7148 o koszcie złoty 23. W treści SMS-a wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, które brzmi: czy o 19 mówimy dzień dobry, czy dobry wieczór? Uzasadnijcie swoją odpowiedź. Czekam na wasze odpowiedzi i mam dla was jedną podwójną wejściówkę. Wysyłamy SMS-y. I teraz zostaniemy przy nostalgii, ponieważ zagramy sobie zespół, którego dawno nie było słychać w szeroko jakichś komercyjnych mediach muzycznych i nie tylko. Siedzieli sobie cicho, ale wrócili i to bardzo mocno. Jest to Three Days Grace, którzy zagrają na Summer Punch Festival, który zaczyna się 18 czerwca, trwa do 19 czerwca. Dwudniowy festiwal na letniej scenie progresji w Warszawie, organizowany przez Winiary Bookings, czyli naszych wspaniałych poznańskich bohaterów koncertów mocnej muzyki. Summer Punch to jest festiwal, na którym właśnie nie braknie nostalgii, bo będą takie wspaniałe zespoły jak Alexis on Fire, Bury Tomorrow, Catch Your Breath, POD, Set It Off i nie tylko, Wśród headlinerów mamy Bad Omens, właśnie Three Days Grace, Baby Metal, Landmarks oraz Palais Royal. No a teraz sobie posłuchamy Three Days Grace. Mam nadzieję, że uderzę w wasze młodziutkie nastoletnie serduszka. Just Like You.

0: Nie wiem jak dla was, dla mnie Three Days Grace nadal brzmi świetnie z tym numerem, który również produkcyjnie według mnie jakoś mocno się nie zestarzał i brzmi cały czas całkiem mocno. Zostajemy na Summer Punch Festival, ale dokonam tutaj malutkiej fuzji informacji, ponieważ wspomnimy sobie również o Bittersweet Festivalu, który jest troszeczkę później, dzieje się w Poznaniu między 13 a 15 sierpnia, ale dlaczego ja o nim wspominam? Zostajemy, tak jak powiedziałem, przy Summer Punch i zagramy sobie teraz Baby Metal, który na swojej poprzedniej płycie zaprosił Poppy i wydali utwór From Me to You. No i możecie kojarzyć, nie powiem dziewczynki, bo Baby Metal był baby trochę lat wstecz, aktualnie dziewczyny mają między 23 a 28 lat, ale brzmią perfekcyjnie From Me to You z Poppy, ale w wersji Major Lazer, bo ta płyta Baby Metal pojawiła się już bodaj w zeszłym roku, ale dziewczyny wydały kilka singli, a w zasadzie jeden singiel w kilku wersjach. Między innymi to, co za chwilę usłyszycie, zostało wyprodukowane i zremiksowane przez Major Lazer, których zobaczycie na Bittersweet Festival. A więc Baby Metal, do boju dziewczyny.
1: Bad man crew, turn them up, yeah.

Banger, banger, banger, super. Baby Metal, Major Lazer i gościnny udział Poppy. I przeniesiemy się teraz dźwiękami znowu trochę w stronę takich folkowych, nawet nie trochę, tylko mocno folkowych brzmień. I znowu zagramy ensemble, tym razem Pankisi Ensemble, którzy pochodzą z Gruzji. I ten skład, wybitny w mojej ocenie, możecie zobaczyć na Etnoport Festiwalu w Poznaniu, który dzieje się już dziś, od dziś do niedzieli, koncerty w okolicach CK Zamek, w Parku Mickiewicza, na dziedzińcu CK Zamek. Szczegóły oczywiście na etnoport.pl i na CK Zamek. A teraz Pankisi Ensemble z Gruzji, z utworem, którego nie przeczytam, ponieważ nie chcę kaleczyć tego języka.

przyznacie, że magiczne, prawda? Zostajemy w folkowych klimatach i przy Etnoport Festiwalu. Następny utwór to będzie utwór grany przez grupę polską tym razem, która nazywa się Polski Piach, założona przez Patryka Zakrockiego. To jest trio, gdzie Patryk Zakrocki gra na gitarze, Piotr Mełek gra na klarnecie basowym, a Piotr Domagalski gra na basetli, tutaj jeszcze wiolonczeli. Muszę powiedzieć, że bardzo byłem zaskoczony połączeniem tych trzech instrumentów, ale brzmi to świetnie. Chłopaki grają, ja bym to nazwał taką własną interpretacją bluesa, trochę z folkowym zacięciem, ale na Etnoporcie, uwaga, bo to będzie cios, na Etnoporcie zagrają muzykę filmową. W tle będziecie mogli oglądać przygody Reksia. Nasz polski kochany, najsłodszy piesek na świecie, czyli Reksio, będzie sobie fikać. No i jeżeli przypomnicie sobie tę polską animację, to pewnie nie przypomnicie sobie za bardzo dialogów. No bo główną rolę w Reksiu przecież grała muzyka, a Polski Piach podjął się własnej interpretacji tych kompozycji, czy własnych kompozycji. Wiem, że mają też instrumenty stworzone własnoręcznie i teraz, żeby was zachęcić, nie zagramy nic, ponieważ nawet nie znalazłem zapisów muzycznych z Reksia wykonywanych przez Polski Piach, ale posłuchamy utworu Krawatany. Polski Piach i Patryk Zakrocki już teraz przed wami.

Magia, magia, jeszcze raz magia, polski piak, no powiedzcie mi, że czy nie brzmi to świetnie, zestawienie gitary, klarnetu basowego i wiolonczeli, genialne. No cóż, posłuchaliśmy troszeczkę lżejszych i etnicznych, folkowych brzmień, troszeczkę dołożymy do pieca i znowu wracamy do nostalgii. To jest w ogóle super narzędzie i chyba używane na wszystkich festiwalach na całym świecie aktualnie. I nie narzekam, jestem fanem. A propos tego i ze świetną informacją do was przychodzę, na Summer Punch zagra Alexis on Fire, czyli no, giganci szeroko rozumianego, jakiegoś ciężkiego emo, mocnych gitarowych brzmień. Dlaczego to jest wyjątkowe? Ponieważ Alexis on Fire pierwszy raz zagra w Polsce z materiałem po prostu, który robią od ponad 20 lat i myślę, że i ja, i wy możemy spokojnie spodziewać się na tym festiwalu numeru, który właśnie sobie posłuchamy, a nazywa się on This Could Be Anywhere in the World.

przyznać się urwisy, kto się darł w samochodzie, albo właśnie sąsiedzi usłyszeli, jak pięknie śpiewacie. Alexis on Fire, pierwszy raz w Polsce na Summer Punchu i za chwilę do Summer Punch wrócimy, a tymczasem wybierzemy się na powrót do Krakowa, gdzie będzie odbywać się festiwal Lost Generation, gdzie główną gwiazdą, headlinerem jest The Offspring. Wcześniej słuchaliśmy Electric Callboy i Let the Good Times Roll, które było reinterpretacją Let the Bad Times Roll The Offspring. I właśnie tego utworu teraz sobie posłuchamy.

i kolejny numer, przy którym naprawdę śmiało można zedrzeć sobie gardło. Tak może się stać w Krakowie 16 czerwca. Mówiłem wam, że wrócimy do Warszawy i zrobimy to za chwilę, ale zbliżamy się już do końca naszej audycji, w związku z czym chciałbym zamknąć konkurs, bowiem mamy zwycięzcę. Uwaga, podwójną wejściówkę zgarnia Łukasz Bartosik, który na moje pytanie odpowiedział w taki sposób. Uwaga, cytat. Jeśli nie wiesz, czy powiedzieć dobry wieczór, czy dzień dobry, domyślę o 19, powiedz witam i obserwuj, jak językoznawcy dostają lekkiego drgania powieki. Genialne. Spróbuję, zastosuję to już jutro, bo dzisiaj nie zdążę. Zamiast witam powiem żegnajcie. Żegna się z wami Wojtek Moliński oraz Olek Znaniecki, a pożegnamy się z wami emocjonalnym, jak żeby inaczej, utworem Flowers and You od Touche Amore, którzy wydali w tym roku płytkę na dziesięciolecie Stage 4. Flowers and You, Touche Amore, dzięki wielkie i miłego wieczoru.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
5: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.

0: Zaczęliśmy powoli i trochę cicho i tak chyba zostanie w Neverlandzie, przynajmniej muzycznie. Taki spokojniejszy dzień mi się wydaje. Szymon Czerwiński
1: oraz Aleksander Kowalski.
0: A za konsoletą realizatora siedzi Aleksander.
1: Też Aleksander.
0: Ty też Aleksander, tak.
1: Też Aleksander, jest dzisiaj dwóch. A i co, czym dzisiaj, Szymonie?
0: Dzisiaj no jest czerwiec, połowa czerwca, więc bardzo dużo konferencji growych głównie i PS, PlayStation i Xbox wyszły ze swoimi pokazami gier na najbliższe pół roku.
1: Tak, przy okazji jeszcze Summer Games Fest. No było tego w każdym razie cała masa i postaramy się dzisiaj przejść przez to wszystko, a przynajmniej przez te najbardziej ciekawe rzeczy. Takie ogólne oraz te, które nas najbardziej zainteresowały.
0: Natomiast, żeby przełamać ten growy szyk, który idzie w naszą stronę, zacznijmy od książki, ale to po przerwie.

0: Klara Zanieboli. Oczywiście za konsoletą Olek Znaniecki.
1: Tak, skoro zanieboli nas obu, a już kończąc temat o Olku, będziemy rozmawiać teraz o książce, którą tak bardzo chciałaś też powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale nie starczyło nam czasu, chyba właśnie też przez gry komputerowe.
0: Tak, przez gry głównie, no ale temat aktualnie jest growy, no bo zapowiedzi, konferencje i tym podobne rzeczy. Póki co natomiast, dzięki Tsunę, to nie jest jakoś szczególnie nowa książka. Ona na półkach międzynarodowych pojawiła się w 2018 roku. Znaczy to jest trylogia. Ona zaczęła pojawiać się w 2018 roku. Wychodziła na przestrzeni 2 lat. To jest trylogia Julie Kagawa. Natomiast pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, bo wychodziła na przestrzeni 23 i 24 roku i dlatego uznałem, że to może być ciekawy temat, bo ja też o niej niedużo słyszałem, przynajmniej nie w Polsce, nie w polskiej dyskusji o fantastyce, bo tak to jest fantastyka.
1: To taka niebyle jaka z tego, co ja też spróbowałem sobie tym przeczytać. No, przynajmniej podejście jest dosyć interesujące.
0: Podejście jest całkiem ciekawe, bo autorka pochodzenia japońskiego postanowiła wykorzystać kulturę oraz mitologię swoich rodzimych wysp, żeby zainspirować, podbudować świat. I tak świat jest stworzony głównie na podstawie wierzeń japońskich, określonych jako szintoistyczne. Co z jednej strony jest fajnym zabiegiem trochę orientalizacji, oddalenia tego od tej fantastyki, od takiej typowej europejsko-średniowiecznej, a przy okazji, moim zdaniem przynajmniej, może stanowić fajny wstęp do poznania kultury.
1: To prawda, zwłaszcza, że faktycznie dla nas fantastyka w Polsce, no to oczywiście z naturalnym szansą głównie polscy fantasi, tak? Ja osobiście, jak mam tak sobie skojarzyć, czy znam jakąś książkę, która faktycznie porusza temat fantastyki wschodniej, to nie znam nic w sumie, jak nie miałem być tak szczery.
0: Natomiast o czym jest książka? Książka jest o grupie bohaterów, których po kolei poznajemy, natomiast dwójka stanowi takie centrum. Jest to sierota wychowana daleko w górach, na krańcu imperium, której dom zostaje najechany i ona musi uciekać, a drugim jest zabawka.

0: dwójce demonów z demonicznym mieczem. Oni spotykają się gdzieś na swojej wędrówce i wspólnie wędrują przez kolejne trzy książki.
1: Znam się, że jak powiedziałeś ten zabójca demonów z mieczem, to myślę, że już można mieć w głowie chyba jakiś taki archetyp pewnego bohatera na podstawie animacji japońskiej.
0: Archetyp to jest w sumie dobre słowo. Ja to jak myślałem pierwszy raz o tej książce w trakcie jej czytania, znaczy o tej trylogii, to myślałem bardziej kwestiami stereotyp. Ale faktycznie archetypy, autorka bardzo dobrze radzi sobie używając różnych archetypów, bo nie tylko sieroty z magicznymi talentami czy zabójcy demonów z demonicznym mieczem, ale chociażby jest...
1: Mam istotne pytanie, czy ten miecz jest olbrzymi?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. To jest... Nie, to jest magiczny...
1: Bo to też wpływa na archetyp postaci w japońskiej popkulturze.
0: Ale jest na przykład szlachetny arystokrata, który zniża się do konwersacji z chłopką, czy sarkastyczny ronin.
1: No to myślę, że gdzieś tam trzymamy się pewnej sztampowej postaci, co nie jest złe w sumie.
0: To nie jest złe, moim zdaniem nawet są bardzo dobrze ograne, kiedy sarkastyczny ronin pierwszy raz się pojawia jako jeden z bohaterów. Ja wiedziałem, że on może być źle zrobioną postacią, dopóki nie zaczął mnie bawić i uznałem, że faktycznie on jest faktycznie zabawny i jest to dobrze napisana postać. W każdym razie cała książka krąży wokół zbliżającego się kolejnego tysiąclecia i zwiastuna zmiany, który może w ciągu jednej nocy, raz na tysiąc lat, spełnić jedno życzenie śmiertelnika. Tutaj główna bohaterka pracuje nad tym, żeby nikomu się to nie udało. A pozostali bohaterowie albo próbują zdobyć to życzenie dla siebie, albo jej pomóc, albo zmieniają strony raz po raz. Co jest jeden mankament tej książki moim zdaniem, jeden, który mi przynajmniej przeszkadzał przez pierwsze rozdziały, bo książka ma kilku różnych narratorów. Zazwyczaj książki trzymają się jednego narratora, nawet jeżeli zmieniamy perspektywy, to jest to często narrator... wszystko wiedzący, trzecioosobowy. Tutaj trafiamy na czterech narratorów. Jeden narrator jest faktycznie trzecioosobowy, który opowiada nam z perspektywy kilku postaci różne rzeczy. Natomiast dużo częściej pojawiają się dwaj narratorzy pierwszoosobowi, dwójki głównych bohaterów, którzy wszystko komentują, opowiadając tą historię komuś, kto nigdy nie był, kto jakby nie znał świata, co czasami mi się gryzło, no bo tak jakby spotkali kogoś, kto jakby nie żyje w ich świecie i opowiadali mu historię.
1: Bardzo dziwny zabieg w sumie, nietypowy. Może komuś się spodoba, ciężko powiedzieć w sumie.
0: No ja musiałem się do tego przyzwyczaić, ale moim zdaniem koniec końców to narracji pomaga. Dzięki Tsune, tak się nazywa to po polsku, osobiście polecam Kagawa Julię Odwaliła Kawał Dobrej Roboty.

0: Segment pokazowo-konferencyjny zaczniemy, mi się wydaje, że chronologicznie, czyli od PlayStation, czyli Summer Game Fest 2026.
1: Czy PlayStation już mieliśmy w zeszłym tygodniu, tylko Summer Game Fest nam chyba już...
0: Tak.
1: Więc tak, Summer Game Fest. Czy faktycznie pójdziemy chronologicznie, to się później sami przekonamy, ale możemy faktycznie zacząć od Summer Game Festu, czyli chyba tak naprawdę jednego z największych... pokazów tego weekendu, tego tygodnia, można powiedzieć. Zresztą tego z dosyć mocną bombą, której możemy też zacząć mówić, czyli remake jedynego Resident Evila, którego chyba nie dało się faktycznie jakoś sensownie zagrać, czyli Code Veronica. Mhm. Moim zdaniem chyba największy hit tego pokazu już na samym początku. Ciekawą formą będziemy grać z trzeciej osoby. Wyglądało strasznie, ja jestem ciekawy. Bardzo mnie zaciekawiło też to, że mamy tak naprawdę powrót MMO też w tym Summer Games Feście. Guild Wars 3 oraz Ion 2. Co ty o tym sądzisz, Szymon?
0: Ja sądzę o tym, że Guild Wars 3 jest dla mnie przynajmniej, Ion też zresztą, całkiem dużym zaskoczeniem.
1: Tak.
0: Bo Guild Wars 2 trzyma się bardzo, ale to bardzo dobrze. Zresztą on do niedawna jeszcze otrzymywał dodatki i ma całkiem aktywną społeczność, więc zastanawia mnie, co ich skłoniło do tej decyzji.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest pewna taka kwestia, którą ja trochę też... Te dyskusje się podnoszą przy starszych MMO, przy WoWie też to się podnosi. Czy World of Warcraft, jeżeli ktoś jest na skrótu, że te gry są już trochę przestarzałe. To jest jakby MMO mają to do siebie, że to są stare gry, które zostały przynajmniej, że to są gry, które już są naście lat na rynku, no, które mają tą bardziej zagorzałą społeczność i to ona to trzyma, nie?
0: Z drugiej strony old school RuneScape trzyma się bardzo dobrze cały czas.
1: Ale to dalej społeczność RuneScape'a, nie?
0: No, z drugiej strony tak. Przy czym mam nadzieję, że Guild Wars akurat pójdzie w tą stronę, w którą poszedł ze zmiany z Guild Warsa 1 na Guild Warsa 2, bo są różne gry i w Guild Warsa 1 dalej można grać, jakby dwójka kompletnie nie anuluje fanów z jedynki.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, oni w Guild Warsie trzymają postawić trochę większą eksplorację świata, bardziej większą swobodę w tym, jak można do tego podejść. Więc jakby można czekać, bo kto wie, może Guild Wars 3 zrobi znowu rewolucję w świecie MMO. A Ion 2, no ja osobiście nie grałem, ale wiem, że też jest gra, która ma jakiś swój kultowy status w świecie gier MMO. No, ale poza tym, w sumie tych gier jest tu sporo. No... Star Wars Zero Combat dostało swoją datę premiery już oficjalnie. Oczywiście
0: 27.
1: Przed GTA. Bo też wypada zacząć, jeżeli cokolwiek ma datę premiery, to wszystko jest przed GTA tutaj.
0: Albo długo po.
1: To jest też ciekawe, bo tu się bodajże pojawiło... Nie, Valor Mortis pojawiło się na konferencji Xboxa bodajże.
0: To
1: też powiem sobie później. No ale tak, gier jest sporo. Ja uważam, że zakończyli trochę średnio, bo Final Fantasy VII Revelation, czyli trzecia część remake'u chyba najbardziej kultowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, część Final Fantasy. A wszyscy wiedzieli, że to wyjdzie, a zostało zachowane ten etap, gdzie ma się największe bomby dostawać.
0: No, moim zdaniem może uznali, że mimo wszystko ten hype ludzie zostaną tylko po to, żeby zobaczyć to potwierdzenie, o którym i tak wiedzą.
1: No, to może tak.
0: Ja mam do ciebie jedno pytanie.
1: Tak.
0: Bo jest jedna gra, która pojawiła się na tych konferencjach, która mnie w sumie trochę ciekawi, ale niekoniecznie dlatego, że chcę ją zagrać, czyli Lords of the Fallen 2.
1: Ja jestem osobiście sceptyczny. Jakby Lords of the Fallen ma kiepską historię. Pierwsza część bardzo średnia. Druga część, oni robią co mogą, ale ta gra nie potrafi z powrotem zebrać serca graczy.
0: Zaznaczę tylko, że Lords of the Fallen druga część, to dalej się nazywa Lords of the Fallen.
1: Tak, i faktycznie Lords of the Fallen 2, czyli Lords of the Fallen 3, już się można w tym pogubić. Zapowiedzi twórców trochę mi nastrajają sceptycznie z tym intencjonalnym designem postaci, który ma raczej przypaść męskiej części do gustu. Jakby oni się trochę zachowują, jak ja czasem mam wrażenie przy tych takich starych, zgorzkniałych użytkownikach mediów społecznościowych, którzy mówią, że trzeba przywrócić stary gaming.
0: Rozumiem. Tylko zaznaczę Lords of the Fallen, czyli polskie studio, przynajmniej na początku to było polskie studio, teraz nie jestem pewien.
1: Chyba niemieckie.
0: Chyba niemieckie teraz jest. Powzięło się zrobienia Souls-like'a.
1: Tak.
0: Wyszło to średnio, co najmniej.
1: Wyszło to średnio, tak. Gier jest to dużo gier, bardzo... Lista jest olbrzymia, chyba też... Warto wspomnieć o powrocie osoby, która jest odpowiedzialna za The Last Guardian, albo chociażby ICO. Teraz to prawda nazwy nie pamiętam, ale myślę, że już po przerwie wrócimy do was imieniem i nazwiskiem.

0: Zostając jeszcze przy kwestii Summer Game Fest, Fumito Ueda, o tym chciałeś powiedzieć?
1: Tak, Fumito Ueda, czyli osoba znana z takich gier jak Shadow of the Colossus
0: i Koza Guardian.
1: Tak, tak, i z grą Gen Atlas, gdzie będą wielkie mechy i mi się wydaje, że kolejna porcja bardzo charakterystycznego gameplayu.
0: Bo... Fumito Ueda zresztą postać, która dość, jego gry przynajmniej, dość mocno rewolucjonizowały spojrzenie na gry komputerowe, przynajmniej tak, wewnątrz branży.
1: Tak, na pewno tak, zwłaszcza na pewno też dostarczało dużo emocji, jakby Last Guardian.
0: Tutaj można nas czekać kolejny dobry kawałek gry. A tymczasem przechodzimy do Xboxa, trochę kontrowersyjnego Xboxa w tym roku.
1: Tak, ale zanim zaczniemy o tym, to może faktycznie o rzeczach przyjemniejszych, czyli gry. Chyba największa rzecz mi się wydaje, czyli Persona 6, tylko z teaserem, gdzie nie dowiedzieliśmy się praktycznie nic poza tym, że hej, robimy grę. A trailer dosyć mroczny, trochę schizofreniczny. No pytanie, czy to się finalnie skończy z jakąś dosyć luźną historią, bo ostatnia część Persony raczej nie była zbyt bardzo mroczna, ale zobaczymy.
0: Zostając przy mroku, Nowa Senua.
1: Tak, Nowa Senua, która o dziwo ma nie być tym razem symulatorem chodzenia.
0: Symulatorem chodzenia oczywiście z problemami natury mentalnej.
1: Tak, więc jakby może poza problemami mentalnymi będzie również i trochę przemocy. Valor Mortis to jest polska gra.
0: Polska gra, której już wspominaliśmy.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze się zapowiada.
1: Tak, i która mi się wydaje, że podejmie trochę specyficzny kierunek, w którym idą gry ze swoimi premierami, ponieważ wszystkie gry chcą koniecznie wyjść przed GTA 6.
0: Październiki i wrzesień bardzo mocno się już zapełniły, a Valor Mortis stwierdziło, że przeniesie się na przyszły rok.
1: Nie wiem, czy widziałeś w ogóle, z GTA 6 będą konkurować gra o Godzilla oraz o Barbie. Więc mi się wydaje, że będziemy mieli bardzo poważną konkurencję do GTA 6, tak, ale kontynuując... Fable to też jest bardzo istotna rzecz.
0: To jest bardzo istotna rzecz, zgadzam się.
1: Fable wraca, chociaż jestem zdziwiony, że w tym trailerze przywrócili antagonistę z pierwszej części zamiast pójść coś nowego, no ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, to może być ciekawe.
1: Może to jest retelling, czy ponowne powiedzenie tak naprawdę z pierwszej historii.
0: Pojawia się też Clockwork Revolution, gra, która przez ostatnie 2 lata czy 3 lata od pierwszej zapowiedzi było kompletne milczenie na jej temat.
1: Tak.
0: To miał być taki spadkobierca Bioshocka mniej więcej.
1: Tak, w takim klimacie steampunkowym oraz Gears War E-Day, czyli w sumie taka jedna z takich czołowych marek Xboxa. No wiadomo, Gears of War, myślę, że kto zna, to wie, o co chodzi, kto nie zna, no trzecioosobowa gra z toną strzelania i krwi, myślę powiedzieć, w takim bardzo brutalnym klimacie.
0: Tutaj tylko jest jedno ale do obu tych gier, bo obie gry są na Steamie. Są zapowiedziane. Na Steamie wiszą od dawna, natomiast Xbox wyszedł z takim stwierdzeniem, że one są ekskluzywne dla konsoli Xbox. I dobre parę minut zastanawialiśmy się, czy chodzi o to, że nie będzie to na Steamie, nie będzie to na komputerach osobistych, czy to chodzi o to, że będzie tylko na Xboxie i nie na PlayStation.
1: Tak, a się okazuje, że w tym samym konfundującym stwierdzeniu Xbox jednak nie podejmuje trochę walki z Goliatem, czy raczej z dwoma, którym jest Nintendo i Sony, znowu robiąc gry czyste, ekskluzywne. Nie. Oni po prostu będą wypuszczać gry i na peceta, i na swoją konsolę, i nigdzie więcej. Więc podejście może mieć jakiś sens. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w przyszłości. Na razie właśnie i Clockwork Revolution oraz Gears of War E-Day mają być tymi dwoma częściowo ekskluzywnymi tytułami. Jak to się nazywa? Już w końcu się już gubię w tym wszystkim.
0: No nie jest to czasowo ekskluzywne, ale częściowo ekskluzywne, konsolowo ekskluzywne oni to nazywają. Chyba to jest dobra nazwa. No, ale Xbox nie tylko z tymi grami mówi, że będzie wypuszczał ekskluzywne gry na Xboxa, bo ponoć jest nowy rządca w folwarku.
1: Mówimy o Halo bodajże, czy...
0: Nie, mówimy o nowym CEO.
1: A faktycznie, tak, o to chciałeś przejść. Tak, myślę, że tak, to mi się wydaje, że też faktycznie decyzja ma związek z tym, że jest nowy CEO i teraz my się przygotowaliśmy z naszą dzisiejszą pamięcią do imion. Jest tak, nowy CEO, czyli Asha Sharma, która z tego, co ja wyczytałem, pracowała wcześniej w firmie zajmującej się AI, tak tym znanym AI-em, jak to można sobie...
0: Chyba w Apple.
1: Tak, bodajże w Apple'u. Mi się wydaje, że te decyzje też tutaj przychodzą, razem z tym, że Xbox ma się mierzyć z kolejnymi fanami zwolnień, więc nie mając gier, zwalniają ludzi ze studiów od gier, żeby dalej nie mieć gier.
0: I ponoć, znaczy takie pogłoski, że mogą zamykać studia nawet.
1: Tak, zamykać.
0: Bardzo studia. Odważna strategia moim zdaniem.
1: Tak, odważna. Szachy 5D, w które nie wiemy, jaka jest finalna strategia Xboxa.

0: To kontynuując temat pokazów growych, bo nie skończyliśmy jeszcze i tych gier jest dalej całe mnóstwo, a schodząc już na tematy trochę mniej popularne, chociaż ciężko to powiedzieć przy Nintendo, bo tak, będziemy mówić jeszcze o Nintendo Direct oraz o tym, co nas zainteresowało przy PC Gaming Show.
1: Nintendo się nie popisało w tym roku.
0: Zależy, jak na to spojrzeć.
1: Około 40 gier, które pokazali, większość z nich to są porty. Większość z nich to są porty albo z Nintendo Switcha na Nintendo Switch 2, albo z innych platform na Switcha 1 i 2. Na przykład Minecrafta teraz portują na drugiego Switcha. Czy tutaj pojawia się Lords of the Fallen, które było wcześniej, to nie jest zupełnie ekskluzywną grą, ale pojawia się też kilka ciekawych rzeczy.
0: Tak, w sensie, no, pytanie jak na to spojrzeć, tak? Bo z perspektywy fana Nintendo, co nowy Xenoblade, który został zapowiedziany, że będzie.
1: Tak, i odświeżone wersje poprzednich trzech.
0: Nowa gra z serii Fire Emblem, ja jestem tutaj trochę fanem Fire Emblem i ja się cieszę z tego. W sensie, o tym, że Fortune's Weave już wyjdzie, wiadomo, bo wcześniej, ale trochę mieliśmy okazję podejrzeć trochę to bliżej.
1: Chociaż ten Fire Emblem faktycznie dobrze wygląda, nawet mnie zainteresował, mimo że wielkim fanem nie jestem.
0: Orbitals, gra koopowa, którym ja bardzo żałuję, że nigdy nie dostaniemy na PC-ty w takim bardzo klasycznym stylu anime. Oczywiście jakieś też dodatki do istniejących już gier, wydarzenie do już istniejących oraz chyba największa bomba, czyli nie zgadniecie, remake'i. Idziemy w tej modzie dalej. Nintendo uwielbia swoje remake'i, a remake ma mieć
1: Legenda Zeldy, tak. Ocarina czasu.
0: Tak, Ocarina of Time dostaje swój remake. Wspaniałe tłumaczenie Szymonie. Ocarina to jest chyba jakiś instrument.
1: Tak, to jest instrument. To jest taka coś na kształt fletu, znaczy podobne do fletu, tylko takie trójkątne.
0: Taka
1: muszelka, no.
0: Tak, więc Ocarina of Time dostaje swój remaster. No, może u nas w polskim środowisku growym Legenda Zeldy nie jest chyba aż tak kultową grą, mi się wydaje, ale ja wiem, że ogólnie na zachodzie Legend of Zelda strasznie rozbudziło emocje fanów, no szczególnie, bo to dla wielu ludzi to jest nostalgiczna gra.
1: Tak, szczególnie, że Ocarina czasu była dobrą grą.
0: Może zwyczajnie dla jakiejś generacji Legend of Zelda to jest dla niektórych ludzi gothic.
1: O którym też powiemy, ale to trochę potem. Natomiast pojawia się jeszcze Final Fantasy. Final Fantasy Resonance.
0: Tak, co jest ciekawe, jest na podstawie gry z gatunku gacha Final Fantasy. Tytułu teraz sobie nie przypomnę, co prawda, ale jakby biorą te pomysły, które tam były, a podobno to były fajne pomysły mechanicznie, nie licząc oczywiście systemu monetyzacji gacha i tak dalej. I biorą je do nowej gry, podobno się zapowiada dobrze.
1: Gra, która klimatem, grafiką wraca do pierwszych Final Fantasy, bo mamy tutaj grafikę dwuwymiarową, pixelartową. Do tego wracamy do takiego klimatu bardziej fantasy z statkami powietrznymi i tymi podobnymi rzeczami. Coś, co brzmi bardzo mocno jak Final Fantasy, szczególnie te pierwsze części Final Fantasy. Moim zdaniem to może być dobry hit, szczególnie, że to wygląda po prostu ładnie.
0: No jeszcze nie zapominałem w sumie, bo jeszcze jest jedna gra, Kingdom Hearts 4, czyli też seria, mi się wydaje, bardziej kultowa na zachodzie, ale dalej jeden z większych tytułów, którym Nintendo chciał się popisać. A więc, no ciężko coś więcej tutaj wspominać, tak jakby my, co prawda, aż tak Nintendowi nie jesteśmy, ja może nie aż tak, jakbym chciał.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, coś, o czym mówiliśmy, kiedy pierwsze zapowiedzi się pojawiały, czyli ekskluzywna gra From Software, Dustbloods. Dustbloods, o którym było cicho, która ma być Nintendowym Soulsem, tylko że dla wielu graczy, przeciwko sobie. I tutaj pojawia się informacja o zamkniętych testach sieciowych oraz datę premiery. Wiemy, że to będzie gdzieś pod koniec, a przynajmniej bliżej końca wakacji.
0: Tak, więc znowu przed GTA.
1: Przed GTA.
0: Tak, no, więc tych gier też to trochę było. Z PC Gaming Show też parę rzeczy nas zainteresowało. Mnie między innymi remake Tifa, z pierwszej części gry Thief. Od ciebie była gra z uniwersum Vampira.
1: Tak.
0: W klimacie Disco Elysium.
1: Vampire The Masquerade pod tytuł ma Eternal Whispers. Od studia, dla którego to będzie debiut. Ludzie, którzy wcześniej robili planszówki.
0: Fizyczne planszówki.
1: Fizyczne planszówki ze Świata Mroku na licencji. Teraz zabierają się również na licencji, bez udziału Paradoksu, za Vampira.
0: Więc to, tych gier tam trochę było. Rzeczywiście polecamy też samemu każdemu spojrzeć, kto był zainteresowany, obejrzeć te, bo naprawdę jest z tego wszystkiego co oglądać.

0: Tak z grami nie damy wam spokoju, ponieważ będziemy mówić o kolejnym tytule. Tym razem nie z zapowiedzi, tylko takim, który już 7 czerwca miał swoją premierę, którego liczba graczy prześcignęła takie gry jak Assassin's Creed Shadows, Diablo 4, czy też hit tego roku, czyli grę z uniwersum Bonda 007 First Light. O czym, Szymonie?
1: Witamy w kolonii.
0: Tak, Gothic Remake, tak. Mamy teraz to absolutnie polski klimat, będziemy mówić o Gothicu.
1: Czyli najbardziej polskiej grze w Europie.
0: Tak, stworzonej przez polskie studio Pyrania Wyton, tak. Mówiąc tym razem o faktycznych rzeczach, tak. Gothic Remake, gra, która wyszła. Ja już nią trochę pograłem, ty, Szymon, nie wiem, czy miałeś jeszcze okazję?
1: Nie miałem okazji, natomiast im więcej rzeczy słyszę o tej grze i czytam opinii na Steamie, tym chętniej mam ochotę, znaczy tym większą ochotę mam na niej sięgnąć. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, jest to oczywiście niemiecka gra.
0: Tak, jest to niemiecka gra, otworzona przez studio, w sumie nie wiem gdzie bazowane, ale w dużej stopniu złożone z Polaków, którzy pracowali przy bardzo popularnej modyfikacji jak
1: Kroniki Myrtany.
0: Tak, Kroniki Myrtany, myślimy zawsze z Kroniki Kami Korinis?
1: Nie, to Korinis miało inny podtytuł.
0: Tak, już, tak, dzisiaj pamięć do nazw jest niezwykła, ale tak. Gothic, przy którym za głowę chwytają się właśnie raczej zachodni gracze, ponieważ gra zdobyła naprawdę sporą popularność. W recenzjach głównie widać angielski, niemiecki oraz rosyjski. No też się Polacy tam przewijają.
1: To jest ciekawe zresztą, ponieważ pierwszy Gothic był grą, która zdobyła ogromnie oddaną społeczność w Niemczech, w Polsce i w Rosji. Natomiast teraz zdobywa graczy na zachodzie.
0: Tak, którzy mają takie, co to jest za gra, czemu wszyscy w to grają, trzeba spróbować. No i wszyscy mają okazję doświadczyć gry, która czasem w aż bardzo niepokojący sposób jest wierna swojemu pierwowzorowi. I żeby nakreślić wam, drodzy słuchacze, jak bardzo jest bliska te pierwowzorowi, ja po pierwszych pięciu sekundach oglądania intra dostałem błąd, do którego gra się wyłączyła. Więc jakby wszystko jest tam zachowane prawie, że co do joty. Walka w tej grze jest bardzo podobna, niby odświeżona, ale dalej w pewien sposób trochę drewniana. Jakby i oni jakoś to zrobili, że jest to tak samo drewniany Gothic na nasze czasy. I pytanie, co o tym sądzić trochę? Bo ja się bawię tam przecudownie.
1: Znaczy, ja jestem pod wrażeniem, ponieważ oni oddali drewno Gothica, zmieniając mechaniki, bo mechanika walki chociażby, o której wspomniałeś, jest inna niż w oryginale, ale tak samo drewniana.
0: I bardzo podobna w pewnych stopniach.
1: Podobnie, no chociażby otwieranie zamków, swoją drogą otwieranie zamków, które...
0: Całkowity lifting przeszło.
1: Przeszło całkowity lifting. Ludzie są tak zdenerwowani tym, że już jest modyfikacja, która usuwa otwieranie zamków z gry kompletnie, a które potrafi pomóc równie mocno, co w oryginalnym Gothicu, jest zupełnie inną mechaniką, a jednocześnie daje nowe wyzwanie.
0: Tak, więc jakby z mojej perspektywy, jako osoby, która... Dla mnie może Gothic nie jest grą, która jakoś moje dzieciństwo zmieniła czy coś. Może to była pierwsza gra 3D, w którą grałem jako dziecko. To uważam, że to jest bardzo dobrze oddany remake. Jest rozbudowana kolonia, jest mnóstwo nowych zakamarków, które można zwiedzać. Istniejące zadania zostały dobudowane nowymi kwestiami dialogowymi. Wszystkiego jest tam po prostu więcej. To po prostu miło wrócić sobie do tej kolonii i doświadczyć jej jeszcze raz z wieloma nowymi rzeczami.
1: Trzeba też oddać, że polski dubbing, jeżeli tylko mógł, szukał aktorów, którzy oryginalnie pracowali przy pierwszym Gothicu.
0: Tak, wiem, chociażby Jacka Mikołajczaka, znowu jako bezimiennego. Jest wielu innych aktorów, którzy też przywodzą na myśl trochę wspomnienia z dzieciństwa.
1: Diego, cały czas brzmi tak samo, chociaż nie przypomnę sobie nazwiska aktora.
0: Tak, dzisiaj myli nasze nazwiska, tak. Też memy.
1: Przez to,
0: że tam dużo Polaków, chociażby to, że przytaczając rzecz, że jeden z pierwszych osób mówi nam, że stary obóz leży pod mostem w formie żartu. Faktycznie twórcy wstawili bardzo miniaturową makietę starego mostu,
1: starego obozu
0: pod ten most, więc... I z tego, co jest, tam jeszcze więcej żartów, jakichś nawiązań w naszym dubbingu, więc no cóż, ja osobiście, jeżeli polecam, jeżeli ktoś wątpił w Gothica.
1: A były takie osoby? Które są wytykane?
0: Są wytykane. Nie będziemy wchodzić w to głębiej, to ja osobiście polecam się zainteresować. uważam, że to jest naprawdę bardzo zaskakująco przyjemny powrót nostalgiczny do drewnianej kolonii górniczej Korinis.
1: A tymczasem wypadałoby się pożegnać.
0: Faktycznie, bo to już jest ten moment.
1: Tak, nie spojrzałeś na zegar. Szymon Czerwiński
0: oraz Aleksander Kowalski
1: i Aleksander Znaniecki. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
4: Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 20:00.

0: Bardzo ładny początek, aż taki początek, jakbym ja taki początek wybrał, moi drodzy, a to nie ja taki początek wybrałem, jakbyście się nie spodziewali. 21 godzina za nami, to oznacza, że pomiędzy mną a mną startujemy z kolejnym odcinkiem, z kolejnym wydaniem.
1: Dobry wieczór Państwu, to ja jestem odpowiedzialny za ten wybór.
0: Brawo!
1: A mówił do Państwa Kamil Strużyński.
0: Po drugiej stronie szyby Bartosz Niemy-Strużyński. Do godziny 22 zapraszamy Was bardzo serdecznie.

0: I w bardzo ładnym stylu zaczęliśmy, moi drodzy. Pablo Blues na sam pierwszy kawałek, na dobry początek. Gare du Nord, mam nadzieję, że dobrze czytam i dobrze patrzę.
1: Dobrze patrzysz, ale to był akurat motyw z filmu 07 z Gość.
0: A to był drugi wybór i drugi numerek na dzisiejszej liście, moi drodzy.
1: Nucony zresztą przez Grzegorza Markowskiego, wokalistę Perfektu.
0: Temat dzisiaj wakacyjny. Chyba na taki się umówiliśmy i na taki przystaliśmy. Tylko
1: dlaczego mamy jesień za oknem?
0: Nie wakacje. Jaka jesień? To jest właśnie to stuprocentowe polskie lato, a nie żadna jesień. Wakacje, w sensie nie per se wakacje, ale taka letnia noc. O, to jest to, na co przystaliśmy.
1: Trafiłem z wyborami w ten leitmotyw?
0: Bardzo
1: wybrałeś?
0: Ładne wybory. Aż w szoku jestem od samego początku i od pierwszych nutek, które usłyszałem dzisiaj pomiędzy mną a mną. I mam nadzieję, że tak bardzo zaszokowany będę również przez każdy kolejny wybór.
1: Myślę, że ty mnie zaszokuj.
0: O, nie sądzę. Myślę, że się zgodzimy dzisiaj, ale szoków większych nie będzie.

0: Ja akurat mam tak z takim leitmotywem audycyjnym zawsze, bo wydaje mi się, że to nie pierwszy raz, kiedy robimy lato, wakacje, letnią noc, tak jakoś mi się skojarzyło podczas układania dzisiejszej playlisty, że mnogość kawałków w mojej głowie występuje z tego powodu i zawsze mam problem, który wybrać, w jakim kierunku pójść i jaką stylistykę sobie nałożyć. I stwierdziłem, że nic tak dobrze nie rozpocznie dzisiejszego tematu jak Tame Impala.
1: No ale tak trochę ci ta płyta zawodziła.
0: No, słuchaj, tam takie efekty robią. To są muzycy, to są profesjonaliści. Oni wiedzą, jak to się robi. Akurat w tym wypadku to jeden muzyk, jeden profesjonalista i on wie, jak to się robi.
1: Czyli komputer mu robił. No dobrze. No bardzo ładnie, ale takich ocen to już masz dosyć. W związku z tym...
0: Brak komentarza.
1: Nie, w związku z tym przejdźmy do drugiego utworu i skomentuję je razem.
0: Dobrze, to przejdźmy do drugiego numeru. Też z takich klasyków letnich, jeżeli chodzi o moje wybory i o moje myśli właśnie latem, jeżeli chodzi o muzykę.

0: No i właśnie patrząc na te kawałki, tak mam wrażenie, że chyba 100% tych, które dzisiaj zaprezentuję, ja już zagrałem kiedyś pomiędzy mną a mną, no ale cóż, taki mamy temat, to tak również to powybierałem.
1: A nie pamiętam, że to grałeś, natomiast wydaje mi się, że będziemy bardzo spójni dzisiaj w wyborach.
0: Mhm.
1: Bo ja już nie pamiętam, co wybrałem, posłuchamy z państwem, natomiast wydaje mi się, że w takich podobnych chillowych nastrojach.
0: Kierunkach.
1: Nastrojach. Wybierałem, jakby jak zaczynałem wybór, to poszedłem troszeczkę bardziej w takie wesołe dźwięki, ale pomyślałem, że to niekoniecznie pasuje do wieczornej pory, nawet wakacyjnej, więc zmieniłem kierunek i państwo posłuchacie, gdzie to się skończyło.

0: Rand Midnight, Kenny Rankin. No było nocno, nocnie i wakacyjnie i melancholijnie i bardzo sympatycznie.
1: Było dokładnie tak, jak się tego nie spodziewałem, że wybierzesz i dokładnie tak, jak ja bym wybrał, jakbym się tego spodziewał, że ja tak wybiorę.
0: Więc no to znowu jestem nieprzewidywalny, to bardzo dobrze.
1: To prawda. Przewidziałem, że tak ta audycja będzie brzmiała, ale nie spodziewałem się, że akurat z tej strony. Moi drodzy, bo my tak sobie gadu-gadu, a tu najważniejsza rzecz na świecie akurat się dzieje. Od 17 minut Meksyk gra z RPA, z tego co ja widzę.
0: Otóż te mistrzostwa są.
1: Tak, mundial się rozpoczął dzisiaj o 21. A to dzięki nam, bo my wystartowaliśmy audycję o 21, no to mundial też musiał się kiedyś rozpocząć. Ja sprawdziłem, da się zrobić tak.
0: Meksyk
1: z Republiką Południowej Afryki.
0: RPA, dobrze.
1: Da się zrobić tak, że słucha się audycji, słucha się muzyki, jednocześnie ogląda się i słyszy się komentatora. Bo przed chwilą sprawdziłem, czy to działa i działa, tylko teraz musiałem wyciszyć, żeby na antenie nie było.
0: Ale to nie robimy, co innego słuchamy, co innego widzimy, to w innych radiach preferują. My tutaj słuchamy muzyki. Przez godzinę państwo możecie się oderwać od tego świata. I
1: no
0: tak
1: ale
0: tam
1: mecz się będzie kończył. Jak to nic no, się nie dzieje?
0: Co się dzieje?
1: Wiedziałeś, że sędzia ma kamerę teraz na sobie?
0: Nie, ale no to ma gwizdek, wiem.
1: No, ja na przykład nie wiedziałem, że takie rzeczy i takie nowe technologie są, a to był bardzo ciekawy dodatek. Dobrze, a propos...
0: Jakbyś wiedział, jak drogie są bilety na taki mecz, to byś zrozumiał, dlaczego te bajery pododawali, żeby...
1: A jakbyś wiedział dodatkowo, że możesz kupić bilety na ten mecz i jeszcze cię na ten mecz nie wpuszczą i w ogóle do kraju, w którym ten mecz jest rozgrywany, cię też nie wpuszczą, to...
0: Też tak może być, tak.
1: A, to można się tylko przeżegnać. A propos muzyki, no to wróćmy chyba do tego tematu, bo to nam lepiej idzie.
0: Ale powiedz, ten mecz jest w tym wielkim kraju USA, czy w Meksyku?
1: Bo szczerze teraz, mówiąc...
0: To są trzy kraje, tak? Meksyk, Kanada i USA, tak? Tak dobrze pamiętam?
1: Tak, Meksyk, Kanada, USA. Mhm. Zastanawiam się, czy Meksyk grałby mecz otwarcia w Stanach Zjednoczonych?
0: Więc to jest mecz w Meksyku.
1: O, tak mi się wydaje. Ale tylko mi się tak wydaje.
0: Bo jeżeli mecz jest otwarcia, to zawsze gospodarz, to jest to na stadionie gospodarza. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Mexico City Stadium. Mhm. W tym miejscu. To rozgrywane 1-0, jakbyście się zastanawiali.
0: Na Meksyku?
1: Tak.
0: To dobrze.
1: To muza?
0: Muza.

0: No pięknie. A przepraszam, to był mój wybór. Może ty powiedz.
1: Pięknie. To był twój wybór. O, jeszcze Bosanowa nam się dzisiaj ułożyła, tak a propos Meksyku, to chyba wszystko się zgadza.
0: O właśnie, widzisz, to był Mietek Szcześniak z Paulinią Garcią w utworze Spoza Nas.
1: No, więc wszystko się dzisiaj zgadziło, tak jakby nawet nikt...
0: Mietek Szcześniak z Wielkopolski, oczywiście.
1: Tak, a nie z Meksyku?
0: Z Kalisza.
1: O, bardzo ładnie. Zastanawiałem się właśnie, czy w takie nurty bosanowowe nie pójść dzisiaj i nie poszukać czegoś takiego bosanowowego. Miałem jeden wybór w głowie. Wybór, co prawda, bardzo popularny i wybór zupełnie w żaden sposób odkrywczy, ale chyba jeden z takich moich ulubionych utworów, jeżeli chodzi o południową Amerykę.
0: I co to było?
1: I zastanawiałem się, to nie była pierwsza lista, to była lista numer dwa i kawałek zostawiony tam na końcu z takim dopiskiem, może przypasuje dzisiaj. No ale jak usłyszałem to stwierdziłem, to nawet nie może przypasuje, tylko to 100% przypasuje. No to bardzo proszę.

0: Buena Vista Social Club. A jaki to tytuł? Das Gardenias.
1: Dos Gardenias.
0: Dos czy dos?
1: Dos. Okay.
0: No to bardzo ładnie było, tak? To kiedyś już to mówiłem na antenie, że ta muzyka południowoamerykańska...
1: No właśnie, czy Kuba to jest południowa Ameryka, czy to środkowa Ameryka?
0: Myślę, że teraz już się chyba nie rozróżnia. Środkowa to jak byłem dzieckiem, to się bardzo tak podkreślało, że to jest środkowa. Myślę, że to już jest południowa, ale to nie ma znaczenia w sumie. Tamte regiony... Ta muzyka z płyt i z radia nigdy jakoś do mnie nie przemawiała. Dzisiaj to ładnie zagrało, nie wiem, może ta pogoda i w ogóle klimat. Natomiast no, ta muzyka świetnie smakuje live tam właśnie, w każdym barze, na ulicach ludzie tak grają i to wtedy w tym otoczeniu i w tym klimacie super smakuje i zawsze smakuje, nawet jeżeli to jest takie... No bardzo od niechcenia i może niekoniecznie zawsze na najwyższym poziomie. To...
1: I po którymś kuflu jeszcze najprawdopodobniej również.
0: No może, ale tak, tak. Ale to jest, no jest tam pewien klimat taki, że oni mają coś takiego naturalnego, że tylko po prostu jękną i w tą gitarę, w te struny uderzą.
1: Jak to polskie disco polo, też mamy coś takiego.
0: I to od razu po prostu siedzi. Ale to jest tam, to jest klimatyczne. To ma coś w sobie. Natomiast disco polo to niekoniecznie ma coś w sobie, a przynajmniej ja nie widzę tego czegoś.
1: Kuba to jest chyba takie miejsce na świecie, które na mojej liście jest dosyć wysoko, jeżeli chodzi o takie marzenia wyjazdowe. Nigdy jakoś się bardzo nie zastanawiałem, dlaczego i nigdy nie zastanawiałem się nad miejscami, które chciałbym odwiedzić. Chyba przez muzykę właśnie. Tak jakoś moje uszy, bo oczy raczej nie, ale moje uszy się kierowały.
0: No i w ogóle,
1: tamto miejsce.
0: No i w ogóle to fajny przykład tego zespołu, że do końca życia jest szansa na to, żeby zostać popularnym artystą. Nawet w bardzo niszowej muzyce.
1: To prawda. I wydać tak naprawdę jako zespół jedną płytę.
0: W wieku takim, że się już z balkonikiem chodzi, który ma kształt gitary.
1: I być znanym, i być słuchanym. Płyta przeze mnie naprawdę bardzo, bardzo wiele razy przesłuchana. Wzdłuż i wszerz. W takim stopniu, że prawdopodobnie jakikolwiek kawałek bym teraz usłyszał, to stwierdziłbym, a to jest ten najpopularniejszy, a to jest ten najbardziej znany. Ale tak chyba jest z tą płytą właśnie, że każdy kawałek wnosi do tej wspaniałości tego projektu i wnosi do wspaniałości tego albumu. I każdy kawałek tak naprawdę jest tym najpopularniejszym i najbardziej znanym.
0: Kto wydał tą płytę? Bo to jest dla mnie zagadka, nie? Bo to nie jest amerykański wydawca jakiś?
1: World Circuit.
0: To jaka to narodowość wydawcy brzmi oczywiście jednoznacznie, ale...
1: Łamany na Nonesuch Records. Nowojorska wytwórnia.
0: No tak, tak przypuszczałem, że to amerykańska ręka w to
1: została włożona.
0: Została włożona, bo inaczej panowie w wieku 90 plus raczej chyba by nie wypłynęli.
1: No, 90 plus to chyba za dużo powiedziane.
0: No dzisiaj już jest 90 plus, wtedy było trochę mniej, tak.
1: Dobrze, trochę klimat zmienimy. Będzie nadal wakacyjnie, ale już tej bossanowy, którą przez ostatnie dwa kawałki słyszeliśmy i którą się zachwycamy, no nie uświadczymy w tym momencie.

0: To twój wybór. A nie, to mój wybór.
1: To twój wybór. Mówisz mój, bo chciałeś trzeci numer teraz państwu tak zaprezentować, tak, ale no niestety, chyba no, że ci dam tę szansę.
0: Nie, spokojnie, jeszcze dużo czasu mamy do końca audycji, więc jeszcze prawdopodobnie się to wszystko zmieści, ale tak. W trakcie słuchania tego kawałka w tym momencie wpadłem na pomysł, że kolejny kawałek, kolejny utwór zdolnych czeluści mojej dzisiejszej listy wyborów idealnie by pasował zaraz po tym i to nawet tak, żebyśmy nic nie gadali na antenie, tylko byłby jeden po drugim puszczony, jeszcze zmiksowany w międzyczasie. I jakby to zabrzmiało, jakby to pięknie zagrało, ale to będziemy musieli sobie po prostu wyobrazić z kolejnymi.
1: A ty taką masz, jak taką, taki leitmotyw wymyślasz, to masz taką rozległą listę pomysłów, z których wybierasz? Bo ja na przykład nie mam tak. Ja siadam do tematu i w 5 minut mam listę i zamykam. Jakoś tak mnie po prostu nachodzi, bum, bum, bum i już.
0: Natyka.
1: No i koniec. I jest tak, że już jakbym pomyślał, mam tak zakodowane, że mieści się zwykle 6 moich wyborów na audycję i mam tak zakodowane, że po prostu nad 7 już bym siedział chyba z godzinę.
0: To ja mam bardzo różnie. Z reguły jest tak, że jak jest jakiś temat, a to przede wszystkim trzeba mieć temat, a z tym to nie zawsze tak łatwo wychodzi.
1: Ale ostatnio próbujemy.
0: Próbujemy, staramy się, myślimy. Gdy jest jakiś temat nadany, to początek jest najtrudniejszy. Bo początek jest tym momentem, w którym się decyduje, w którą tak naprawdę stronę pójść z tym tematem. Od jakiej strony ten temat ugryźć. Tak, żeby wszystko pasowało. No bo na przykład takie wakacje i taki letni wieczór, taka letnia noc, no, może być podebrana z wielu różnych kierunków i z wielu różnych stron i ten pierwszy moment jest momentem zdecydowanie najtrudniejszym, no a potem jak już kawałek zostanie wrzucony, to jakoś leci. I najprawdopodobniej ten pierwszy kawałek, albo te dwa pierwsze kawałki, które zostały wybrane, potem z tej listy wypadają. Jak lista zaczyna się rozszerzać i w momencie, kiedy lista zaczyna już jakkolwiek wyglądać, bo okazuje się, że one nadały jakiś kierunek, ale koniec końców nie pasują zupełnie do tego, co chciałbym zaprezentować. No i lista sobie jest taka podstawowa. No a pod tą listą jest kilka, czasami do kilkunastu kawałków, które też by do tego wszystkiego pasowały, no ale niekoniecznie się zmieszczą, albo bym musiał to po prostu jakoś inaczej poukładać.
1: No widzisz, to u ciebie to widzę, jest taki bardzo profesjonalny, naukowy proces.
0: Twórczy, kreatywny, rozbudowany.
1: Ja jednak trochę prościej do tego.
0: Matematycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i koniec.
1: Tak, z natury matematykiem, więc... No, ale muzyka jest matematyką, w związku z tym wszystko się zgadza.
0: Christo Redentor to za nami od Harvey'a Mandela. Wydaje mi się w ogóle, że kawałek często i gęsto samplowany, aczkolwiek jeszcze tego nie sprawdziłem, w jakich innych utworach możemy go znaleźć, ale to zaraz zobaczę i zaraz wam to przedstawię.

0: Ja bardzo przepraszam wszystkich. Powiedziałem, że się z Bosanową pożegnaliśmy, ale nie spodziewałem się, że Bosanowa znowu na antenę wróci. No i wróciła. This must be paradise. Michael Franks.
1: This must be paradise. Only. No tak, wróciła. Nie wiem, co mnie tknęło.
0: Wakacyjna z wakacyjna. Mm-hmm. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że powinienem wymyślać zdecydowanie więcej tematów i przede wszystkim tematy na każdą audycję, żebyśmy właśnie grali w jakiejś takiej stylistyce zachowanej. Zeszła audycja też była taka dobra, że mi się podobało to, co ty prezentujesz.
1: No to jak gramy.
0: A to rzadko się zdarza.
1: Jak gramy za tydzień. No, nie wiem, czy zauważyłeś, ale no już dawno poza pewnym wyjątkiem nie gram Laocze, nie gram WW, nie gram moich ulubionych artystów, więc...
0: No, ilość płyt mają skończoną.
1: Ale ja na pewno cały czas nie zaprezentowałem państwu większości utworów, które robię. No może nie Laocze, może nie Bukartyka, ale na pewno jeżeli chodzi o WW, to jest mnóstwo materiału, którego państwu nie prezentowałem.
0: No tylko, że jakbyśmy sobie spojrzeli na WW i na wszystkie płyty, które WW wydało, to koniec końców sprowadza się to do tego, że tak naprawdę mamy tam może 3 płyty. No, bo zdecydowana większość się od siebie zupełnie niczym nie różni.
1: No, mają swój charakterystyczny styl, to jest prawda.
0: Tak, to trzeba przyznać. Dobrze.
1: Ale to jest zaleta raczej.
0: Może nie gadajmy tak dużo, bo jeszcze 2 kawałki są wstawione i trzeba je zagrać.
1: No dobrze.
0: Proszę bardzo.

0: My jeszcze na chwilę do Brazylii zawitaliśmy.
1: Nie było takiej audycji przez 3 lata, tak?
0: No, 3 z kawałkiem.
1: 3 tak. z kawałkiem prowadzenia pomiędzy mną a mną, w której z ręką na sercu byłbym w stanie stwierdzić 100% twoich wyborów jest 100% lepszych niż 100% moich dzisiejszych wyborów. Dziękuję panu bardzo serdecznie za to spotkanie. Wiele się nauczyłem. Bartosz Niemy-Strużyński.
0: Kamil Strużyński.
1: Dziękujemy, słyszymy się w przyszłym tygodniu po godzinie 21. Niestety koniec, a tak by się posiedziało. No ja teraz trochę...
0: Dopiero się rozwija.
1: Zbiję całą tę pompatyczność i piękno. Chociaż też nie będzie brzydko, to trzeba przyznać, ale będzie trochę weselej i trochę skoczniej. Tak, żeby na koniec audycji nie pójść spać, tylko nie wiem, może sobie jeszcze na spacer pójść.
0: Dziękuję państwu. Dobrej nocy.
1: Wszystkiego dobrego.

0: artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: I've named this one Post Office.
8: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

Cześć, z tej strony Tytus i ja was witam w kolejnym odcinku Post Office. Dzisiaj jestem sam i dzisiaj właściwie chciałem rozpocząć audycję od mojej dygresji, ponieważ reszta będzie troszeczkę inna, ale dwa pierwsze utwory, jeden już usłyszeliście i następny zaraz usłyszycie, to był oczywiście Pat Metheny, na którego koncercie byłem we wtorek we Wrocławiu i dlatego właśnie tutaj on się pojawia, bo ponieważ się chciałem tak po prostu pochwalić. I muszę powiedzieć, że był to naprawdę świetny koncert. Jest to taka muzyka, kurde, mam wrażenie, że to jest szczyt ludzkich możliwości w graniu jakiegoś takiego właśnie jazzu. I ten utwór, który usłyszeliście na początku, to był utwór, który Pat Metheny nagrał z Johnem Scofieldem i nazywa się The Red One. A utwór, który usłyszycie teraz, to będzie James. Jest to utwór Pat Metheny Group, czyli zespołu, w którym Pat Metheny występował w latach 80. i 90., zanim powrócił do kariery solowej, którą teraz prowadzi. I nie pamiętam, czy powiedziałem. Nazywa się James. Aha, chyba powiedziałem. No, tego utworu nie było na koncercie, niestety, zagranego przez niego. Ten poprzedni był, ale myślę, że jest bardzo fajny. Zapraszam do odsłuchu tego typu tutaj.

To był James Pat Metheny Group i to był zespół Pata Metheny'ego i Lyle'a Marsa. Lyle Mars to był klawiszowiec i oni właśnie we dwójkę tworzyli trzon tej grupy. Poza nimi się przewijało jeszcze paru basistów i perkusistów, między innymi Antonio Sanchez, który oprócz występowania właśnie w Pat Metheny Group znany jest też ze skomponowania soundtracku do filmu Birdman. I jest to o tyle ciekawa ścieżka dźwiękowa, że zrobiona jest ona w pełni z muzyki zagranej na zestawie perkusyjnym, tylko i wyłącznie, taka minimalistyczna bardzo. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Lyle Mars zmarł w 2020 roku. No i jego tutaj solówkę mogliście usłyszeć na pianinie, fortepianie, tego typu czymś. No i to by było w sumie tyle z jazzowych klimatów na dzisiaj. A teraz przejdziemy sobie do bardziej vibe'ów postfolkowych, czyli do totalnej klasyki gatunku. Dawno nie było takiej konwencjonalnej audycji Post Office. Ostatnio było wesoło i wywiadowo. No i posłuchamy sobie artysty, który tutaj po prostu no mieszka w tej audycji, jest stałym bywalcem. Mowa oczywiście o MJ Lendermanie i udało mi się znaleźć piosenkę od niego, która jeszcze tu nie leciała. Jest to Left Your Smile z płyty jego pierwszej, długogrającej, która się nazywa MJ Lenderman z 2019 roku i po prostu posłuchajmy. Myślę, że jest to taka muzyka świetna na ten czas, kiedy tutaj w Poznaniu się zepsuła pogoda. No i co? Miłego, miłej zabawy i tym podobne.

MD Lenderman, Left Your Smile. No, bardzo ładna piosenka, jak pewnie mogliście usłyszeć. Taka prosta, wprowadzająca w trans. I co, posłuchamy sobie jeszcze innej piosenki z tego albumu. To będzie Come Over. No dzisiaj tak będzie trochę więcej muzyki, ponieważ po prostu... Nie wiem, wstydzę się dzisiaj. Dzisiaj nie mam za dużo do powiedzenia. Jestem też zmęczony, ponieważ wczoraj do 4 rano jeździłem na rowerze w deszczu. Polecam. Bardzo fajne uczucie. No. Jeszcze nie widziałem Poznania z tej strony, że wschód słońca, pada deszcz i taka bryza fajna wieje. Spoko, to jest naprawdę dobra. A teraz posłuchajmy sobie właśnie Come Over, MJ Lenderman.

No i to był właśnie MJ Lenderman, Come Over. A teraz usłyszymy zespół, który chyba jeszcze się tutaj nie pojawił, a jestem jego ogromnym fanem. Jeśli się pojawił, a nie pamiętam o tym, to nic, ponieważ jest świetny. Jest to zespół Hotline TNT. No i jako, że sam jestem muzykiem, gitarzystą, to często lubię sobie obczaić, jakiego sprzętu używają różni wykonawcy. No i byłem ciekawy właśnie, czego może używać zespół Hotline TNT, bo muzyka, którą oni grają, jest naprawdę tak dobrze brzmiąca, z taką ścianą dźwięku. Jest no taka trochę shoegaze'owa, można by powiedzieć. Aczkolwiek dla mnie jest to taki trochę bardziej post-hardcore jednak. No i okazuje się, że zespół ma taki statement swój, że to jest zespół antysprzętowy i oni używają możliwie jak najmniej sprzętu, ograniczając się tylko do gitar i wzmacniaczy, nie używają efektów gitarowych i po prostu wszelkie takie mocne brzmienia pełne i głębokie uzyskują przez posiadanie po prostu na nagraniach bardzo wielu warstw gitar, a na koncertach trzech gitarzystów, czyli chyba całkiem sporo, jak na zespół rockowy. No i myślę, że z koncertów też trochę ten zespół słynie, że są takie po prostu bardzo charyzmatyczne i energiczne. Chciałbym go zobaczyć kiedyś. Oni byli na Ofie rok temu albo dwa, ale mnie nie było, więc szkoda. Aczkolwiek chyba wokalista złamał nogę na tym koncercie, coś takiego, więc chyba też za dużo nie straciłem. No, posłuchajmy utworu Are You Faded, który pochodzi z pierwszego wydawnictwa zespołu, który się nazywa Trilogy.

Are You Faded, Hotline TNT. No super, po prostu dla mnie to jest mega zespół. Jest to taka wypierdolka w kosmos, można by powiedzieć. I posłuchamy sobie jeszcze drugiego utworu z albumu Trilogy i on się nazywa Calling Out To You. A potem zobaczymy, co się stanie. Będzie problem, będzie rada.

Calling out to you, Hotline TNT. Muszę powiedzieć, że ostatnio zrobiłem sobie z moim kolegą Kacperem tiramisu i Kacper kupił prawdziwą laskę wanilii i zrobiliśmy to tiramisu z tą laską wanilii, prawdziwą, i po prostu była naprawdę pyszna. I zrobiłem sobie dla siebie taki cały słoik tego tiramisu. No i zjadłem go naraz i potem mi się zrobiło tak troszeczkę mdło, ale myślę, że dla tej chwilowej przyjemności było warto. Także nic, tylko zajadać. Ja na przykład polecam właśnie sobie zrobić tiramisu. Polecam sobie zrobić też kanapkę. Ostatnio przypomniało mi się, że istnieje taki świetny produkt jak Marmite. To jest ekstrakt z drożdży, którzy jedzą brytole, i nie wiem, muszę sobie to kupić i sobie zrobić tosta z tym. Jak ktoś tego nie próbował, to smakuje trochę jak Maggi, tylko że ma konsystencję miodu, więc nic, tylko kroić i smarować. I co? Teraz posłuchamy sobie innego utworu Hotline TNT, trochę nowszego. I będzie to piosenka pod tytułem Julia's War.

0: Hey, I don't know, what are you doing after this? I just bought a house. I don't know if you want to come play drinking games with me and my 11 roommates.
1: To był właśnie Hotline TNT Julia's War. Jeszcze z takich kulinarnych rzeczy to coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. To może następnym razem sobie przypomnę. Wiem. Przed audycją zjadłem batonika proteinowego i był mega obrzydliwy, a kosztował 11 zł. Chyba, więc nie wiem. Jeśli nie jedliście batonika proteinowego, to nie jedzcie. Jeśli jedliście, to może wiecie, o czym mówię. No i co jeszcze? Od Hotline TNT posłuchamy sobie jednej piosenki i ona się nazywa Lawyers in Love.

Hotline TNT, Lawyers in Love. I zbliżamy się powoli do końca naszej audycji świetnej. Tutaj Post Office, Radio Afera, super. I jako przedostatnią piosenkę chciałbym puścić piosenkę zespołu Wednesday, który oczywiście na tej drugiej audycji tutaj też jest puszczany. I jest to taka piosenka, którą znałem wcześniej, ale ostatnio dopiero doceniłem. Pochodzi ona z albumu Rad So God. Mam nadzieję, że ją usłyszę na koncercie niebawem w Polsce, Wednesdaya, na który się wybieram, wraz z moimi przyjaciółmi. I po prostu posłuchajcie tej piosenki, ponieważ ona jest super i w ogóle naprawdę. Let's go. Let's get this.

No, mocna piosenka, coś się tutaj widzę zadziało. Fajne takie, fajne 8 minut, prawie 9, taki można by powiedzieć muzyczna podróż, taki seans. No, to było oczywiście Wednesday Bull Believer. No i takim seansem zakończymy dzisiaj totalnym off-topem, bo po prostu takie mam, widzi mi się. I taką mam ochotę, zakończymy piosenką zespołu Myslowic, Filmowa Miłość. Ja jestem Tytus Walterowicz, to była audycja Post Office. I żegnam się z wami i dziękuję, że mogę tu być, ponieważ to jest świetne. Dziękuję każdemu, kto mnie słucha. I nas, bo nas zazwyczaj jest więcej niż jedna osoba tutaj. I co? Magda jest chora w ogóle, także życzymy powrotu do zdrowia. Za tydzień się słyszymy w jakimś składzie powiększonym. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie wywiad, czy nie. No i co? Do usłyszenia, a was zapraszam do posłuchania. Myslowic, Filmowa Miłość. Cześć.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie włoskiemu zespołowi Daedalus. Był to zespół, który mimo, że wydał tak naprawdę tylko dwie płyty, nie liczę różnych późniejszych comebacków i późniejszych reedycji rozszerzonych i tak z archiwalnymi nagraniami. Myślę o tych dwóch podstawowych płytach z 73 i 4 roku. No to wydaje mi się, że odcisnął on dosyć duże piętno, jeśli chodzi o fusion szeroko pojęte, i to raczej to fusion takie bardziej psychodeliczne i bardziej eksperymentalne niż powiedzmy ten mainstream fusionowy w postaci, Herbie Hancocka choćby, czy Return to Forever, które już w tamtym czasie święciły triumfy. No więc Daedalus był włoskim zespołem, który istniał krótko w zasadzie, bo powstał w 73 roku i istniał parę lat. Później się w latach 90 reaktywował i tak naprawdę po różnych tam przekształceniach istnieje do dzisiaj. No ale my się skupimy na tym właśnie głównym okresie, tym z lat 70. Był to zespół, przede wszystkim, dobrze, zależy o której płycie mówimy, bo jeżeli mówimy o pierwszej płycie eponimicznej z 73 roku, czyli po prostu Daedalus album się nazywa, no to mamy tutaj do czynienia z fusion, aczkolwiek tak jak mówię, jest to fusion, ten zespół ogólnie często się zalicza do sceny Canterbury, mimo że nie miał on nic wspólnego ani z Anglią, ani tym bardziej z Canterbury. Był to, tak jak wspomniałem, włoski zespół, który pochodził z Pinerolo, takie miasteczko blisko Turynu. Niektóre źródła błędnie podają, że był to zespół z Turynu. Nie, dokładnie, był to z Pinerolo. Pinerolo, miasteczko tak 50 km od Turynu, ma 35 tysięcy mieszkańców, więc tyle co Sieradz, powiedzmy. Zalicza się ten zespół do sceny Canterbury, dlatego że jest wiele punktów wspólnych, to znaczy faktycznie jest to fusion z silnymi elementami psychodelii. No i takim właśnie luźnym podejściem, takim nienadętym, bym powiedział, które właśnie charakteryzuje scenę canterburyjską. W sumie ciężko stwierdzić, że członkowie tego zespołu się inspirowali Soft Machine. Na pewno, tak jak wspomniałem, mimo wspólnych mianowników są też rzeczy, dzięki którym ten zespół się dosyć mocno wyróżnia, i to jest przede wszystkim, powiedziałbym, wiolonczela elektryczna, której jest tutaj naprawdę dużo. To jest dosyć, mówię, oryginalna, wydaje mi się, rzecz. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiolonczela elektryczna, czy ogólnie wiolonczela, się pojawiała w Fusion. Myślę na przykład o utworze Gogoszary Namysłowskiego, gdzie tam faktycznie Namysłowski zagrał na tej elektrycznej wiolonczeli, ale to był jeden w sumie dosyć krótki utwór, utwór, który bardzo lubię zresztą, ale jeden utwór tylko na płycie Winobranie. Taka w sumie ciekawostka bardziej to była, to nie był podstawowy instrument Namysłowskiego, jak wiemy. No i raczej ta wiolonczela, jak o niej myślę, to raczej w tego typu zespołach się pojawiała incydentalnie, bo tutaj faktycznie tej wiolonczeli elektrycznej jest bardzo dużo. Bardzo fajne brzmienie ta wiolonczela elektryczna. No brzmi

Skrzypce elektryczne, tylko niżej po prostu, czyli tak no, dosyć ostro brzmią, fajne takie ostre brzmienie mają. Oczywiście wiadomo, są instrument przepuszczony przez wszelkie możliwe efekty gitarowe, jakie były wówczas dostępne. No właśnie różne takie eksploracje brzmieniowe też charakteryzują Daedalus. Są całe takie, można powiedzieć, segmenty poświęcone właśnie bardziej, powiedzmy, eksplorowaniu brzmień niż graniu jakichś konkretnych melodii. No i to na pewno oddala ten zespół od jazzu i zbliża ją do jakiejś właśnie awangardy, czy nawet można powiedzieć takiej muzyki współczesnej, czy eksperymentalnej elektroniki. Warto wymienić też skład zespołu, właśnie ten, który zagrał na debiucie eponimicznym. Bracia Di Castri, Marco i Furio. Marco na gitarze i saksofonie, Furio na basie. Fiorenzo Bosansone na klawiszach i właśnie tej elektrycznej wiolonczeli. I Enrico Grosso na perkusji. Gitara nie jest jakimś tutaj szczególnie dominującym instrumentem, ale jeżeli się pojawia, to no ewidentnie słychać inspirację tutaj, czy Fripem, czy Mahavishnu Orchestra, to znaczy McLaughlinem. Tak, ogólnie mówię, jeżeli słychać tutaj jakieś inspiracje, no to właśnie tymi co bardziej eksperymentalnymi rzeczami, albo to mówię, celowe inspiracje, albo jakieś przypadkowe, ale no w każdym razie brzmi to momentami, no są tu różne punkty styczne z tymi co bardziej eksperymentalnymi rzeczami ze sceny Canterbury, czy w tych bardziej dynamicznych, szybkich, jazzrockowych momentach można tu wskazać podobieństwa z Mahavishnu Orchestra, ale jednocześnie obecność tej wiolonczeli powoduje, że jest to no, jeden z bardziej oryginalnych fusion z lat 70. Okładka tej płyty też jest fantastyczna, też polecam sobie zobaczyć. No i słyszeliśmy właśnie utwór Kon z tegoż albumu, a teraz posłuchamy sobie najdłuższego utworu, 14-minutowego, CT6, czy CT6. Proszę wybaczyć mój, pardon, my Italian. CT6, utwór, który w bardzo dużym stopniu oparty jest na takim, no w sumie dosyć funkowym rytmie, ale i też i bardzo długich transowych solówkach, które są no, totalnie niefunkowe, szczególnie właśnie te solówki Bosansone na klawiszach i wiolonczeli są no, mocno awangardowe, mocno odchodzą nawet od jazz fusion. CT6.

CT6 tudzież GT6 zespołu Daedalus z albumu Daedalus. Warto wspomnieć też z ciekawostek, że ten break perkusyjny, który tam w jednym momencie jest wyeksponowany, w tym momencie, kiedy się zaczyna właśnie, powiedzmy, ten quasi-funkowy fragment, kiedy samą tą perkusję słychać grającą ten funkowy rytm, został samplowany przez forteta. Fortet, taki zespół IDM-owy Fortet w kawałku Love Cry. No nie ma co ukrywać, że to mocno wpłynęło na ogólnie popularyzację zespołu Daedalus. Właśnie to, że Fortet wykorzystał sample. No ale to bardzo fajnie, to pokazuje, że szeroko pojęci twórcy muzyki elektronicznej w ten sposób też właśnie promują takie mniej znane, starsze, zapomniane zespoły, i no to jest coś więcej niż tam bronię cudzej muzyki, naciskanie guzika i samo leci. Innym bardzo ciekawym utworem z tej płyty jest Santiago, utwór, który rozpoczyna tą płytę. Tutaj pierwsze, gdzieś tak powiedzmy, pierwsze 10 czy pierwsze 15 sekund tego kawałka jest takie prawie, że drum and bassowe. Kiedyś puściłem mojemu przyjacielowi ten utwór i no, nie mógł uwierzyć, jak mówiłem mu, że to z 73 roku muzyka, bo faktycznie za pierwsze 10 sekund brzmi tak drum and bassowo, bo jest taki rytm bardzo drum and bassowy i jeszcze te dźwięki wszystkie pasują. No jak wchodzi gitara, to już oczywiście robi się bardzo 70s-owo, bardzo Mahavishnowo, King Crimsonowa jest ta gitara, ale no nadal brzmi, znaczy zestarzało się w dobry sposób, tak? Tego typu takie fripowe granie na gitarze. Także, aha, no i też warto wspomnieć a propos właśnie tych eksploracji brzmieniowych i tego, co mówiłem, że no takie właśnie, że zespół zaliczany do tego canterburyjskiego brzmienia, no bo połączenie jazzu z psychodelią, no to właśnie w tym utworze to idealnie słychać, bo tak naprawdę więcej niż jakieś 2/3, czy nie wiem, 3/5 długości tego utworu stanowi właśnie solo na elektrycznej wiolonczeli, właśnie sama wiolonczela jest bez innych instrumentów, właśnie elektryczna wiolonczela z też wszelkimi możliwymi efektami gitarowymi. No i bardzo taki psychodeliczny, bardzo kosmiczny fragment to jest. A zatem utwór Santiago.

Santiago, Daedalus. No, niesamowity utwór dosyć i pokazuje, jak bardzo właśnie fusion może być ciekawą muzyką i że niekoniecznie to musi być taka miałka muzyka z windy, że bardzo duże emocji tu może w tym być. Oczywiście taka funkowy fusion też jest fajny, ale no, czasami człowiek łaknie czegoś nowego, czegoś innego. No i ten utwór, myślę, będzie dobrym wstępem do posłuchania utworu, czy ciągu utworów w zasadzie z drugiego albumu z 1974 roku. Album się nazywa Materiale per tre esecutori e nastro magnetico, czyli materiał dla trzech wykonawców i taśmę magnetyczną. No i tytuł tej płyty mówi wszystko, to znaczy jest to muzyka elektroakustyczna z elementami free jazzu, czy takiego free improv nawet. Jest to w bardzo dużym stopniu, choć już ta pierwsza płyta, choć była powiedzmy dosyć eksperymentalna, no to jednak mieściła się w ramach fusion. Tutaj mamy zupełne zerwanie z tym. Skład trochę mniejszy, wykruszył się jeden z tych braci, Di Castri, ten basista się wykruszył, czyli pozostał Marco, czyli ten saksofonista i gitarzysta w jednym. Utwory Rumore Bianco i Emergenza A i Emergenza B. Rumore Bianco to jest, zdaje się, po włosku, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to znaczy biały szum, dlatego że faktycznie mam tam pół minuty białego szumu, także jakby co, to nie regulujcie odbiorników, to tak powinno być. No czysta muzyka elektroakustyczna to jest, czyli klimaty Stockhausen, tudzież jakiś tam... No to najbardziej eksperymentalne, krautrockowe rzeczy, powiedzmy.

Dedalus, kawałki Rumore Bianco, Emergenza A i Emergenza B z albumu Materiale per tre esecutori e nastro magnetico, 74 rok. Kontynuując wątek tego typu muzyki, posłucham sobie teraz dwóch utworów na koniec już. Jedna z reedycji właśnie tej płyty z lat 90. na CD z dopiskiem Pezzi Inediti 75-76 zawiera więcej utworów w tym stylu właśnie z tych lat niepublikowanych w latach 70. opublikowanych właśnie na tej reedycji CD z 99. I posłucham sobie teraz utworu Più Delicata del Suo Corpo, czyli dosłownie jak sprawdziłem delikatniejszy niż jej ciało. To brzmi jak jakiś, nie wiem, tytuł utworu Italo Disco, jakiegoś, nie wiem, Felicita, czy coś takiego. Czy to jest podobne do Felicita, to no, ocencie sami.

più delikata del suo corpo. Na koniec sobie posłuchamy jeszcze jednego utworu podobnej długości. Utworu właśnie Daedalus z tych niepublikowanych nagrań, tych z lat 75-76. Znaczy niepublikowanych w latach 70., opublikowanych w 99. Utwór z kordami. Zapomnij o mnie, jak sprawdziłem, to znaczy. Też brzmi jak nazwa jakiegoś, właśnie tak bym sobie wyobrażał, włoski popowy utwór. Utwór zdominowany brzmieniowo przez fizharmonię, co ciekawe, choć wykorzystywaną w mocno, no powiedzmy też, nietypowy sposób. A tymczasem no zostawiam was z tym utworem, zapraszam na modlitwy psychodeliczne. A to była Kapusta w Canterbury, Adam Katolik. Do usłyszenia za tydzień.

Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.

0: Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, droga osobo, która przyszłaś tutaj w ramach gościnności.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Wojtek Gruźliński po drugiej stronie mikrofonu, po drugiej stronie też studia emisyjnego i będzie nam dzisiaj opowiadał o różnych rzeczach. Ja będę zadawał pytania, on będzie udzielał odpowiedzi, będziemy puszczać też muzykę, a wszystko będzie się kręciło głównie wokół festiwalu Riff Fields, ale też porozmawiamy o kapeli, która nazywa się Smoki z Kratoki, bądź w wersji angielskiej Smokes of Krakatau.
1: Tak jest. Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: No i w ogóle co tam? Przyszedłeś sobie do radia. Dawno cię tutaj nie było. Pamiętasz ostatni raz? Kiedy to było? 3 lata temu?
1: Oj, chyba tak. Jeśli się nie mylę, byłem tutaj wtedy z całym składem Smoki z Krakatoki. Chociaż nie wiem, czy to było ten ostatni raz.
0: Nie, byłeś tylko z Byronem.
1: A, wtedy byłem z Byronem.
0: Pozdrawiamy Byrona oczywiście.
1: Cześć, Byron.
0: Mam nadzieję, że nas słucha w tym momencie gdzieś tam z wypiekami na twarzy i zazdrośnie, że nie jest tutaj też z nami.
1: Tak jest. A wiesz, jak biją się piekarze?
0: Nie wiem.
1: Z wypiekami na twarzy.
0: Okej. Okay. Trzeba popić. Trzeba popić. Słuchaj, to co? To myślę, że się już przedstawiliśmy. Żenujący żart prowadzącego już został zapodany. Ja powiem tylko, że jestem Mikołajem Żurakowskim. To jest audycja muzyczna. Będziemy rozmawiać. Ta audycja nazywa się Modlitwy Psychodeliczne.

0: Radio nazywa się Afera, a my teraz posłuchamy klasyka w wykonaniu właśnie Smokes of Krakatau. To może powiedz, kiedy nagraliście i co było impulsem do nagrania tego utworu?
1: Jeśli dobrze pamiętam, nagrywaliśmy go jakoś na wiosnę. Jest to cover Black Sabbath. I impulsem było to, że zostaliśmy zaproszeni na składankę coverów Black Sabbath. Zrobiliśmy burzę mózgów i postanowiliśmy wybrać Sabra Kadabra. No, między innymi zainspirowało mnie to, że, jeśli się nie mylę, Metallica kiedyś coverowała ten utwór i to były same moje początki takiej fascynacji w ogóle muzyką. Strasznie mi się podobał ten cover. W ogóle znałem przez większość życia tylko ten cover, a nie oryginał. No i dostrzegliśmy w nim bardzo duży potencjał. Trzeba było go zwolnić, dociążyć, niżej zagrać i zrobiliśmy to po swojemu. Myślę, że wyszło całkiem fajnie.
0: No, ja lubię, kiedy covery są troszkę, bądź nawet bardziej różnią się od oryginału. Dobra, to posłuchajmy w takim razie.

0: Abrakadabra, Smokes of Krakatau wolniej, ciężej i też pojawiły się nowe rzeczy, które nie pojawiały się wcześniej u was. Cóż to było?
1: Zgadza się. No, ten numer to jest mój debiut wokalny, taki studyjny. Także to było ciekawe wyzwanie dla mnie. Oprócz tego pierwszy raz grałem też na syntezatorach, na nagraniu takim studyjnym. No także tutaj przecieram szlaki, które prowadzą nas do nowej płyty Smokesów, gdzie też pojawią się syntezatory, co prawda nie moje, i na dwóch lub trzech numerach wokal główny będzie też mój. Także nauka się opłaciła, tutaj chodzę na lekcje już od dłuższego czasu do mojego kolegi ziomka Mateusza Muchajera, pozdrawiam i polecam serdecznie.
0: Ale jeszcze na koncercie nie śpiewałeś.
1: Śpiewałem już kilka razy. Mhm. No, chyba ze 4 albo 5, przy czym na pierwszym koncercie to był jeden numer tylko. Mhm. Ale na kolejnych już w dwóch numerach. Trzeci jest jeszcze taki nie do końca dookreślony, dlatego że wymyśliłem sobie, że będziemy mieli akustyczny numer na naszej płycie i ten trzeci będzie akustyczny, o ile dojdzie on do skutku, bo jeszcze jest najbardziej, że tak powiem, work in progress ten trzeci.
0: Właśnie. Ja ile sobie liczy już materiał na wasz nowy album? Czy to jest świeża rzecz, nowo, niedawno napisana, czy on już dojrzewa od dłuższego czasu?
1: On dojrzewa od dłuższego czasu. No, tą pierwszą płytę wydaliśmy już dobre parę lat temu i już w trakcie wydawania były zalążki nowych numerów. Część z nich ma przynajmniej 2-3 lata. Część z nich może z rok. Natomiast one też przechodziły jakąś tam ewolucję w międzyczasie.
0: Jakiś czas temu spotkaliśmy się, ty akurat byłeś w drodze na próbę, ja byłem w pracy i powiedziałeś mi, że zagraliście ten materiał, nie pamiętam, czy to był producent, czy ktoś, kto zajmuje się generalnie muzyką pod kątem technicznym, chyba producent.
1: Producent i też inżynier dźwięku.
0: Okej, czyli trafiłem tu i tu i powiedział, że byście jeszcze trochę pomielili ten materiał.
1: Zgadza się. To było bardzo fajne doświadczenie, chociaż też takie wymagające trochę pokory od nas, gdzie myśleliśmy, że no już zaraz wskakujemy do studia. Ja powiem szczerze, że miałem takie wrażenie, że kurczę, jeszcze tak nie do końca to wszystko siedzi. I ta osoba, no jako taki głos z zewnątrz, rzeczywiście nadała jakiś kształt tym moim wątpliwościom. Także myśleliśmy, że będziemy nagrywać jesienią nawet zeszłego roku, a wynika, że będziemy nagrywać latem tego roku.
0: Ja już pytałem i już wiem, ale z tego, co mi powiedziałaś, nie wyrobicie się przed Riff Fields, jeśli chodzi o... Może z nagraniem się wyrobicie, ale z wydaniem materiału się nie wyrobicie.
1: No, szczerze wątpię. Byłoby fajnie, ale... Myślę, że jakość jest priorytetem. Jakby od samego początku się też staramy nie spieszyć, żeby jednak te numery osiągnęły taki ostateczny kształt, taki jak powinny mieć. Także myślę, że tutaj pośpiech nie działa na korzyść.
0: Ja nie chcę być psujem, ani tam niszczycielem dobrej zabawy, ale z każdym muzykiem, z jakim rozmawiam, to zawsze... Za każdym razem słyszę, jednak mógłbym coś inaczej nagrać w tej płycie. Albo mogłem to zrobić jednak inaczej.
1: Na pewno tak będzie tym razem też.
0: No i jestem tego pewien. Ale fascynuje mnie ta pogoń muzyków za ideałem, a później i tak ten ideał jest gdzieś poza datą wydania albumu, gdzieś jest później. Gdzieś później przychodzi, gdzieś ta wizja. To jest bardzo ciekawe. Jakieś plany, kiedy się uda wydać?
1: Chcielibyśmy wydać ten materiał jakoś na jesień, żeby w okolicy jesieni, zimy zrobić sobie traskę po Polsce i może tym razem nie tylko, bo celujemy też w Czechy, Niemcy. Nie chciałbym tutaj wyskoczyć za bardzo do przodu, ale jest taki niemiecki zespół, z którym rozmawiamy już na temat wspólnej traski. Natomiast no, trzeba to jakoś tak czasowo wycyrklować, żeby no, nie strzelić za wcześnie z tym, ani za późno.
0: Z zapowiedzią czy z umówieniem się na trasę?
1: No, ze wszystkim. Niestety organizowanie trasy, zwłaszcza gdzieś tam na przykład w Berlinie, no, wymaga jakiejś takiej ośmiomiesięcznego wyprzedzenia, więc będziemy musieli, może to nawet na dobre wyjdzie, że najpierw się umówimy na koncerty, a dopiero potem sfinalizujemy płytę. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie jest jeszcze, że tak powiem, sfinalizowane, więc work in progress.
0: Dobra. Czy coś... O, dobra. To ja chciałbym jeszcze zadać ostatnie pytanie związane ze Smokes of Krakatau. Będzie inaczej, czy będzie podobnie?
1: A to ciekawe. Będzie podobnie, ale inaczej.
0: Okej.
1: Ale myślę, że dość podobnie. Natomiast powiedziałbym tak... Feedback, jaki słyszeliśmy, bo ostatnio jak graliśmy koncerty, pograliśmy sobie w różnych miastach w ostatnich paru miesiącach, między innymi z zespołem Highfly, z Dance Haze w Warszawie, w Łodzi i nie tylko. I usłyszałem taki feedback, że w końcu brzmimy jak spójny zespół, że to jest wszystko takie spójne jakieś takie. Nie wiem do końca, co to znaczy. Mi się zupełnie inaczej na to patrzy. No ale taki feedback dostaliśmy.
0: Ja może na poza antenią tobie powiem, jaką mam opinię taką ogólną na temat pierwszej i drugiej płyty, bo mam jakąś taką stałą formatkę do tego, ale to już nie na teraz, nie na antenę, tylko to już tak prywatnie. A teraz posłuchamy zespołu, który zagra na Refills już pod koniec sierpnia. Czy powiemy, co to za zespół przed, czy po utworze?
1: Myślę, że powiedzmy przed.
0: Dobra, to jest zespół Astral Fungus Cult, a utwór nosi tytuł Astral i to jest przycięta singlowa edycja tego utworu.

0: Astral Fungus Cult, singiel o tytule Astral, przycięty do właśnie wersji singlowej. Zagrają na Riffields. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do festiwalu. To będzie edycja numer
1: 5.
0: Okej. Nie było przez 2 lata Riffields. Co się stało w tym czasie? I tutaj pewnie, gdyby to był jakiś wywiad w publicznej telewizji, bądź mocno komercyjnej, puściłbym jakąś taką smutną muzykę, która by nas nastroiła do tego, ale nie przygotowałem się w taki sposób.
1: Tak, no sprowadza się to do tego, że organizowanie festiwalu jest... To nie jest to łatwa sprawa, zwłaszcza, że my tutaj działamy w obrębie takim mocno undergroundowym. Działamy na rynku, który jest dosyć taki, powiedziałbym, nasycony, jak chodzi o tego rodzaju imprezy. Także no borykaliśmy się z tym, że nie zawsze się to spina finansowo, że jest to trudne, że jest czasami problem z zaangażowaniem gdzieś tam organizacyjnym. No także potrzebowaliśmy sobie odpocząć, zwłaszcza, że no, stres, lęki jakieś związane z organizowaniem festiwalu potrafią zmęczyć człowieka. Ja nie ukrywam, że ja mam takie depresyjno-lękowe jakieś tendencje i trochę mnie to przeorało, powiem szczerze, te 4 lata z rzędu. Fajnie było zrobić sobie przerwę. No a with a little help of our friends, i tutaj shout out do Jacka Trepko z Interstellar Smoke Records, który wspiera nas w organizacji tegorocznej edycji. No postanowiliśmy spróbować jeszcze raz.
0: Jaka to była decyzja? Jak długo była planowana, przemyśliwana i zapytam wprost, czy była ona ciężka?
1: Co roku zadawaliśmy sobie pytanie, bo festiwal organizuję ja z moimi przyjaciółmi. Założyliśmy razem fundację, także mamy taką oficjalną formę i to była też jedna z takich dużych lekcji, jak pomiędzy nami podejmować takie decyzje, jak rozmawiać z nimi tak, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. I paradoksalnie ta decyzja nie była aż tak trudna, dlatego że nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy w zeszłym roku spotkaliśmy się i oficjalnie omówiliśmy, czego tak naprawdę byśmy potrzebowali, żeby taki festiwal zorganizować. No i sprowadziło się to do przemyślenia pewnych takich kwestii organizacyjnych, zmienienia pewnych kwestii organizacyjnych, które zwiększyły trochę koszty. No i jakby efektem tego było to, że określiliśmy sobie jakąś kwotę, którą musielibyśmy otrzymać z zewnątrz. Wtedy, pamiętam, składaliśmy też wniosek o dofinansowanie do ministerstwa, nie pamiętam dokładnie nazwy.
0: Pewnie kultury jakiegoś.
1: Tak, kultury, ale ma taką trochę dłuższą nazwę.
0: Kultury i koncertów stanerowych.
1: Dokładnie. Także ustaliliśmy sobie warunki, które musiałyby być spełnione. No i później szukaliśmy jak różnych opcji, jak te warunki gdzieś tam doprowadzić do realizacji. No i akurat tamtego grantu nie udało nam się otrzymać, ale w pewnym momencie pojawił się właśnie Jacek Trepko z Interstellar Smoke Records, który stwierdził, że chciałby nam pomóc. Omówiliśmy to sobie wewnętrznie i stwierdziliśmy, że tak, to będzie to. Let's give it a shot. No i to było dosyć późno jak na rozpoczęcie organizowania festiwalu, bo jakoś na samym początku tego roku, kiedy te rozmowy zaczęły faktycznie jakiś taki konkretny bieg przyjmować. No ale od słowa do słowa wszystko doprowadziło do tego, że ostatecznie będziemy ten festiwal organizować w tym roku.
0: Przypomnij mi, kiedy ogłosiliście?
1: W marcu?
0: W marcu, no... Od marca do sierpnia, 5 miesięcy.
1: Nie jestem pewien.
0: Trzeba sprawdzić w internetach. No ale tak czy siak, no załóżmy, że to jest marzec, to jednak faktycznie mało czasu. Jakiś feedback z zewnątrz?
1: A propos organizacji? Mm-hmm,
0: tak.
1: Oj, nie wiem, czy mieliśmy jakiś feedback. W sensie, no... Osoby, które do nas przyjeżdżały, zawsze mówiły, że super, fajnie i tak dalej. Ale nie wiem, czy o to pytasz do końca.
0: No, znaczy nie pytam, właśnie nie wiem do końca, o co pytam. Raczej chodziło mi o to, czy dostaliście jakieś info z osób, które nie są zaangażowane w organizowanie festiwalu, że super, że chętnie przyjadą ponownie.
1: No tak, zdecydowanie. To na przykład będąc na... zeszłorocznym Red Smoke Festival, czy jeszcze poprzedniorocznym, codziennie kilka razy albo nawet więcej odpowiadałem na pytanie, o, robicie festiwal w tym roku? No, nie wiem, zobaczymy, coś tam. No, widać, że jest zainteresowanie wśród ludzi. Mamy chyba też taką grupkę, można powiedzieć, fanów, entuzjastów Reef Fields i... No nie ukrywam, że ta ich ciekawość, zaangażowanie i te pytania też były dosyć motywujące.
0: Rozumiem. Dobra. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, co się działo w tym czasie?
1: No, pojeździłem sobie na różne inne festiwale.
0: Właśnie.
1: Poobserwowałem sobie. Wiele inspiracji takich line-upowych zaczerpnąłem. Na przykład strasznie mi się podobał Skowronkowy Jarzmin, na którym byłem w zeszłym roku. Bardzo w ogóle ciekawy festiwal, który robi coś, co marzy mi się też... Aczkolwiek nie jest to zrealizowane w takim stopniu, w jakim bym chciał. W sensie mieszania różnych klimatów. I na tym Skowronkowym Jarzminie w zeszłym roku naprawdę pięknie były połączone różne gatunki muzyczne, różne sceny. I też pamiętam koncert zespołu Jarzmo, który dzisiaj też puścimy. Byłem na tym koncercie i pomyślałem sobie... Kurczę, tak bardzo bym chciał, żeby oni zagrali w Gałązkach. I udało się. Bardzo się z tego cieszę. To był taki... jak tylko wiedziałem, że będziemy robili Reef Fields, to pierwsze, o czym myślałem, to żeby bukować Jarzmo.
0: Rozumiem. Odnośnie tych pomysłów zaczerpniętych z innych festiwali, to jeszcze ciebie trochę tutaj podpytam, bo też z tego, co wiem, jesteś, można powiedzieć, festiwalowiczem. Jeździsz chyba na kilkadziesiąt festiwali, chyba już zaliczyłeś z tego, co kojarzę.
1: Oj, myślę, że tak. Bardzo lubię jeździć na festiwale. To też gdzieś tam popchnęło mnie do tego, żeby samemu festiwal zorganizować. Natomiast jeżdżę na festiwale dosyć różne, bo nie tylko takie rockowo-stonerowe, bardzo lubię festiwale muzyki elektronicznej. I chciałbym kiedyś na Reef Fields mieć jakąś taką małą elektroniczną scenę. Myślę, że w tym roku raczej to się nie ziści, chociaż zobaczymy, ale może kiedyś.
0: To jest kierunek, który chyba wiele festiwali powoli obiera, ale to też mam pewne opinie, które gdzieś tam przedstawię tobie na poza antenium. Nie wiem, czy wrócimy może do tego na antenie. Zobaczymy. Teraz zagramy zespół TET i perkusista Tomek zagra nie tylko w TET-cie.
1: Tak, zgadza się. Tomek Gołda zagra u nas koncert z zespołem TET. Natomiast będzie też grał na zastępstwie perkusyjnym w Smokes of Krakatau w niedzielę przed otwarciem jamów. Tradycyjnie zagramy koncert ze Smokesami i ponieważ niestety Arka Namysłowskiego nie będzie z nami w tym roku, zastąpi go Tomek Gołda. I no cóż, no, nie powiem, że się cieszę, że Arka nie będzie, ale bardzo się cieszę, że akurat Tomek go zastąpi, bo to jest doskonały perkusista, świetnie się odnajduje w najróżniejszych klimatach. Swoją drogą pozdrawiam Areczku, jeśli nas słuchasz. Tomeczku, jeśli nas słuchasz, pozdrawiam serdecznie.
0: To co, to zagramy Dom w cieniu gruszy.
1: Tak jest, piękny numer.

0: No i wróciliśmy na antenę. Ja tylko powiem, że za 30 sekund wybije godzina pierwsza, to jest Radio Afera. Wojtek Rifield, Smokes of Krakatau w studio. Ta audycja nazywa się Modlitwy Psychodeliczne i rozmawiamy o różnych rzeczach, głównie o festiwalu Rifield. Dobra, za nami Ted, Dom w cieniu gruszy, a ja się ciebie teraz zapytam, jak to się bukuje zespoły teraz, a jak się bukowało je na początku?
1: No, fajne pytanie. Na początku to było takie błądzenie w ciemności. Bardzo się czułem też niepewnie, odzywając się do różnych zespołów. Aczkolwiek pierwsza edycja w ogóle rozrządziła się troszkę swoimi prawami, bo jako, że byliśmy bardzo małym, znaczy nie byliśmy jeszcze festiwalem, dopiero chcieliśmy być festiwalem.
0: Ja tu jeszcze tylko dodam hashtag pandemia.
1: Tak, to był 2020 rok. Powiem tak, wtedy zespoły przyjeżdżały z zajawki. Mało też było koncertów, także same polskie kapele wtedy mieliśmy. Bardzo też mieliśmy skromne stawki dla naszych muzyków. Także do dzisiaj jestem wdzięczny wszystkim, którzy zgodzili się wtedy przyjechać. Także pierwsza edycja jeszcze to było takie raczkowanie, dopiero następna była jakimś takim chodzeniem, ale wciąż w ciemności. Uczyłem się tego w miarę jak to robiłem. Na tej edycji czułem się już dużo pewniej. Odzywałem się do wielu zespołów zagranicznych z taką większą pewnością i też miałem świadomość, że po prostu są... I to jest coś, co wyciągnąłem właśnie z poprzednich edycji. I właśnie w sumie ta pierwsza też mi to mocno pokazała. Są zespoły, które po prostu chcą zagrać koncert na fajnym wydarzeniu. I ich to jara i po prostu chcą przyjechać, nawet jeżeli stawki nie są jakieś niesamowicie wspaniałe. Także szukam zespołów, które mają entuzjazm do grania. Oczywiście no, aktualnie mamy możemy zaoferować dużo więcej niż na początku. Ale ten entuzjazm jest właśnie tym, czego najbardziej szukam. Natomiast tak, mam taką listę, właściwie trzy różne listy zespołów o różnej, że tak powiem, skali, małych, średnich i takich typowo na stanowiska headlinerskie. Ta lista rośnie nieprzerwanie od samego początku. Także w większości po prostu piszę do jednego zespołu, piszę do drugiego, trzeciego, czwartego. Większość nie odpowiada. Niektórzy odrzucają nas po poznaniu warunków, ale są tacy, którzy właśnie z wielkim entuzjazmem stwierdzają, hej, to jest fajne, zróbmy to. Też dużą różnicą względem tego, jak było na początku, jest to, że mamy bardzo dużo zgłoszeń. W momencie, kiedy zaczęliśmy już wychodzić na takie międzynarodowe wody, gdzieś tam jesteśmy na radarach agencji bookingowych zagranicznych i od nich dostaję bardzo dużo spamu z ofertami. Z ofertami koncertowymi, natomiast zupełnie się to okazało nieprzydatne jak dotychczas, szczególnie właśnie w tym roku, ze względu na to, że tak późno wzięliśmy się za organizację. De facto, jak bukowałem naszych headlinerów, to te agencje bookingowe już szukały slotów raczej na kolejny rok niż na ten, albo na jakieś tam zimowe trasy. Także to było tym bardziej wyzwanie, że musieliśmy znaleźć zespół, który będzie chciał po prostu przyjechać typowo na samo Rifield.
0: A jak wspominasz bookingi przeszłe? Jakie miałeś oczekiwania przy pierwszym, takim już popandemicznym bukowaniu, i jak te oczekiwania wypadły w rzeczywistości?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć o oczekiwaniach. Najwięcej się zmieniło w moim podejściu, w sensie takim, że trzeba po prostu odważnie pytać, wychodzić z inicjatywą i nie bać się tego, że jesteśmy małym festiwalem, przedstawiać rzeczy takie, jakie są. No i głównie to jest taka taka różnica.
0: Czy jak jeździsz na festiwale inne, to czujesz się, jakbyś był w pracy?
1: Nie, na szczęście nie. Chociaż, chociaż są takie momenty, kiedy obserwuję jakieś inne wydarzenia i myślę sobie, kurczę, czemu my tak byśmy nie mogli zrobić? Szkoda, że coś tam. Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą poza anteną na przykład o oprawie wizualnej festiwali z szeroko rozumianej grupy muzyki elektronicznej i bardzo mi się to podoba. Ja jeżdżę też na takie festiwale. Chciałbym, żeby w ogóle festiwale stonerowe, festiwale rockowe trochę się tym zainspirowały. I też chciałbym, żeby Riffields mogło tak wyglądać. Natomiast niestety w sytuacji, kiedy my tutaj walczymy o przetrwanie i każde 100 zł w budżecie się liczy, to trudno jest mierzyć w coś takiego. Ale w przyszłości, kto wie.
0: Rozumiem. Ale najważniejsze, że wciąż nie jesteś w pracy, nawet kiedy jedziesz sobie na festiwal dla rozrywki, bo znam takie osoby, które jadą na festiwal i są wciąż jedną nogą w robocie.
1: No mam nadzieję, że taki los mnie nie spotka.
0: A powiedz mi, no właśnie, już powiedziałeś zresztą o tym Jarzmie, że ich widziałeś i stwierdziłeś, że ich fajnie byłoby zabukować i ich zabukowaliście. Czyli jednak, złapałem cię na gorącym uczynku, byłeś w pracy.
1: No kurczę, można tak powiedzieć właściwie. Natomiast to było bardzo miłe doświadczenie. To było takie, taki napływ inspiracji i zachwytu. No to jest taka iskierka, z której cała ta inicjatywa w ogóle wychodzi, no, z zajawy.
0: No tak, no korzenie były mocno zajawkowe, no bo to była też bardziej chyba brak tej zajawki w przestrzeni tamtej, kiedy to się zaczynało.
1: Tak, to był zły czas dla zajawy.
0: Tak, bardzo zły. Słuchaj, wybraliśmy utwór Astrokota, który grał u was na festiwalu. W którym roku to było? Pamiętasz?
1: Oj, trudne pytanie.
0: Zlewają ci się te edycje?
1: Oj, tak, tak. Ja, jak ktoś mnie pyta o line-upy, to otwieram szafę i patrzę na koszulki.
0: Rozumiem.
1: No dobra. Ale tak, Astrokot zagrał u nas, bardzo fajny koncert i też bardzo dobrze wspominam jego udział w Jam Session. On jest bardzo takim kreatywnym człowiekiem, Marian.

0: płytę. No i też liczę na to, że zagra z nami na Riff Fields.
1: W tym roku.
0: W tym roku.
1: No dobra, no to już są pewne predykcje, że możliwe, że Astrokot się pojawi w gałązkach. Ty natomiast zagrałeś na gitarze w... Właśnie, mało tego ostatnio jest od Astrokota, zdecydowanie za mało. Komandorze Mruczku to nie były pieczarki. Singiel wydany niedawno, ale ja bym powiedział, że to mało. Czy to jest mało?
0: No, bardzo chętnie usłyszałbym całą płytę.
1: No to my będziemy lobbować. Dobra, to posłuchajmy sobie komandora Mruczka i co? I za moment wrócimy do was z kolejną porcją pytań i odpowiedzi.

0: Alena Hałasowa. Astrokot, komandorze Mruczku, to nie były pieczarki. A ja teraz zadam pytanie. Mówiliśmy trochę o muzyce elektronicznej, o festiwalach muzyki elektronicznej. A ja teraz zadam pytanie, czy Riffields można określić jako festiwal stonerowy?
1: Oj, czy Riffields to festiwal stonerowy? No tak, ale powiem szczerze, że jakby to określić? Ja robię wszystko, żeby to był jak najmniej stonerowy festiwal. Staram się właśnie dobierać line-up, który będzie, jakby to powiedzieć, podobał się osobom, które lubią stoner, ale które jak najmniej ze stonerem będą miały wspólnego. I też stąd jakby od samego początku tak sobie troszkę o tym myślałem. Między innymi dlatego, że no już jest Red Smoke, ale też dlatego, że na przykład ja robię ten festiwal u mojego przyjaciela pod jego domem. On nie słucha stoneru i sobie pomyślałem, fajnie, jakby to się wszystkim podobało. A też no nie wiem, stoner jest troszkę taki... Te wszystkie rzeczy dookoła są strasznie ciekawe, takie właśnie interesujące. Stoner sam w sobie potrafi być troszkę nudny. No nie wiem, nie chcę tak powiedzieć, że nudny, ale
0: hańba, zaraz zaczną krzyczeć.
1: Dookoła się dzieje mnóstwo interesujących rzeczy. Cała taka scena neopsychodeliczna, super, tam są zespoły, super muzyka, także staram się eksplorować różne takie rzeczy.
0: Rozumiem. W tegorocznym line-upie, co jest najbardziej stonerowe, a co najmniej?
1: Najbardziej stonerowe, myślę, że tak. Astrofungus Cult jest takie stoner dumowe. Jest Lovecraft, tutaj jeszcze nie ogłoszony, także...
0: Właśnie ogłoszony.
1: Dowiadujecie się w tym momencie. Lovecraft jest takim fajnym po prostu stonerkiem. No i też nasz główny headliner, Cowboys and Aliens, zespół z Belgii, old school, działający od 96 roku. To jest taki europejski kajus, powiedziałbym. Taki... Nóżka sama chodzi, taka fajna energia, dosyć szybka muzyka. Także to jest mocno stonerowe, chociaż nie takie, nie w stylu takiego wolnego, epickiego, psychodelicznego mocno stoneru, bardziej takiego właśnie kajusowego Queens of the Stone Age klimatu.
0: Ja bym powiedział, że trochę tutaj też heavy metalu słychać momentami.
1: O, tak, tak, tak.
0: Takie dość szybsze granie faktycznie. No, gdzieś tam na początku kajusa trochę tego takiego heavy metalowego sznytu dało się gdzieś tam wyharatać. Mm-hmm. Z tym bym to skojarzył, tak prywatnie osobiście. Mm-hmm. Uwaga, odkładam znowu butelkę, nie chcę nahałasować. Czyli Riffields jest stonerowym festiwalem, ale jednak trochę nie.
1: Trochę nie. Mam nadzieję, że będzie ewoluował i może pójdzie w stronę takiego eklektycznego bardziej festiwalu.
0: Mówisz ewoluował, czy już gdzieś czujecie w kościach, że wróciliście na dobre?
1: Trudne pytanie. Nie wiem. Wróciliśmy na razie, a czy na dobre, to zobaczymy.
0: Dobra. To jeszcze zapytam się, od czego to będzie zależało. Zapytam się też na pewno tutaj, to też jest dla tych, którzy byli już na tym festiwalu i nas słuchają, co się zmieniało i co teraz będzie innego. A na ten moment posłuchamy po prostu utworu Rabbit Hole formacji Cowboys and Aliens, ich w ogóle tegorocznego wydawnictwa swoją drogą, bo jest z marca tego roku. Właśnie, Rabbit Hole, Finis Temporum, tytuł albumu, słuchajmy.

0: Poza anteniem porozmawialiśmy o liczbach. I powiem tobie, że ja na przykład gdybym... Oczywiście nie zrobiłbym tego, bo chyba mam za słabą psychę, żeby organizować festiwal. Ale mnie chyba najbardziej by przerażało ogarnięcie tej całej logistyki związanej z chociażby z częścią sanitarną. Bo to jednak jest bardzo ważne i bardzo potrafi popsuć właśnie doświadczenie festiwalowe, jeśli coś gdzieś nie kliknie w tej kwestii.
1: I tak, zgadzam się, że to jest bardzo ważny czynnik, aczkolwiek organizacyjnie akurat ta kwestia jest dość prosta. Mamy firmę, z której zawsze korzystaliśmy, dzwonimy, zamawiamy, przyjeżdżają, dostarczają i jest git. I tak, zawsze staramy się mieć ciepłe prysznice, także w tym roku też mierzymy w taki poziom komfortu luksusowego.
0: No to jest już dużo. Chociaż, no nie wiem, standardy się chyba zmieniają. Ile razy myłeś się w zimnej wodzie? Na ilu festiwalach?
1: No trochę tego było, aczkolwiek nie ukrywam, że jeżeli woda jest zimna pod prysznicem, to szukam jakichś innych alternatyw. Nie zachęca.
0: Jak bardzo była zimna ta woda?
1: Oj, bywała bardzo zimna. Na uroczysku na przykład bywała bardzo zimna, ale też warunki były sprzyjające, bo było dosyć upalnie. Także wtedy to jest całkiem... Nawet potrafi być przyjemne na swój sposób.
0: Okej, ale jakby nie było ciepło, to byłoby nieprzyjemne bardzo.
1: Oj, bardzo.
0: No, nie wyobrażam sobie trochę zimnego prysznica na festiwalu. Ale to też chyba, właśnie, to też pytanie trochę do słuchaczy. Czy to jest dla was coś ważnego? Taka rzecz jak ciepły prysznic. Czy jesteście w stanie zaniechać tej higieny, żeby być na fajnym koncercie? To jest dość ciekawe pytanie. Chyba się to zmienia z wiekiem.
1: Myślę, że tak, ale myślę, że też nie wiem jak u innych osób, ale ja biorę to mocno pod uwagę, jak wybieram, na jaki festiwal się wybrać. To jest, nie jest to decydujący czynnik, ale ważny.
0: Rozumiem. No,
1: chociaż jestem coraz starszy, też nie wiem, czy to tak właśnie trochę nie idzie z wiekiem. No,
0: no ja, prawdę powiedziawszy, staram się o tym myśleć, ale też no nie powiem, gdyby mi zależało mocno, to chyba byłbym w stanie jeszcze przepękać. No ale też zauważam, że z wiekiem muszę się myć częściej. Nie mogę już tam 3-4 dni przepękać.
1: Ja też tak mam.
0: I chyba to, z tego co rozmawiam ze znajomymi, to chyba już każdy tak ma wśród moich równolatków. No dobra, pogadaliśmy o takich nudnych rzeczach, ale zarazem bardzo ważnych. Co się zmieniło na przestrzeni, jeśli chodzi o Riff Fields?
1: Tak naprawdę bardzo mało. Jak chodzi o formę festiwalu, rozważaliśmy na przykład, żeby zrobić mniejszą scenę, rozważaliśmy, żeby zrobić drugą scenę, ale tak naprawdę festiwal... praktycznie tej swojej formy nie zmienia. Chyba najbardziej zmieniło się bukowanie. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z line-upu, który udało mi się zebrać w tym roku. Świetne naprawdę zespoły polskie i zagraniczne. Dosyć sporo, najwięcej w ogóle zagranicznych ze wszystkich edycji, bo mamy aż 3 zagraniczne zespoły i jeden taki połowicznie, bo polsko-japoński acid sitter. Ale generalnie formuła pozostaje ta sama. Na noc puszczamy, po koncertach puszczamy filmy klasy Z. W ciągu dnia gramy koncerty, w niedzielę jest jam session. No i tyle. Tak. Po cichu mam nadzieję, że uda nam się też popuszczać trochę, zrobić jakieś DJ-sety. Mamy większą szansę na to niż wcześniej, dlatego że Janek Chojnowski z Astrofongo Scout będzie pożyczał nam nagłośnienie na jam scenę. Także być może uda się je wykorzystać, żeby popuszczać jakąś muzykę też. Wiem, że oni też robią jakieś DJ sety w ogóle. Jeśli się nie mylę, chyba nazywało się to Astrofongas DJ Experience, coś takiego. Jak graliśmy koncert ostatnio w Gdańsku i mieli też puszczać muzykę, ale tam była taka sytuacja, że no mówiąc w skrócie, nie udało się to, także nie usłyszałem ich, ale może na Refields.
0: Liczę na to. Słuchaj, no to ja chyba na ten moment nie mam pytań związanych z tym, co się zmienia. Ale mam jeszcze jedno pytanie, czy oprócz tych DJ setów, co chciałbyś, no i dekoracji, co chciałbyś jeszcze ewentualnie zmienić, ale nie ma po prostu na to zasobów?
1: To trudne pytanie, bo to właśnie głównie te dwie rzeczy. Fajnie by było mieć drugą scenę, na której mogą być koncerty w czasie, kiedy, bo mamy formułę koncert, próba dźwięku, koncert, próba dźwięku, koncert, próba dźwięku. Także są takie przestoje. Fajnie by było mieć drugą scenę, gdzie koncerty odbywałyby się w trakcie próby dźwięku drugiej sceny. Natomiast mamy na tyle niedużą przestrzeń, że nie wiem, czy to jest wykonalne. Chociaż jakby tam na końcu tej łąki postawić taką małą scenkę, no.
0: Jakiego zasobu wam brakuje najbardziej?
1: No pieniędzy zdecydowanie. Niestety, okay. niestety, tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy.
0: Rozumiem. Ale czasu macie wystarczająco dużo.
1: Tak. Myślę, że nawet trochę za dużo, bo niedzielę mamy troszkę niedozagospodarowaną, powiedziałbym. W sensie gramy koncert ze Smokesami, robimy jam session. Jam session jest super, ale to wszystko kończy się takim wczesnym wieczorem w niedzielę, a myślę, że spokojnie mogłoby potrwać do nocy.
0: Rozumiem. W związku z tym, że otaczają ten festiwal pola, to posłuchamy utworu o tytule Pług formacji Jarzmo.

0: Jarzmo i Pług. Po polach akurat. Rayfields. Na poza antenim padło sformułowanie Hope Core Edition. Ja na początek zapytam, co można rozumieć poprzez Hope Core?
1: Hope Core, wydaje mi się, że Hope Core to jest taki nurt memów. takich o nadziei, takich śmiesznych trochę, ale takich w klimacie takim jest jakby acknowledge'ującym, przepraszam, że z angielska, ale jakby takim przyznającym, okej, no jest ciężko, ale spójrzmy na tą pozytywną stronę. I to był pomysł Pawła, którego pozdrawiam serdecznie. Pawła, który jest jednym ze współorganizatorów, u którego de facto na chacie robimy ten festiwal. On ma różne takie czasami pomysły. On ma różne dobre pomysły. Na przykład jednym z najbardziej znanych utworów Smalls of Krakatau jest cover Rudiego Schuberta Combined Bison. I to był Pawła pomysł, żeby to zrobić. Jak rzucił ten pomysł, żeby zrobić festiwal pod szyldem Hopecore, od razu jakoś tak poczułem, o, to jest ciekawe. Chciałbym to zeksplorować. I od samego początku chciałem z tym festiwalem iść, jakby wychodzimy od Stonera, ale chciałem iść w stronę takich troszkę lżejszych klimatów i po prostu objęliśmy ten pomysł w tym roku, łącznie z nazwą, z line-upem, także chcemy, żeby festiwal był takim miejscem, gdzie nasze skołatane nerwy odpoczną i spojrzymy na pozytywną stronę rzeczy.
0: Czyli to też, no widziałem też w opisie wydarzenia, żeby odetchnąć.
1: Zgadza się.
0: Czyli będzie dużo odpoczynku.
1: Mam taką nadzieję. Chciałbym, żeby festiwal był taką przestrzenią, gdzie po prostu możemy popływać sobie w tej takiej w słoneczku, w pozytywnym nastroju. Nie pałować się cały czas tym stoner doomem i darciem mordy, tylko
0: jakąś normalną muzykę.
1: Tak.
0: Jakiejś normalnej muzyki posłuchać. Rozumiem. Ja nie byłem. Ale opowiedz, jak to wygląda.
1: Rayfields?
0: Tak, pokrótce. Oprowadź nas, bo ja mam jakieś tam wyobrażenie, powiedzmy, ale też możliwe, że ktoś słucha nas, ktoś słyszy o tym festiwalu pierwszy raz. Jaka to jest przestrzeń? Mhm. Da się tam zgubić?
1: Nie, to jest mała przestrzeń. No wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie samochodem przez polską, wielkopolską wieś, rozległe, piękne pola, majestatyczne wiatraki elektrowni wiatrowych, przejeżdżacie przez bardzo małą wioskę, która nazywa się Gałązki, skręcacie w boczną drogę i za sadem znajduje się taka przycupnięta, mała, poniemiecka stacja kolejowa, budynek stacji kolejowej niegdysiejszej. Bardzo piękny w ogóle budynek, ponad stuletni. Za tą stacją jest spora łąka. Nie tak spora w sumie, ale za tą stacją jest łąka. Na tej łące są namioty. Przy stacji jest scena i gra muzyczka. Jest miło, jest przyjemnie, jest ognisko. Słońce pięknie zachodzi za lasem, gdzieś tam w oddali. Dosyć tak malowniczo to jest ustawione, bo jak patrzysz sobie wzdłuż tej łąki, masz takie, jak z obrazka, trzy takie wielkie wiatraki, dwa mniejsze, w sensie dwa odleglejsze po bokach, także wyglądające na mniejsze i jeden na środku, taki dosyć blisko, bardzo taki wielki. I to stało się takim naszym trochę symbolem, takim elementem naszego krajobrazu, który pojawia się na przykład na grafikach naszych różnych, gdzieś tam na koszulkach.
0: Założyłem te wiatraki właśnie. Czy czy one hałasują?
1: W ogóle ich nie słychać z miejsca, gdzie jest festiwal.
0: Okej, bo kiedyś byłem bardzo blisko takiego wiatraka i strasznie szumił.
1: Tak, one troszkę szumią, ale tam jakby w miejscu, gdzie my jesteśmy, nie słychać ich.
0: Czyli zachowują się w porządku.
1: Tak, tak, jest kulturalnie.
0: Ze strony tych wiatraków. Rozmawialiśmy poza antenią, co zagrać. Czy zespoły bardziej popularne, które dotrą do większej ilości ludzi na pewno, czy bardziej eksperymentalne. Ja nie wiem, czy naciskałem, ale stwierdziłem, że lepiej będzie zagrać coś mniej znanego, na przykład w formacji, jak to się czyta?
1: Chyba Cochlea?
0: Cochlea, nie znam. Utwór Liszka ma problem, który gdzieś na streamingach jest zatytułowany po prostu Liszka. Czego mogę się spodziewać?
1: To jest zespół, względem którego ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Muzyki eksperymentalnej, improwizacji, dużo efektów ponakładanych na instrumenty, soundscape'ów. Słyszałem określenie noir jazz.
0: To jest zachęcające.
1: Prawda?
0: Bardzo.
1: Prawda? Ciekawe. Myślę, że słuchacze muszą posłuchać i sami swoim uchem ocenić.
0: To tak zróbmy.

0: No ja nawet gdybym musiał to zrobić, to jakoś bym ich określił, ale mocno jazzowa muzyka.
1: A jak jeszcze byś ich określił?
0: Dobra, zobaczę jakie mają tagi i sprawdzę, czy się z nimi zgadzam. No jest to na pewno post muzyka, ale do post można wrzucić wszystko. Jestem ciekaw, jak wypadają na żywo, bo to jest trzyosobowy skład z tego, co widzę.
1: Tak, bardzo fajnie wypadają na żywo. Byłem na ich koncercie w Bydgoszczy kiedyś wtedy właśnie sobie pomyślałem, tu trzeba, muszę sobie
0: znowu
1: zapisać.
0: Znowu byłeś w pracy.
1: tak, przez 5 sekund. No.
0: No, ale byłeś. Byłeś. Nie, no, taka praca jest przyjemna. I to też... no właśnie, no bo z takimi... tak sobie to wyobrażam z organizacją koncertów, że fajnie jest poznać zespół nie z płyty, ale z występu na żywo, co daje jakoś takie poczucie bezpieczeństwa przy bukowaniu.
1: Zgadza się. Bywało tak, że zespół, który na płycie brzmiał super na żywo, jednak tak nie wypadał świetnie. Dlatego staram się bukować zespoły, które słyszałem na żywo. Nie zawsze to jest możliwe. Często to nie jest możliwe. Ale tak jak mówisz, daje to jakąś pewność.
0: Słuchaj, kończy nam się powoli czas. Jeszcze bym zaprezentował zespół Morze. I... A tak myślałem, że są z Gdańska albo gdzieś z nadmorza. No. Chociaż byłoby to dość przewrotne, gdyby byli właśnie z dalekiego południa, ale są z Trójmiasta. I to jest zespół, patrzę na tagi. Okej. Okay. Czy jest podobny do Kochlei?
1: W ogóle powiem szczerze, ja nie jestem pewien, czy ten zespół wymawia się Kochlea, ale tak założyłem.
0: No, ja też.
1: Czy jest podobny? Jest podobny w sensie takim, że też jest to post-muzyka. Na pewno dużo cięższy, ale myślę, że taka transowość jest takim łączącym elementem.
0: Dobra, to posłuchajmy utworu Event Horizon. No dobra, to posłuchajmy go, a my wracamy za moment już się chyba z wami żegnać. To słuchajmy.

0: I to jest nasze ostatnie wejście, będziemy się żegnać, ale zanim się pożegnamy, to jest ten czas, kiedy się pozdrawia.
1: Chciałbym pozdrowić Adama i Tomka. Obaj przyłożyli też rękę do naszego festiwalu Refills. Adam jest jednym z głównych współorganizatorów. Tomek nam pomagał jako wolontariusz. Kochane ziomki, siema chłopaki.
0: Jeszcze ktoś?
1: Chyba nie.
0: Dobra.
1: Mama, tata.
0: No wiadomo, wiadomo. Dla wszystkich mam, dla wszystkich ojców. Niedawno był Dzień Matki, niedługo będzie Dzień Ojca, więc możemy od razu wrzucić już na Zaśkę. Dla wszystkich rodzicieli i osób rodzicielskich. Wojtek Gruźliński w naszym studio. Refills Smokes of Krakatau. Przypomnij jeszcze dokładnie, kiedy i gdzie Refills się odbędzie.
1: 28, 29, 30 sierpnia bieżącego roku, miejscowość Gałązki pod Koźminem Wielkopolskim. Zapraszamy serdecznie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Mam nadzieję, że muzyczka się wam podobała i że przyjedziecie do nas.
0: Ja zapraszam i ty muszę wysłać kogoś w delegację z radia, bo ja nie mogę, więc tym bardziej zachęcam. Pożegnamy się bangerem. Dla mnie bangerem oczywiście, nie dla wszystkich pewnie utwór takiego formatu jest bangerem. Acid Rooster, Chandelier Arp z ostatniego albumu Hall of Mirrors i dlatego też strasznie żałuję, że nie mogę tam być. Ta audycja to modlitwy psychodeliczne była, Radio Afera, ja byłem Mikołajem Żerakowskim. Dobranoc, dzięki jeszcze raz za wizytę i no... Serdeczności i powodzenia w organizacji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.